Radio Pogoda.

0: Emilia Krakowska, wita Państwa, a to Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
1: Za panią, bynajmniej za panią.
0: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
1: Przez panią, bynajmniej przez panią.
0: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
1: Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w

0: et emporte au loin le parfum des roses.
1: Car

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka, moc.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Marek Dutkiewicz, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej.

0: najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteśmy.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i najważniejsze wiadomości.
3: NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie lekarza ze szpitala południowego. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. W całym kraju zawyją syreny. Słynna szachistka odrzuciła ofertę węgierskiego premiera.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez doktora Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
4: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
3: Kontrola była przeprowadzona, zanim wybuchła afera w Szpitalu Południowym i dotyczyła 2024 roku. W całej Polsce zawyją dziś syreny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, są to testy procedur i sprawności systemu w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się za godzinę o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
5: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
3: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń zachować spokój. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała słynna szachistka w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował premier Węgier Peter Modziar. Z kolei Wielka Brytania ma nowego premiera, został nim Andy Burnham z Partii Pracy. To może być ostatni dzwonek na zapisy na 3. i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 000 złotych brutto. Czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
6: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią.
3: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Na autostradzie A2 między węzłami Siedlce Zachód i Groszki w województwie mazowieckim spłonął samochód ciężarowy. Ruch jest zablokowany i objazd skierowany na drogę krajową numer 92. Na A1 między węzłami Toruń Południe, Nowa Wieś, w pobliżu właśnie Nowej Wsi, samochód ciężarowy zjechał z jezdni na pas zieleni. Wyłączony jest lewy pas w kierunku Gdańska w tamtym miejscu. I jeszcze S8 między Zambrowem i Białymstokiem w pobliżu miejscowości obwodnicy Zambrowa. Samochód osobowy uderzył w bariery. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym w kierunku Warszawy.

0: Pogoda.
1: Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, miejscami na północy burze. Na termometrach maksymalnie od 16 do 21 stopni.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po 6. Dzień dobry, Asia Kruk w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzisiaj wtorek, 21 dzień lipca. To jest 202 dzień roku, do końca roku 163 dni, do końca lata 63. Słońce wstało 20 przed 5, zajdzie o 20:43, a dzień potrwa 16 godzin i 3 minuty i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 44 minuty. No właśnie, taka pogoda dzisiaj od samego rana, że proszę Państwa, trzeba zabrać z sobą parasol, bo może padać przez cały dzień. Najcieplej też nie jest, ale dobrze, niech pada. Trochę ulgi od upałów też się nam należy. Jeszcze będzie lipiec przepiękny, a na razie przepiękny dzień dobry Państwu. Irena Jarocka.

żal. Tak Wojciech Nosowski śpiewał z Tajfunami w 1967 roku i przed chwilą w Radiu Pogoda. 10 minut po godzinie 6, co w dzisiejszej prasie? Niech no ja wezmę te gazety. Zaczynamy od faktu dzisiaj. Ministerstwo Rodziny proponuje przeliczenie dla wcześniejszych emerytów. Resort Rodziny przygotował projekt ustawy, dzięki której ZUS przeliczy wysokość świadczeń tym, którzy na wcześniejszą emeryturę odeszli przed 6 czerwca 2012 roku. Można zyskać 350 zł, ale jest haczyk. Gdzie ten haczyk, przeczytają Państwo na stronie 7 dzisiejszego wydania Faktu, a na stronie 6 o kolejkach po medale. 80 tysięcy małżeństw z długoletnim stażem czeka na przyznanie medalu. Problem napęczny do tego stopnia, że posłowie zażądali wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta. Chcę zagwarantować, że sprawa zostanie rozwiązana jeszcze w tym roku. Taką deklarację złożył Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Znikną kolejki po medale. Jak Kancelaria Prezydenta zamierza to rozwiązać, o tym na stronie 6 dzisiejszego wydania Faktu, to bardzo gorąco polecam. Ile kaw wypić zależy jakich? Artykuł na stronach naukowych dzisiejszej Gazety Wyborczej i to jest zupełnie poważna rekomendacja kardiologów. Kawa jest zdrowa, potwierdzają to już liczne badania naukowe, ale zdrowa jest tylko kawa pita z umiarem. Czyli jak? Odsyłam Państwa na stronę 19 strony naukowe dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej. I jeszcze Super Ekspres, a tam, proszę Państwa, pierwsza polska para, czyli pan prezydent i pani prezydentowa, odpoczywają w Juracie. Tam oczywiście witają ich rzesze fanów, a na stronie 4 dzisiejszego wydania Super Ekspresu pierwsza dama śmiga sama, czyli Marta Nawrocka, która sama jeździ na skuterze i w ogóle spaceruje sobie nad brzegiem morza. Proszę sobie obejrzeć te zdjęcia na stronie 4 dzisiejszego wydania Super Ekspresu, to gorąco polecam. No i wracamy do najpiękniejszych melodii. Only You, The Platters. Prawie 12 minut po 6.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Ty przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę jednak w to.
2: 17 minut po 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nasz numer telefonu 22 444 4004. A, bo chyba dzwonią Państwo troszkę zaniepokojeni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani Asiu. Dzwonię, bo chyba wszyscy dostali ludzie alertek RCB, że dzisiaj w całym kraju będą ćwiczenia jakieś. Syreny od godziny 7:00 do 19:00. Dziękuję. Jola z Krakowa.
2: Bardzo dziękuję Pani Jolanto. Ja też dostałam i chyba wszyscy dostaliśmy i mówimy o tym także w wiadomościach Radia Pogoda, ale warto to podkreślić. Proszę się nie niepokoić. To ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. No i właśnie te syreny mogą się odzywać właściwie przez cały dzień. Możemy być trochę zaniepokojeni. To tylko ćwiczenia. Będziemy jeszcze o tym mówić w wiadomościach Radia Pogoda. Proszę uważnie słuchać. A za chwilę, ponieważ ona zawsze łagodzi obyczaje, muzyka, najpiękniejsze melodie. Sława Przybylska, później Julio Iglesias.

0: Reklama. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, ależ to pięknie brzmi. Bamboleo i Julio Iglesias. Wykonanie oryginalne to oczywiście Gypsy Kings, ale w wykonaniu Julio Iglesiasa to tak brzmi bardziej delikatnie, może nawet romantycznie. 29,5 minuty po godzinie 6. Jest jeszcze jeden temat z dzisiejszej prasy, o którym nie powiedziałam kilkanaście minut temu, a warto to zaznaczyć, bo to właściwie we wszystkich gazetach dziś takie eksperckie, powiedzmy, dziennikarskie, redakcyjne podsumowanie mundialu, który właśnie się skończył. Pierwsza z brzegu Gazeta Wyborcza. Ale to było dobre. Mimo, że o mundial w Kanadzie, Meksyku i USA mieliśmy sporo obaw, on mimo wszystko okazał się jednym z lepszych w historii. Nie popsuły go ani polityczne decyzje Donalda Trumpa i jego szefa FIFA Gianniego Infantino, ani rozszerzenie mundialu do 48 drużyn, czego podobno dziennikarze obawiali się najbardziej. Choć na turnieju nie zabrakło drużyn bardzo słabych, to debiutanci i maluczcy w większości się obronili, a nawet pozytywnie zaskoczyli. No bo Republika Zielonego Przylądka, Demokratyczna Republika Konga, pojedynczy piłkarze, to było naprawdę doskonałe. Dziwię się trochę, że dziennikarzom, jak tak czytam te gazety, nie podobał się ten tak zwany halftime show, czyli w przerwie występy. A mi się to akurat podobało i fajnie by było, moim zdaniem oczywiście, żeby taka tradycja nowa pojawiła się na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Nie wiem, co Państwo na to. A, no i jest jeszcze jedna rzecz, która mi się absolutnie nie podoba, czyli ceny biletów. Widziałam to w telewizji albo w internecie. Jak jeden z kibiców tego finałowego mundialowego meczu powiedział, że zapłacił za bilet 16 tysięcy dolarów. Wiedzą Państwo, ile to jest pieniędzy? To jest ponad 60 tysięcy złotych. No nie. Ja nie. Nie wiem jak Państwo. 60 tysięcy za jeden mecz. A tu Zbigniew Wodecki w Pogodnym Poranku Radia Pogoda.

0: Wanda Warska, Laura i Filon, 69 rok, pogodny poranek w Radiu Pogoda, jak się Państwu wstaje, no i przede wszystkim co za oknami, bo ja wiem, że się dobrze śpi przy takiej pogodzie, jaka w tej chwili jest na Mazowszu, no ale może gdzieś tam Państwo albo nie mogą, albo wyszło słońce i Państwo pełni energii, albo nie, to zapraszam, tak czy inaczej, 22 444 40 04, budzą nas tutaj najpiękniejsze melodie i od razu wychodzi słońce. Albano i Romina Power, za chwilę.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.

0: W godnym poranku Radia Pogoda. Za 12 minut będzie 7, 22, 444, 4004. No chciałam się dowiedzieć, to się dowiedziałam, jak tam u Państwa za oknami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asiu. 15 stopni w Mińsku Mazowieckim. Deszczyk równo sobie pada, ale słucham Radia Pogoda i jest super. O. Czegoż może być więcej potrzeba? No. Jeszcze zdrowia życzę wszystkim.
0: O, właśnie.
1: Dobrego dnia. Tym bardziej, że ta pogoda przypomina jesień, krótko mówiąc.
0: Ale może to dopiero 7 godzina, może dzień się jeszcze odwróci. W takiej na przykład Jeleniej Górze pełne, piękne słońce. We Wrocławiu też słonecznie, się tam przebija słoneczko przez chmury. W Krakowie tylko trochę chmur, ale za to w Trójmieście i w ogóle w całym tym nadmorskim pasie leje i lać będzie. Ale deszcz potrzebny, w ogóle nie narzekamy. Żeby tylko za zimno nie było i za bardzo nie wiało. Tak jak wczoraj w Warszawie. Widzieli Państwo, co się dzieje. 22 444 4004. W każdej sprawie, a u nas 2 plus 1 porannie.

0: Andrzej Rybiński nie liczy godzin i lat. No mimo wszystko, za 3 minuty będzie godzina 7. Już za chwileczkę w wiadomości te najważniejsze, a w nich o cenach paliw. Niestety te do góry.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Została ostatnia reklama.
12: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj będziemy mówić m.in. o tym, jak wypoczywają i chcą wypoczywać młodzi ludzie. A co się Państwo zdziwią, naprawdę. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
15: Rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Drogo na stacjach paliwa, kolejne podwyżki niewykluczone. Tczew ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
15: Marcin Krzemiński. Polski rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Chodzi o maszyny, których sporą liczbę agresorów w ostatnim czasie przechwycił i teraz może użyć ich także na polskim niebie, by zmylić trop i zasugerować, że za atakami stoi ktoś inny, mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej.
16: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
15: Według szefa MON-u to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan, między innymi po cyberatakach. Temat ewentualnej rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów zostanie dziś omówiony przez Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. Start za niespełna godzinę. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad $90. Na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
17: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
15: Podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Uwaga na mocne burze i ulewy na północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać dziś przez większość dnia na Warmii i Mazurach oraz częściowo na Podlasiu. Nad morzem też nadal aktualne alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta Sytczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
1: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
18: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
15: Mówią tczewcy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób witało wieczorem na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Najpierw przyjął ich król Filip VI, a potem przyjechali autobusem z odkrytym dachem głównymi arteriami Madrytu. Kulminacja fety miała miejsce na Plaza de Cibeles, gdzie na scenę weszli piłkarze i trenerzy. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dziś walkę o awans do Ligi Mistrzów. Kolejorz zagra w Danii z Orchus, a Górnik w Stambule z Fenerbahce.
19: Pogoda.
15: Dużo chmur, deszczowo głównie w północnej połowie kraju. Tam też możliwe burze. Rozpogadzać ma się na południu i na zachodzie. Na termometrach generalnie nadal niezbyt wysokie wartości maksymalne. 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, 21 na zachodzie, 22 lokalnie na południowym wschodzie kraju.
19: Lato w Radiu Pogoda.
21: Lato, lato, lato czeka.
22: 3 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
0: Zygmunt Heiser.
22: Jasia Kruk, witamy we wtorek 21 lipca. Mamy 202 dzień roku, do końca roku 163 dni, do końca astronomicznego lata 63.
0: Za chwilę będziemy zaglądać z Państwem razem do kalendarza. O, uśmiechną się Państwo pewnie pod wąsem, znaczy pod nosem, niektórzy pod wąsem. A tymczasem pięknie Państwu gramy, czerwone gitary i kwiaty we włosach. Za chwilę będzie Karel Gott. No i co, tak zimnawo trochę, co?
22: No, 14,5.
0: I tak trochę mokrawo trochę, co?
22: I mokrawo.
0: Ja nawet rowerem dzisiaj nie przyjechałam przez tą mokrość.
22: Suszy się parasolka.
0: Suszy się, tak.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 8 minut po godzinie 7. Zaglądamy do kalendarza, tego aktualnego i tego sprzed lat. Rozpoczynamy od solenizantów. Imieniny dziś obchodzą Andrzej, Daniel, Ignacy, Jan, Julia i Wiktor.
1: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. A co się wydarzyło lata temu?
0: Rok 1954, 21 dzień lipca. Ruszyła pierwsza turbina w elektrociepłowni Żerań w Warszawie.
1: Niektórzy warszawiacy mogli poczuć ciepło systemowe. No a co się wydarzyło rok później? Bo to jest zabawne.
0: To jest ciekawe, dlatego że w 1955 roku, 21 lipca, no, przypomnijmy, ukończono budowę Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
1: I przypomnijmy, że dzień później z wielką pompą go otwarto. Czyli po prostu tam prace trwały do ostatniej chwili, rzutem na taśmę skończyli. Mogę się założyć, że jeszcze farbą śmierdziało, jak otwierali.
0: I żadnych poprawek nie było. Nic, przyjęte, otwarte, gotowe, tak. Proszę bardzo. Tak,
1: zaliczone.
0: To się działo w tamtych latach. No i jeszcze rok 1973.
1: Tego dnia Polacy po raz pierwszy otrzymali sobotę jako dzień wolny od pracy. Początkowo zakładowi instruktorzy zobowiązani byli do zapewnienia pracownikom rozrywki tego dnia, na przykład w postaci biwaków, wyjazdów na grzyby czy takie tam. Władze zachęcały do robienia remontów, uprawiania ogródków, wycieczek. No, ostatecznie ludzie spędzali ten czas głównie przed telewizorami, które stały się akurat właśnie wtedy ogólnodostępne, ale tak to wspomina Polska Kronika Filmowa.
2: Wolna sobota. Kto żyw, czym się da, jedzie na łono natury. Proszę wycieczki, zapraszamy na kemping. Tu z dala od wielkomiejskiego zgiełku i zanieczyszczonego spalinami środowiska wypoczniesz i zatęsknisz do pracy.
1: No jasne, zatęsknisz do pracy zwłaszcza. Ja pamiętam, nie pamiętam 73 roku, ale jak rodzice mieli wolną sobotę, to myśmy chodzili na rożno, nie na grilla. Narożno. Robiło się ognisko.
0: Tak.
1: Brało to wszystko, co trzeba wziąć.
0: 73 rok to był początek moich studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i zaczynaliśmy chyba tak zwany zerowy obóz. To znaczy jeszcze nie rozpoczęły się studia.
1: Trzeba było się zapoznać.
0: A w Pięknej Górze, tak, koło Giżycka, tam pierwszy taki obóz zapoznawczy.
1: Fantastycznie. Dzisiaj jest tak samo. Zresztą też studenci jeżdżą, zanim jeszcze zaczną naukę. A państwo pamiętają te pierwsze wolne soboty i co się wtedy robiło? 22 444 4004. Zapraszamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 17 minut po godzinie 7.22, 444, 4004. Powiedziałam przed chwilą, że w wolne soboty w latach 70., jak byłam malutka, to z rodzicami chodziliśmy na Rożno. Powiedziałam, to sama na siebie batu kręciłam chyba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Rożno to nie jest poprawna forma i idealna okazja, żeby ludzie przestali mówić Rożno, a zaczęli mówić Rożen. Dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. No nie wiem, Rożno jako wydarzenie, ja wiem, że to może nie jest poprawnie, po prostu tak się kiedyś mówiło. Z drugiej strony, gdybym miała powiedzieć, że chcę iść na Rożen...
2: To nie wiadomo by było, o co chodzi.
0: Nie, bardzo bym się zastanowiła. Chcę jeszcze pożyć troszeczkę.
2: Nie, myślę, że taka forma przyjęła się w tamtych latach i wszyscy chodzili na Rożno.
0: Przypomnijmy, że mówimy o latach 70. i 80. Bardzo serdecznie pani dziękuję za telefon. Na Rożen na razie chodzić nie będę.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kochanie, napiłbym się kawy.
3: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
2: Kaśka. Złotą Woseba.
3: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
4: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się godzina 7:30. Przypominamy, proszę Państwa, 53 lata temu
1: już
0: Polacy po raz pierwszy otrzymali sobotę jako wolny dzień od pracy, ale z tymi wolnymi sobotami to tak nie od razu szło. Żeby naród nie zwariował, to najpierw była jedna.
1: Dokładnie tak. I dzwonią Państwo w tej sprawie, bo Państwo to doskonale pamiętają. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Agata przy telefonie. Ja w sprawie wolnych sobót. Ja jestem rocznik 69. Pamiętam, że wolne soboty na początku to nie wszystkie były wolne. Ja chodziłam jeszcze do szkoły podstawowej w niektóre soboty, a w niektóre nie chodziłam.
1: Tak.
2: O ile mnie pamięć nie myli.
1: Nie myli.
2: Pozdrawiam serdecznie. Ściskam mocno. No, pa.
1: Pa.
0: Dziękujemy. Przypomnijmy.
1: No właśnie, trzeba to wyjaśnić. Proszę Państwa, w 73 roku była pierwsza i jedyna w tym roku wolna sobota,
0: tak.
1: Dlatego, że w niedzielę było Wielkie Święto Państwowe, no i ponieważ to była niedziela, nie było dnia wolnego w tygodniu, no to dekretem takie coś uchwalono. W 74 roku było 6 wolnych sobót. W roku od 75 12 wolnych sobót, czyli no tak jakby jedna w miesiącu i dopiero pod koniec lat 70. i właściwie dopiero w 80. Solidarność, postulaty, tam wszystkie soboty weszły wolne jako postulaty. Co ciekawe, do wolnych sobót najwyraźniej przymierzano się już w dwudziestoleciu międzywojennych. Czytałam taką historię.
0: A to tego nie wiedziałem.
1: Tak, w 1918 roku po odzyskaniu niepodległości absolutnie wszystkie soboty były pracujące. Był sześciodniowy tydzień pracy i koniec, kropka. Gdzieś tam na początku lat 20. zaczęto skracać te sobotnie etaty, jakby godziny pracy do 6 sobot. Już nie 8 czy 10, jak kiedyś pracowano, tylko 6 godzin. I no i tak coraz bardziej szło ku lepszemu, aż przyszedł rok 33. I odwrócono się od tego pomysłu. Dlaczego? Być może jakieś lobby fabrykantów. Być może wielki kryzys.
0: Teraz już sobie właściwie nie wyobrażamy tygodnia bez wolnego weekendu. Sobota, niedziela, przyzwyczailiśmy się. Mówi się o tym, że a może by się piątek przydał?
1: Dokładnie. Mówi się też, że kiedyś było lepiej. No kiedy, proszę Państwa? Wtedy, kiedy musieliśmy pracować 6 dni w tygodniu? O wolnych sobotach sobie dzisiaj rozmawiamy. Co Państwo robili w czasie tych wolnych sobót? Człowiek mógł zwariować od tego wolnego. Oczywiście z przymrużeniem oka to mówię. 22 444 4004.

Uwielbiam Billa Withersa i taki rodzaj muzyki. Lovely day. Wspaniały dzień, cudowny, kochany dzień. Niech taki będzie dla Państwa. Niech się zacznie z najpiękniejszymi melodiami od wygranych. Po godzinie 9, bo Państwo pytają, czy tak, my odpowiadamy, no tak, oczywiście. Państwo pytają, czy dzisiaj też będą bilety na czwartkowy koncert Toma Jonesa w Operze Leśnej w Sopocie. No tak, będą. Po 9. Radio

0: egzekucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej ciebie.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Została ostatnia reklama.
12: Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 8. Niedawno, proszę Państwa, po raz kolejny zresztą, odbyła się bitwa pod Grunwaldem. Asiu, i teraz pytanie do Ciebie. Czym odżywiają się rycerze spod Grunwaldu?
1: No nie wiem, kaszą ze skwarkami pewnie.
0: Nie. Jagodziankami.
1: Jagodziankami? Tak, i ja tam nie walczę?
0: Jagodziarni w Polsce, która znajduje się w Olsztynku, proszę Państwa, działa. Tak, tak, działa tam od 30 lat. Podobno są najlepsze, najsmaczniejsze jagodzianki w Polsce. Kolejki ustawiają się od samego rana. No i podczas przygotowań samej bitwy rycerze stoją w kolejkach tam po tej jagodzianki.
1: Skoro dobre.
0: Tak jest. Ile kosztuje taka jagodzianka? Tam w Olsztynku 12 zł.
1: A to niedrogo.
0: No niedrogo i pysznie. A ile się sprzedaje? No właścicielka tej jagodziarni, która się nazywa Jagodzianka zresztą, nie chce zdradzić. Zdradza tylko tyle, że codziennie zużywa się 120 kg jagód.
1: Ja nie mogę.
0: I z tego powstają najlepsze jagodzianki Polsce.
1: Ja już sobie, wiesz, jaki mamy plan na po 10:00, ja już sobie to wszystko sprawdziłam. 2 godziny i 2 minuty pojedziemy do Olsztynka.
0: A to po drodze, wiesz, nad morze, jak się jedzie, to no, tak na chwilę można, wiesz, skręcić tam z 7:00.
1: To nawet konieczność. Ja od jakiegoś czasu testuję jagodzianki z różnych piekarni i cukierni i jeszcze dobrej nie znalazłam, bo albo w środku jest coś na kształt dżemu jagodowego i uważam, że to jest nie fair. Nawet z takiej najlepszej warszawskiej cukierni, co to znana od pokoleń i tak dalej. No niedobra ta jagodzianka, gniot po prostu.
0: Najlepsze świeże jagody zebrane niedawno.
1: Tylko skąd takie wziąć? Aha, no wiemy, z Olsztynka. No dobrze, no to w takim razie jedziemy, chyba że Państwo mają lepszy pomysł.

0: Marek Grechuta w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 3,5 minuty będzie godzina 8. W całym kraju zawyją dzisiaj syreny. Informujemy, uczulamy, żeby się Państwo nie wystraszyli. Będziemy o tym mówić w wiadomościach.
1: A ja już w tej chwili zapraszam Państwa do udziału w rozwiązywaniu naszej krzyżówki. Nagroda gwarantowana, butelka na wodę z filtrem, do zdobycia herbata Radia Pogoda i dzbanek na wodę z filtrem z limitowanej edycji Radia Pogoda.
0: 22 444 40 04. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę dzwonić i na automatycznej sekretarce zostawić swoje imię i numer do siebie.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec, wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Reklama.
15: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do wolnych sobót w PRL-u. Wrócimy jeszcze po godzinie 8 i w ogóle w pogodnym poranku. Będzie też zabawa Pogodna Krzyżówka, dosłownie za 10 minut. A teraz najważniejsze wiadomości.
16: W całym kraju zawiją dziś syreny, to tylko ćwiczenia. Poważna natomiast groźba rosyjskich prowokacji rusza ważne spotkanie. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
16: Marcin Krzemiński. To tylko ćwiczenia, zapewniają służby. W całym kraju będzie można dziś usłyszeć syreny alarmowe. Testy rozpoczęły się godzinę temu, potrwają do 19. Mają przygotować obronę cywilną na sytuacje kryzysowe. Jak rozpoznać sygnał rozpoczynający alarm?
17: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. Natomiast odwołanie tego alarmu to będzie sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
16: Wyjaśni inspektor Michał Mazurczyk z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rząd tymczasem przygotowuje się na ewentualne rosyjskie prowokacje. Właśnie rusza posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnych zagrożeń. Chodzi na przykład o prowokacje z wykorzystaniem dronów. W ostatnim czasie Rosja przechwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców.
18: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
16: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie można dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
19: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
16: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. Prezydent Karol Nawrocki, liderem rankingu zaufania do polityków. Jak wynika z sondażu CBOS-u, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej, po 6 punktów procentowych, stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
10: Pogoda.
16: Maksymalnie na termometrach dziś od zaledwie 15 stopni na północnym wschodzie do nawet 22 lokalnie na południowym wschodzie. Dużo chmur, deszczowo głównie w północnej połowie kraju, tam też spodziewajcie się burz. Rozpogodzenia możliwe na południu i na zachodzie kraju.
14: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
10: Lato w Radiu Pogoda.
20: Lato, lato, lato czeka.
21: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
15: Zygmunt Heiser.
21: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest wtorek, 21 dzień lipca. 202 dzień roku. Wschód słońca był o 4.40. Zachód będzie o 20.43, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 44 minuty.
15: Kto dzwonił do pogodnej krzyżówki i się zgłaszał, może spodziewać się telefonu w każdym momencie. Już za chwilę kolejny odcinek naszej zabawy, a teraz pięknie Państwu gramy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i najpiękniejsze melodie. Dionne Warwick, za chwilę Jan Wojdak i Wawele. 5 po 8.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Jarku.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Musimy państwu powiedzieć, że to nie jest żadne kumoterstwo, ale pan Jarek, my się znamy z panem Jarkiem, nie osobiście, ale rozmawiamy sobie czasami o bieganku. Teraz pan w trakcie treningu, panie Jarku?
3: Tak, dokładnie, po lesie, tak, jest przyjemnie, 14 stopni, rzeźko, także fajnie się biega.
2: Ale zazdroszczę.
0: Taka temperatura sprzyja wysiłkowi, bieganiu, świetnie. Kilka słów o nagrodach. Nagroda gwarantowana herbata Radia Pogoda do zdobycia dzbanek na wodę z filtrem z limitowanej edycji.
2: Więc przed panem, panie Jarku, następujące zadanie. W ciągu 10 sekund będzie nam pan musiał odpowiedzieć na pewne pytanie. Dzisiaj to będzie wyjątkowo pytanie muzyczne. Teraz ważna informacja dla wszystkich tych z państwa, którzy graficznie rozwiązują sobie tę krzyżówkę, czyli diagram wydrukowany ze strony radiopogoda.pl. Tam linijka numer 14. Proszę sobie zaznaczyć i wpisywać to, co tam trzeba będzie wpisać.
0: I teraz, panie Jarku, informacje ważne dla pana. Zaczynamy od litery, jakkolwiek by to nie brzmiało, 4 litery.
2: No tak, 4 litery.
0: 4 litery w haśle. Kategoria piosenkarka. I teraz troszkę inaczej będzie niż zwykle. Teraz będzie fragment muzyczny, a pytanie brzmi, kto to śpiewa? Kto to śpiewa? 4 litery.
3: No, nie padłem. A, jestem, ale...
0: Nie?
3: Puszka w głowie.
2: Czas się skończył niestety. No dobrze, ale to pana następcy już do nas telefonują, już bombardują. Panie Jarku, herbatkę panu wysyłamy z najlepszymi życzeniami.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: No i niech się pan...
3: Samego rana.
2: Tak jest. Niech pan się tam trzyma dobrze w pionie. Wszystko będzie dobrze. Miłych ścieżek biegowych, dobrych treningów. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: No i czekamy na odpowiedzi z państwa strony. 22 444 4004. Kto pierwszy, ten lepszy.
2: Kto pierwszy, ten dzbanek. Znaczy, tak? Dostanie dzbanek na wodę.
0: 4 litery i
2: nie
0: dzbanek.
2: Nie miałam nic złego na myśli.
0: Ja też nie.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
4: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 22 minuty po godzinie 8. Pan Jarek nie odpowiedział na pytanie, kto to śpiewa.
1: A kto odpowie na to pytanie? Przypomnijmy, to był wiersz numer 14, 4 litery, kategoria piosenkarka, fragment piosenki. Zagraliśmy państwu. Kto był pierwszy z odpowiedzią? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dorota daje odpowiedź do dzisiejszej krzyżówki z wiersza numer 14. To jest Szer. Her.
1: Tak, ładnie tak.
0: Tak,
1: wielkie
0: brawo.
1: Brawa. Pani Dorotko, i oczywiście wysyłamy dzbanek na wodę z takim filtrem, filtrujący dzbanek na wodę. Wielce przydatna rzecz przez cały rok, nie tylko latem. Dodatkowo jeszcze logo Radia Pogoda. No i to jest po prostu ładne. Gratulujemy serdecznie. Za chwilę będę do pani dzwonić jeszcze. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu w sprawie wolnych sobót na przykład, ale jeszcze jesteśmy winni państwu jedną rzecz, no bo zbliża się koniec miesiąca, chociaż ja to już się boję tak mówić, bo jak koło 17 powiedziałam, że zbliża się koniec miesiąca, to dostałam reprymendę od słuchaczy, że co ja tak szybko w przyszłość wybiegam. No więc pod koniec miesiąca zbierze się to pionowe hasło z diagramu. Kto rozpozna je prawidłowo, będzie miał szansę dostać naprawdę całą furę nagród, a jeżeli państwo już wiedzą, jakie to jest hasło, albo myślą państwo, że wiedzą, proszę o tym pisać na adres poranek@radiopogoda.pl.

0: What were the chances?
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Cyproliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.

0: kwiecie
1: ananasku.
2: Ananasku.
3: Gdzie te biegi? Gdzie?
2: Ananasku.
3: Bardzo ładnie. 8:32. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypominamy Państwu to, co mówiliśmy zaraz po godzinie 7. 21 lipca 1973 roku. Polacy, my Polacy, dostaliśmy pierwszą wolną sobotę w historii.
2: I to była jedna wolna sobota w całym roku.
3: W kolejnym roku było ich już trochę więcej, ale też nie za dużo. Pod koniec lat 70. tych wolnych sobot było więcej, później były wszystkie wolne soboty w postulatach Solidarności, a my Państwa pytamy, czy Państwo pamiętają, co się robiło w te wolne soboty i w ogóle jakie było z nimi zamieszanie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Moje wspomnienie z wolnymi sobotami jest takie, że w soboty, kiedy rozpoczęło się Studio 2, zawsze był emitowany serial Święty. W tym czasie religie odbywały się nie w szkole, tylko w salkach przy kościele.
3: Tak.
4: I w moim przypadku religia była w sobotę o 14:00. Bardzo wiele razy zdarzało mi się zamiast religii wybierać serial Święty. Takie mam wspomnienia. Dziękuję.
2: No ale tu Święty, tu religia, jakoś to się może równoważyło.
3: Ale ja też właśnie tak uważam, że gdyby to był jakiś inny serial, można by dyskutować, ale ponieważ to był Święty. 22 444 40 04. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo Państwo mają mnóstwo wspomnień. A teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Leo Sayer. Za 26 minut będzie 9:00.

0: kochana nasza Eleni, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dużo słońca Państwu życzymy oczywiście i ono jest w najpiękniejszych melodiach i w fajnych nagrodach dla Państwa po godzinie 9. Nie, inaczej zapytam. Czy będą Państwo w okolicach Trójmiasta w najbliższy czwartek? Bo jeśli tak, to proszę słuchać uważnie Radia Pogoda. Po godzinie 9 mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na koncert Toma Jonesa, który odbędzie się w czwartek w Operze Leśnej w Sopocie.
1: No ale to nie będzie takie proste, proszę Państwa. Wszystko wyjaśnimy po 9.
0: Straszył Zygmunt Heiser.
2: Radio Pogoda.

0: informacje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszym.

0: więcej włosów. Sam widzisz.
1: Keratin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Została ostatnia reklama. Co dzień?

0: sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek lub na

Temu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy wam też mogą się trafić.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 9. Ten czas leci nie wiadomo kiedy, do 12. To o tak, proszę Państwa.
1: A po 12?
0: A po 12 będzie kolejny półfinał Funduszów Czasów Pogodowych. Już teraz trzymamy kciuki za uczestników, a wczoraj było tak radośnie.
2: Mamy zwyciężczynię, pani Aleksandra. Z panią Aleksandrą słyszymy się jutro. A dla pani Halinki mam zestaw upominków od Radia Pogoda. Między innymi niebieski kubeczek, torba na zakupy, no i jeszcze tam inne takie gadżety, z których na pewno będzie pani zadowolona, pani Halinko.
3: Dziękuję bardzo.
2: Propozycja dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Wystarczy chwila, żeby dołączyć do jubileuszowej edycji Funduszów Czasów Pogodowych. Krótka wizyta na naszej stronie radiopogoda.pl wystarczy, żeby wziąć udział w jutrzejszej rozgrywce z panią Olą jako przeciwniczką albo w jednym z następnych pojedynków tej zabawy na naszej antenie. A tu co piątek ktoś z państwa wygrywa 2000 zł wsparcia wydatków związanych z latem, wakacjami, urlopem i państwa dobrym nastrojem.
0: No to właściwie Piotr Stworakowski powiedział już wszystko. Wiedzą państwo, co robić. www.radiopogoda.pl. Od tego wszystko się zaczyna. A kolejny był finał dzisiaj po 12. Teraz Michał Bajor.
4: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Michał Bajor.
1: I jest uczucie, i jest miłość, i jest szał. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, do tego szału najpiękniejszych melodii. Wrócimy po godzinie 9, bo Andrzej Rosiewicz zaśpiewa na przykład Czy czuje pani czacze. Będą wiadomości za 4 minuty. Jeśli sobie państwo myślą, że korupcja i propozycje korupcyjne mają swoje granice, to jeżeli się jest niespełna rozumu chyba kierowcą, który ma 3 promile i łapie go policja, to się okazuje, że takich hamulców korupcyjnych nie ma. O co chodzi? Dowiedzą się państwo dosłownie za kilka minut z pogodnego poranka w Radiu Pogoda i z naszych wiadomości.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Kochanie, napiłbym się kawy.
6: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
5: Kaśka.
7: Złotą Wosebę.
6: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
8: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Została ostatnia reklama.
16: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
18: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Strzelimy sobie kawusie. Może nawet dwie, no góra trzy. O co chodzi z tą kawą? Po godzinie 9:00 szczegóły w Radiu Pogoda. Teraz wiadomości.
19: Niektórych aż bolą. Za chwilę o cenach paliw. Czy będzie drożej? Potem uzdrowienie służby zdrowia. Dziś o tym na posiedzeniu rządu. Będzie też kierowca, który postanowił zapewnić policjantom dobre wakacje.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
19: Marcin Krzemiński. Nie tylko bolesne dla portfela. Wizyty na stacjach paliw to coraz częściej okazja do wymiany poglądów gospodarczych i politycznych.
21: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, to widać ewidentnie. My na tym cierpimy.
19: Tymczasem kolejne podwyżki są nieuniknione. To z powodu zaognienia się sytuacji wokół cieśniny Ormus i ataków między USA a Iranem. Prognoza na teraz to około 7 zł 20 paru groszy za litr benzyny i 7 zł paru groszy za olej napędowy, mówi analityk Jakub Boguski z ePetrol.pl.
22: Zwyżki, no to jest kwestia co najmniej kilku dni, ale tak jak powiedzieliśmy, no te kilkanaście nawet groszy to jest niestety scenariusz, który może się nam ziścić.
19: Według analityków perspektywa 8 zł za litr paliwa wcale nie jest taka odległa, ale wszystko zależy od dalszej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chile ogłasza stan wyjątkowy na północy kraju. To w związku ze sztormem, który zabił już co najmniej 5 osób. Ogłoszenie stanu wyjątkowego podyktowały silne ulewy, które utrudniły zapewnienie podstawowych usług. W wielu miejscowościach brakuje prądu oraz wody pitnej. południe zbiera się rząd. Ministrowie wysłuchają m.in. informacji szefowej resortu zdrowia na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. To m.in. pokłosie ujawnienia nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i wynagrodzeń niektórych lekarzy. Wydmuchał 3 promile 49-letni kierowca Toyoty zatrzymany przez policjantów w Tarczynie pod Warszawą. Bardzo zależało mu jednak, by uniknąć konsekwencji, mówi Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
0: Stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. No i z tym samym wręczył policjantom pieniądze w kwocie 1470 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych.
19: No i teraz odpowie już nie tylko za kierowanie po pijanemu, ale i też za przestępstwo korupcyjne, za co grozi do 10 lat więzienia.
20: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rozpoczyna się kolejna odsłona serialu pod tytułem Polski klub walczy o awans do Ligi Mistrzów. W tegorocznym odcinku mamy wyjątkowo dwie główne role, a w nich Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie kraju na początek zmierzą się na wyjeździe z Orhusa, wicemistrzowie w Stambule z Fenerbahce. Ten pierwszy mecz o 19, ten drugi o 20. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski może dołączyć do europejskiego giganta. Środkowy doszedł do porozumienia z Unicaja Malaga w sprawie rozwiązania kontraktu, który miał wygasnąć dopiero za 2 lata. A teraz z jego usługami zainteresowana jest przede wszystkim utytułowana Barcelona.
7: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
20: Pogoda.
19: Rozpogodzenia możliwe na południu i na zachodzie. Wszędzie może padać deszcz. W północnej połowie kraju możliwe też burze. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie do 22 lokalnie na południowym wschodzie kraju.
7: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
20: Lato w Radiu Pogoda.
23: Lato, lato, lato czeka.
24: 9:04. Dzień dobry, witamy Państwa.
18: Zygmunt Heiser.
24: Jasia Kruk. Przypominamy, jest wtorek, 21 dzień lipca, 202 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Andrzej, Daniel, Ignacy, Jan, Julia i Wiktor. Wszystkiego dobrego i teraz ważna informacja.
18: Zapraszamy Państwa serdecznie na koncert Toma Jonesa w czwartek w Operze Leśnej w Sopocie. Kto będzie w okolicy, powinien koniecznie teraz do nas zatelefonować pod 22 444 4004. Za kilka minut odpowiedzieć na jedno, no nie najprostsze pytanie, ale jednak mamy nadzieję, że się uda.
24: W związku z czym dobrze by było, gdyby Państwo sobie tam troszkę do biografii Toma Jonesa sięgnęli. To się może przydać.
18: Tak, tak, tak. To jest całkiem niezły pomysł. Dzwonią Państwo też do nas i mówią, że dzisiaj jest Dzień Lodów. Nie, to nie dzisiaj. To w niedzielę było. Trzecia niedziela lipca, proszę Państwa. Ale jesteśmy dorośli. Kto nam zabroni obchodzić to dzisiaj?
25: Panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9 po 9.
1: Tom Jones w Radiu Pogoda. Wygraj bilety na koncert legendy.
2: Oj tak, to jest legenda. Byłam na koncercie Toma Jonesa jakieś 10 lat temu. To było naprawdę fantastyczne wydarzenie. Najbardziej było widać jego świecącą marynarkę, a właściwie chyba z 6 marynarek, bo się często przebierał, ale każda jedna
0: ale
2: świecąca bardziej.
0: Wiesz, gwiazda musi się świecić.
2: Nie, no pewnie, w ogóle jest fantastyczny. Pan Adrian jest z nami. Dzień dobry, panie Adrianie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Rozumiemy, że ma pan szansę znaleźć się w Operze Leśnej albo okolicach Sopotu w najbliższy czwartek.
3: Tak, mam dosyć blisko, bo jestem z Trójmiasta, a dokładnie z Gdyni.
2: O, zazdrość, świetnie. Pięknie się w Gdyni mieszka, wspaniale, co?
0: A lubi pan Toma Jonesa?
3: O, bardzo lubię, to są takie głosy niepowtarzalne, które są ze mną już dosyć długo. Lubię Franka Sinatra, którego już nie ma, ale no, zaliczam Toma Jonesa do tych takich głosów niepowtarzalnych i nieprzemijających.
0: Wie pan co, mnie od samego rana Delilah chodzi po głowie. I nie wiem, jak jej się pozbyć. Dobrze, panie Adrianie. Sprawa jest prosta, ale nie taka łatwa, dlatego że za chwilkę usłyszy pan pytanie. Dwie możliwości odpowiedzi. No i jeśli odpowiedź będzie poprawna, bilety podwójne należą do pana.
2: 5 sekund będzie na odpowiedź.
0: Pytanie
3: Dobrze,
0: brzmi tak.
3: Spróbuję.
0: W jakim telewizyjnym show Tom Jones występował jako juror? A. The Voice UK, czy B. Britain's Got Talent, czyli brytyjska wersja Mam Talent, A, czy B. Czas start.
3: No, postawię na A.
0: W ostatniej chwili? W ostatniej chwili było dobrze. Asiu, przestań, dobrze było.
2: No dobrze, dobrze.
0: Brzmiał jeszcze sygnał dobrze, i pan dobrze. Poprawnie odpowiedział. The Voice UK. A.
2: Tak, tak, tak. Bardzo
3: Super,
2: dobrze, oczywiście.
3: Się.
2: Gratulujemy bardzo
0: Już
2: serdecznie.
0: Się zaczęła zastanawiać, czy pan Adrian zdążył. Zdążył, ja wszystko pan. Słyszałem, panie
2: tak
0: Adrianie.
2: Tak jest, panie Adrianie. Będzie się pan dobrze
3: bardzo
2: bawił.
3: Bardzo mi miło.
2: W czwartek, tylko proszę powiedzieć jeszcze z kim.
3: Z Danusią.
2: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy panią Danusię.
3: Dziękuję
2: bardzo serdecznie.
3: Bardzo.
2: Dziękujemy ślicznie. Proszę się z nami jeszcze nie rozłączać. Proszę państwa, no panu Adrianowi się udało. Może państwu też się uda. Jutro jeszcze i w czwartek będą dwie szanse na zdobycie biletów na koncert.
1: Tom Jones w Radiu Pogoda.

0: 16,5 minut, o dobra, prawie 17 minut po godzinie 9. Tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Z gazety się dowiedzieliśmy dzisiaj, że najlepsze jagodzianki są w Olsztynku, ale mają Państwo na ten temat swoje zdanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani Asiu, panie Zygmuncie, tak. Polecam, najsmaczniejsze jagodzianki są sprzedawane w mieście Schowa, to jest województwo lubuskie. To są tak pyszne jagodzianki, że polecam wszystkim. Halinka ze Wschowy.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Jest pani świetną ambasadorką swojego miasta. Niemniej jednak do Olsztynka mamy 2 godziny, a do Wschowy 4.
2: No to wiadomo.
0: A do jagodzianki kawka dobra. Tylko ile tej kawy wypić, o tym będzie mowa już za chwileczkę w pogodnym poranku.
2: Są najnowsze badania.
0: 17,5 minuty po 9.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to byśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: Hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
8: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest.

0: twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczom plus. Nie chcąc sosu tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Cóż to za historia tragiczna.
2: Ale to wcale nie jest tragiczna historia. Do dzisiaj niektórzy się tłumaczą, że im sałatka zaszkodziła.
1: Pogodny poranek, 9:26. Proszę Państwa, obiecaliśmy ważne informacje dla tych, którzy kochają kawę. No
2: dla
1: i proszę
2: mnie.
1: Bardzo. W najnowszym wydaniu pisma Circulation ukazała się oficjalna rekomendacja Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego na temat maksymalnej dobowej dawki kofeiny. No i okazuje się, że dziennie nie powinniśmy przyjmować więcej niż 400 mg kofeiny.
2: No ale to ja, ile to jest?
1: No właśnie, ile to jest w przeliczeniu? Najwięcej kofeiny zawiera kawa parzona na zimno.
2: Jest
1: tak,
2: taka?
1: Tak, jest. Zmielone ziarna kawy moczy się w zimnej wodzie przez kilkanaście godzin, a potem się filtruje przez papierowy filtr. Ćwierćlitrowy kubeczek zawiera 200 mg, czyli połowę.
2: Czyli maksymalnie dwie i już do widzenia.
1: Dwa kubeczki, takie koniec. Podobny kubek kawy zaparzonej w naczyniu z takim tłokiem odciskającym, wiesz.
2: French pressie, tak zwanym.
1: Tak, tak, tak.
2: Zawiera też jest mocna z French pressa.
1: 140, ale już mniej, 140. Papierowy filtr, 115. No i teraz dochodzimy, proszę Państwa, do espresso. I okazuje się, że w 30 ml emulsji wyprodukowanej przez ekspres ciśnieniowy znajduje się zaledwie 75 mg kofeiny, a to oznacza, że dziennie można sobie strzelić
2: 4 do 5.
1: 5 do 6.
2: No pewnie, a 5 do 6 nawet. No i bardzo dobrze, proszę Państwa. A jak się to espresso jeszcze rozcieńczy, tak jak ja to robię, to w ogóle można pić kawę właściwie cały dzień na okrągło i niektóre narody to robią. Ale ile ty mówiłeś? 75 miligramów kofeiny espresso. W espresso. To jest jakieś 3 razy mniej niż w tej piosence.

0: Dlaczego pojawił się fragment tej piosenki w pogodnym poranku Radia Pogoda?
1: Bo go lubimy!
0: Bo go bardzo, tę piosenkę lubimy i uważamy, że to jest moralny zwycięzca Eurowizji z ubiegłego roku. Ta piosenka powinna wygrać i ona na pewno będzie takim zapamiętanym przebojem. Już nieraz tak bywało.
1: Także jak piją państwo właśnie w tej chwili tam czwarte czy piąte espresso, to jeszcze przejdzie.
0: Niech nam wszystkim na zdrowie wyjdzie.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9.34, jak to śpiewał Andrzej Roszewicz, wolne soboty.
1: Andromie z nawiązką. Tak, bo tak trzeba było
0: tak,
1: robić.
0: Odrabiało się.
1: W 73 roku, 1973, 21 lipca, obywatele Polski dostali pierwszą wolną sobotę. Później różnie z tymi wolnymi sobotami bywało, bo się doczytaliśmy właśnie, że mimo, że wolne soboty były zapisane w kalendarzu, ale trzeba je było odrobić w ciągu tygodnia, bo plan nie mógł leżeć.
0: Tak.
1: Pięcioletni, roczny, czy jaki tam. No różnie się Państwu te wolne soboty kojarzą. Przeważnie miło i zabawnie czasem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Z mężem mamy bardzo sympatyczne wspomnienia, jeżeli chodzi o wolne soboty, bo chcieliśmy ustalić termin ślubu na 7 października 78, a to była wolna sobota i trzeba było 3 miesiące wcześniej to zrobić. Dziękuję.
0: No i wyszło na dobre.
1: No,
0: proszę bardzo, do dziś, tak?
1: Mamy nadzieję, że tak właśnie, ale ja się wcale nie dziwię. No wolna sobota to wszyscy chcieli, a poza tym wolna sobota, nikt nie pracuje. To dlaczego urząd ma pracować, prawda? Dzisiaj to już nie te czasy. Augustowskie noce już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda i Maria Koterbska.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Została ostatnia reklama.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda za 14 minut 10. Dzień dobry, Piotr Sworakowski.
1: Dzień dobry.
0: Po pierwsze, nie pada.
1: Po pierwsze, na razie nie pada.
2: Zależy gdzie.
0: Po drugie, będzie kolejny półfinał.
1: O, oczywiście. Znaczy, półfinał to tak w czwartek. Teraz to są rozgrywki. Ja to tak bezpiecznie nazywam.
2: A, dobra. To myśl tutaj, że 4 półfinały, 1 finał.
1: Bo mnie pan słuchacz upomniał, że finał kończy się nagrodą, a wcześniej jest półfinał i tutaj rozwinął tę myśl, że ćwierćfinał i tak dalej. Nie, nie, nie. Rozgrywki, półfinał i finał.
2: A to ja bardzo przepraszam, bo ja się nie zgadzam. Bo jeżeli tak i u nas są zawsze nagrody i nikt nie odchodzi bez nagrody, czyli to są wszystko
1: laureaci,
2: finały.
1: Tak, też tak można
0: to
1: z tej strony.
0: Tak, małe finały i wielki finał.
2: W każdym razie jeden z nich dzisiaj po godzinie 10, a konkretnie po 12, Fundusz Czasów Pogodowych, uśmiechnięty Piotr Sworakowski, sami państwo słyszą.
1: Tymczasem zapraszam na stronę radiopogoda.pl, żeby się zapisywać do Funduszów Czasów Pogodowych, bo bez tego nie rusz.
0: Dziękujemy bardzo. My słyszymy się z państwem jutro.
2: I to bardzo wcześnie rano. Zygmunt Heizer.
0: Jasiek Kruk.
2: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda? Panie Piotrze, 5 sekund.
2: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
1: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
2: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
8: Reklama.
9: Właśnie mija 10:00, więc czas posłuchać najważniejszych wiadomości, a zaraz po nich pojawią się najpiękniejsze melodie na lato zespołu Love and Spoonful Summer in the City i Andrzeja Dąbrowskiego. To sprawił rytm.
10: W całym kraju mogą dziś zawieć syreny. Powiemy, na co warto zwrócić uwagę. Potem remonty domów i mieszkań. Większość robi je samodzielnie. Będzie też o wielkiej piłkarskiej fecie w Madrycie.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Marcin Krzemiński. Do godziny 19:00 w całej Polsce mogą zawieć syreny alarmowe. Trwają dziś ćwiczenia Alarm 2026. To sprawdzian systemu ostrzegania na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja: dźwięk nie oznacza realnego niebezpieczeństwa.
11: W tych godzinach między 7:00 a 19:00 wszyscy z Państwa możecie spodziewać się uruchomienia syren alarmowych. Nie jest powiedziane ilukrotnie. Może to być raz, może to być 5 razy.
10: Ważne, by odróżnić 2 sygnały.
11: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi. To jest sygnał, którego ton podchodzi do góry, następnie opada.
10: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły. Na wysokim tonie jeden jednostajny dźwięk przez 3 minuty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. W wyniku zdarzenia część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest. Będą sukcesywnie wyciągane. Okoliczności wykolejenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Tylko 24% Polaków swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. Aż 55% wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych. Wynika z badań przeprowadzonych przez portal nieruchomości online.pl, mówi badaczka zachowań konsumenckich Anna Zachara-Widła.
12: To pokazuje, jak Polacy podchodzą do kosztów. Remont jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a w ostatnich latach zdrożały nie tylko materiały, ale także robocizna. Nie oznacza to jednak, że masowo rezygnujemy z fachowców. Częściej próbujemy po prostu racjonalizować zakres zlecanych prac. Specjalistom powierzamy trudniejsze, bardziej techniczne etapy, a prostsze zadania wykonujemy samodzielnie.
10: Połowa badanych przyznała, że na ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób powitało na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Był przejazd otwartym autobusem przez stolicę, a potem wspólne świętowanie. Michał Waszkiewicz.
13: To była intensywna doba dla mistrzów świata. Zwycięski finał w Nowym Jorku, powrót do kraju, wizyta u króla Filipa VI, potem przejazd przez stolicę i wspólne świętowanie z kibicami na placu Cibeles w Madrycie. W sumie swoich bohaterów powitały niemal 2 miliony kibiców. Podczas wspólnych śpiewów przemówił do nich m.in. trener Luis de la Fuente. Nie zapominajcie o jednym, razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. A wybrany najlepszym piłkarzem mundialu Rodri poprosił kibiców, by szczególnie docenić jednego z zawodników.
14: Ferran.
10: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę.
8: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
5: Pogoda.
10: Pochmurno, deszczowo głównie w północnej połowie kraju, tam też możliwe burze. Rozpogadzać ma się natomiast na południu i na zachodzie. Na termometrach 15 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, 19 w centrum, 22 lokalnie na południowym wschodzie.
8: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
9: Najpiękniejsze melodie na lato wypełnią dzisiaj większość czasu naszego spotkania. Nie cały, bo przecież mamy kilka spraw do załatwienia i omówienia. Na przykład w Funduszu Wczasów Pogodowych ustalimy, czy passa zwycięstw pani Aleksandry trwa dalej, czy ktoś inny zyska dzisiaj szansę walki o główną wygraną 2000 zł na wakacyjno-urlopowe wydatki. To w piątek. Wcześniej zobaczymy pewien budynek oczami jego pierwszych gości, a jeszcze przed 11 wrócą maluchy. Tymczasem posłuchajmy najpiękniejszych melodii zespołu Love and Spoonful Andrzeja Dąbrowskiego i Ewy Bem. Dzień dobry.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Ewy Bem, kiedy opowiadała nam o wybranych przez nią piosenkach, tak opowiadała o pomidorach.
1: Pomidory wkładaliśmy do wódzów, ale nie pamiętam, czy to coś mówiłam takiego. Przy czym chciałam tutaj stanowczo powiedzieć wszystkim zainteresowanym, że ja dużo kłamię i zmyślam. Ponieważ przeważnie wszyscy oczekują ode mnie, że ja coś powiem, jakąś anegdotkę, jakieś coś tego. No ileż człowiek może mieć anegdotek, no naprawdę, no nawet jeżeli jest tak chętny do anegdotek jak ja. Więc naprawdę nie pamiętam, kto komu włożył pomidory, ale przyznam jedno, że jeżeli tak zrobiłam, to postąpiłam niegodziwie. To mi się nie podoba, bo pomidory są cudowne owoce. Nie wolno wkładać ich do butów i gnieść piętą.
0: No tak, ale jeżeli to nieprawda, to świadczy o bogatej i nieposkromionej wyobraźni gwiazdy najpiękniejszych melodii Ewy Bem. Cała opowieść i o tej piosence, i o pomidorach jest dostępna w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Można kliknąć i posłuchać. Zresztą do posłuchania jest tam dużo więcej, bo pani Ewa opowiadała nam i o swojej drodze artystycznej, i o ulubionych piosenkach, i o swoim upodobaniu do muzyki Beatlesów, i nie tylko.
2: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

just we two. Adds up to I love you and you love me.

Za rok, może dwa, przyjdzie miłość jak Bóg da, śpiewała w Radiu Pogoda Elżbieta Starostecka. Znacznie wcześniej wrócą najpiękniejsze melodie na lata i to na pewno, bo to kwestia pojedynczych minut. I już będziemy słuchać Jerzego Połomskiego i Pola Anki, a potem dzięki Państwa opowieści wrócę do podróży maluchem po świecie. Wyjątkowej podróży.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Markiza do Pergoli rzekła:
5: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
4: A stolik na to zachwycony.
6: Nasz leżak pięknie rozłożony.
4: Narożnik na to się odzywa:
7: w ogrodzie słońca się zażywa.
4: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

0: W zeszłym tygodniu Zygmunt Heizer, prowadzący poranny program, opowiadał nam w Radiu Pogoda o swoim udziale w tegorocznym rajdzie maluchów, który jest imprezą dobroczynną, ale przy okazji dowiedzieliśmy się, że Zygmunt jest osobą wysportowaną, co nikogo nie dziwi zresztą, bo wsiadał do malucha, jakby to był co najmniej duży Fiat. Ale Państwo także opowiadali nam o swoich podróżach maluchem. Wśród opowieści pojawiło się również takie wspomnienie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. 38 lat temu z moim mężem wybraliśmy się w podróż poślubną z Warszawy przez kraje Beneluxu, wzdłuż wybrzeża Francji, na Lazurowe wybrzeże i z powrotem do Warszawy. Piękna podróż, niezapomniane widoki. To chyba była szczęśliwa podróż, bo do tej pory jesteśmy razem. Także pozdrawiam wszystkie osoby, które mają sentymenty do maluchów. Pozdrawiam całe Radio Pogoda i wszystkich pogodnych ludzi. Do usłyszenia, Ania z Warszawy.
0: No, rzeczywiście piękna podróż. Pozazdrościć pani Aniu. Maluchem jeździliśmy po świecie w latach 70. i 80., czasem w podróż poślubną, czasami na urlop. Wydaje mi się, że nawet ktoś próbował swoich sił w rajdzie Monte Carlo, jadąc maluchem przez Europę. Także maluch to samochód legenda. Często pierwsze auto, czasami jedyne, jakie posiadaliśmy, ale zostańmy przy tym pierwszym właśnie aucie. Czy Państwo pamiętają swój pierwszy samochód? Jakiej był marki, jak wyglądał, czym się wyróżniał? 22 444 4004. Proszę opowiedzieć o tym słuchaczom Radia Pogoda.

0: Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz śpiewali Pomarzyć dobra rzecz, no a marzeniom, jak wiadomo, sprzyjają najpiękniejsze melodie na lato w rozmarzonym nastroju. Za chwilkę usłyszymy Zdzisławę Sośnicką ze Zbigniewem Wodeckim, a potem sama Kuka.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy zabawy Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się. Autopromocja. Reklama.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.
13: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Została ostatnia reklama.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.

Miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Reklama. Kolorowe jarmarki Janusza Laskowskiego i na moście w Awinion Ewy Demarczyk. Tych najpiękniejszych melodii posłuchamy za kilka minut, bo teraz mija 11, więc w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
8: Ćwiczenia alarmowe w Polsce, syreny mogą zawieć nawet kilkukrotnie. Atak nożownika pod tatańskim akropolem, są ranni. Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
8: Marcin Krzemiński. W całej Polsce trwają ćwiczenia alarmowe. Syreny mogą zawieć w każdej miejscowości w kraju, nawet kilkukrotnie. Syreny emitują dwa rodzaje dźwięku na wypadek ataku lotniczego. Najpierw 3-minutowy, modulowany, to początek alarmu, a potem 3-minutowy ciągły, to jego zakończenie. Obywatele nie muszą podczas tych ćwiczeń reagować, za to sporo pracy mają urzędnicy w gminach, powiatach i na szczeblu wojewódzkim. Dla nich godziny uruchomienia syren też są niespodzianką.
10: Tak więc jeszcze przynajmniej kilka razy możemy spodziewać się, ale nie musimy tych sygnałów. Wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjął scenariusz, który jest utrzymywany w tajemnicy, tak aby sprawdzić skuteczność służb i reakcji.
8: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dwie osoby ranne w ataku nożownika w pobliżu ateńskiego akropolu. To turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, a mężczyzna został poważnie ranny w rękę. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Napastnika zatrzymano, policja nie informuje, kim jest, ale jedynie, że prawdopodobnie cierpi na problemy psychiczne. Mateusz Morawiecki apeluje o jedność środowisk prawicowych. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskanie zaufania Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę, mówi były premier w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
11: Dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej. My także musimy to umieć. Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Bądźmy wielkim obozem, który odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy.
8: Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Uwaga, gwałtowne burze możliwe dziś w północno-wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia będą do późnego popołudnia obowiązywać w większości województwa warmińsko-mazurskiego oraz na północy podlaskiego. Burzom mogą towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają grę w eliminacjach Ligi Mistrzów od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz.
12: Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Federiksen. Są mistrzem Danii, nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce.
8: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.
13: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
14: Pogoda.
8: Kurtki przeciwdeszczowe przydadzą się zwłaszcza w północnej połowie kraju. Tam też może zagrzmieć. Rozpogodzenia z kolei możliwe na południu i na zachodzie kraju. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na północnym wschodzie, 21 na zachodzie, 22 lokalnie na południowym wschodzie.
13: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
7: Po wiadomościach w Radiu Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Posłuchamy przebojów Janusza Laskowskiego, Ewy Demarczyk i Danuty Mizgalskiej. Po czym wrócę do pytania o Państwa pierwszy samochód. Jaki był, jak wyglądał, może miał jakieś cechy szczególne. A za pół godziny w cyklu Pogodne Lato cofniemy się do 1955 roku. Dzień dobry.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski. Kiedy...

0: O świecie bez miłości śpiewała w 1986 roku Danuta Mizgalska na melodię włoskiego przeboju Alice Una notte speciale. Czy speciale? Specjale chyba. Ale miało być o pierwszym aucie w Państwa życiu.
1: Witam moje ukochane Radio Pogoda.
0: Dzień dobry.
1: Ja chciałam powiedzieć o moim pierwszym samochodzie,
0: tak,
1: który był maluchem.
0: No proszę.
1: A którego wygraliśmy z mężem w loterii w 81 roku.
0: No.
1: To był nasz pierwszy samochód, którym wyruszyliśmy później w podróż do Chorwacji z namiotem, z całym sprzętem turystycznym. I to była nasza pierwsza zagraniczna podróż. Cudowna. Do dnia dzisiejszego wspominamy ten nasz samochód. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam i gratuluję wygranej. Mieli Państwo szczęście i do loterii, i potem do autka, które nie zawiodło ani po drodze do Chorwacji, ani na miejscu, ani w drodze powrotnej. A przecież wiadomo, że płasko to tam nie jest. Także wcale się nie dziwię, że Pani tak miło wspomina to pierwsze auto. A jak wyglądał Państwa pierwszy samochód? Jaka marka, kolor? Może miał inne cechy szczególne? Coś, co wyróżniało go spośród innych? Proszę się podzielić tymi wspomnieniami ze słuchaczami Radia Pogoda, no i prowadzącym. A przed nami Marino Marini ze swoim kwartetem w piosence Pezzettini di Bikini.

0: Helena Majdaniec w piosence Nila Sedaki z polskim tekstem, który jest dziełem samej piosenkarki. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę w utworach Czesława Niemena i Trzech Koron. Tylko przypomnę, że jeśli mają Państwo chęć pojawienia się na czwartkowym koncercie Toma Jonesa w Sopockiej Operze Leśnej, to warto słuchać porannego programu Radia Pogoda od 6 rano i odpowiadać na pytania prowadzących. Asia i Zygmunt codziennie wręczają komuś zaproszenie, a wszystkie informacje na temat tej zabawy znajdą Państwo na stronie radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Została ostatnia reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: pogodne lato
1: roku 1955.
0: Z radiem pogoda.
1: Wybudowano go rekordowo szybko, bo w 3 lata, a właśnie 21 lipca 1955 roku o godzinie 16 podpisano oficjalny protokół o przekazaniu gmachu Pałacu Kultury i Nauki przez rząd ZSRR rządowi PRL. Tego samego dnia pałac został oddany do użytku w przeddzień święta 22 lipca. Tak informowała o tym Polska Kronika Filmowa.
2: Dzisiaj dzień, na który Warszawa czekała od dawna. Otwarcie pałacu. Wkraczają pierwsi goście, a zarazem nowi gospodarze. Na tę uroczystość obok przedstawicieli partii, rządu i gości zagranicznych zostało zaproszonych ponad 15 tysięcy mieszkańców stolicy. Po raz pierwszy oglądają wnętrza pałacu, o których tyle czytali w prasie, niecierpliwie czekając na chwilę, która nastąpiła właśnie teraz. A jest tu co oglądać. Pałac liczy 2300 pomieszczeń. Gdybyśmy chcieli przez 3 sekundy pokazać wam każde pomieszczenie, kronika trwałaby 2 godziny.
1: Tak, to stanowczo za długo, też nie mamy tyle czasu. 15 tysięcy osób zwiedziło 21 lipca Pałac Kultury. Następnego dnia oficjalnie otwarto pałac wszystkim obywatelom i odtąd budynek cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem zwiedzających. W momencie ukończenia Pałac Kultury i Nauki był drugim najwyższym budynkiem w Europie po budynku Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego i tę pozycję pałac zachował, proszę sobie wyobrazić, aż do 1990 roku, a użytkowany jest do dziś i ciągle służy mieszkańcom stolicy.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

Taki kącik włoskiej piosenki nam się zrobił w Radiu Pogoda, bo najpierw słuchaliśmy Ricky Epover i teraz Reny Rolskiej, także we włoskiej piosence Come Prima. A to nie koniec, bo niebawem, zaraz po najpiękniejszych melodiach zespołu Quorum i Haliny Kunickiej usłyszymy L'Italiano, Toto Cutugno.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
14: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
13: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
14: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Została ostatnia reklama.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Raz, dwa, trzy.
24: Dawaj.

Filmowy kadr swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Irena Santor za kilka minut będzie się zachwycać, jak przyjemnie jest kołysać się wśród fal, zwłaszcza kiedy wszystko kwitnie w koło, o czym potem zaśpiewają skaldowie. I usłyszymy to zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
3: NFZ dostanie grafiki czasu pracy lekarzy. Rolnicy apelują o długofalowe wsparcie w walce z suszą. Niemiecka kolej chce zakazać picia alkoholu na dworcach kolejowych.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
3: Miriam Lipińska. Rząd zajmie się dziś zmianami w kontrolowaniu czasu pracy lekarzy. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia widział tylko średniotygodniowe grafiki lekarzy, nie sprawdzał, ile godzin dziennie faktycznie pracują. To ma się zmienić po wprowadzeniu nowych przepisów. Zmiany wymuszą na szpitalach przekazywanie rzeczywistych danych o czasie pracy personelu, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
5: Będziemy się posługiwali rzeczywistymi danymi dotyczącymi czasu pracy personelu. To jest zapisane w jednym z rozporządzeń, gdzie zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, żeby faktycznie przekazywali realne, rzeczywiste grafiki czasu pracy.
3: Przygotowane przepisy to odpowiedź na doniesienia o lekarzach formalnie pracujących więcej godzin niż ma doba. W sklepach i na bazarkach będzie drożej. Uprawy mocno ucierpiały z powodu upałów i suszy. Straty w uprawach fasoli to nawet 90%. Podobnie jest z częścią owoców, które ugotowały się na krzakach. Rolnik z gminy Tarnogród, Bartłomiej Świtała, mówi krótko. Muszą znaleźć się pieniądze na systemy nawadniania dla gospodarstw rolnych, bo dłużej takich susz nie przetrwamy.
6: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tutaj będzie się pogłębiał.
3: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że zawalczy o unijne środki na nawodnienie. Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty za pracę w warunkach większego stresu. To po głośnym ataku byłego już pracownika bielskiego MZK na dwie nastoletnie Ukrainki. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że to dziewczyny sprowokowały zajście. Wywołało to falę hejtu i gróźb wobec firmy oraz jej załogi. MZK Bielsko-Biała wprowadza teraz nowe procedury bezpieczeństwa. Jak mówi prezes spółki Hubert Maślanka, chce chronić pracowników.
7: Spółka pomimo prób wykorzystania sytuacji dla nas bardzo trudnej i przykrej do podsycania nastrojów polaryzacyjnych, będzie stała na straży ochrony jej własnego interesu.
3: Sprawą gróźb wobec spółki i jej pracowników zajmuje się już policja. Będzie zakaz picia alkoholu na dworcach kolejowych w całych Niemczech. Nowe przepisy wejdą w życie od połowy października. Deutsche Bahn liczy, że poprawią bezpieczeństwo. I na koniec wracamy do kraju. 16 stopni na termometrach, chmury, wiatr i deszcz. Tak jest dzisiaj na wybrzeżu. To zdecydowanie nie jest wymarzona pogoda na lipcowe wakacje. A co dopiero, jeśli spędza się je pod namiotem, tak jak to robią harcerze.
8: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śpiworkowy, a czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
9: Wcale się nie nudzimy. Mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
10: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, i tak jest zawsze jakiś fan z tego.
3: Mówiły zuchy z ZHP w ich bazie w Czernicy w Borach Tucholskich. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia.
4: Pogoda.
3: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Miejscami na północy także burze. Ale przejaśnień również nie zabraknie. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato. Lato czeka.
2: Zbliża się pora kolejnych rozgrywek funduszów czasów pogodowych. Za około pół godziny dowiemy się, czy pani Aleksandra zostanie w grze, do której zaprosiłem ją wczoraj, czy też zwycięsko z tego pojedynku wyjdzie ktoś, kogo dziś zaproszę do naszej zabawy. Sprawdzimy to niebawem. Państwo cały czas mogą się zapisywać do funduszów czasów pogodowych na stronie radiopogoda.pl. Za chwilkę natomiast jeden ze słuchaczy Radia Pogoda opowie nam o swoim pierwszym aucie. Tymczasem nacieszmy się najpiękniejszymi melodiami na lato w wykonaniu Ireny Santor, potem Skaldów i jeszcze Connie Francis. Piotr Sworakowski. Dzień dobry.

0: Stupid Cupid, przebój Connie Francis z 1958 roku w Radiu Pogoda. Proponuję, żebyśmy przenieśli się teraz w trochę nowsze czasy. Samochód, o którym zaraz będzie mówić nasz słuchacz, zaczęto produkować w 1975 roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moim pierwszym samochodem była Syrena 105 Lux. Biegi już były w podłodze. Piękna, kremowa. Do niej mam ogromny sentyment, bo tak jak powiedziałem, to był mój pierwszy samochód.
0: Tak.
1: Moja ówczesna dziewczyna, a dzisiaj żona, nigdy nie wsiadała do niego z przodu, tylko chowała się do tyłu, ponieważ mówiła, że ta kanapa z tyłu jest fajna i tak dalej, ale najprawdopodobniej chyba się wstydziła jeździć z ręką, a ja naprawdę ten samochód pokochałem, służyła mi długo. Mam ogromny sentyment do tego samochodu, jeszcze raz się powtórzę. Pozdrawiam wszystkich, Arkadiusz z Lędzin, życzę miłego i spokojnego dnia.
0: Również pozdrawiam panie Arkadiuszu. Z tego co pamiętam, to ta kanapa pasażerów z tyłu auta była całkiem wygodna. Pamiętam też, jak potocznie nazywano syrenki i z jakiego powodu. Ciekawe, czy państwo to pamiętają.

0: Edward Hulewicz nam serdecznie życzył i te życzenia pochodziły z roku 76. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy najpiękniejsze melodie, nie tylko na lato Adriano Celentano, potem Czerwonych Gitar, a potem to już będzie czas na rozgrywkę funduszów czasów pogodowych. Radio Pogoda.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
12: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
13: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: Markiza do Pergoli rzekła:
15: twa cena dzisiaj mnie urzekła.
14: A stolik na to zachwycony.
16: Nasz leżak pięknie rozłożony.
14: Narożnik na to się odzywa:
17: w ogrodzie słońca się zażywa.
14: I tak rozmowa się dziś toczy, od rana aż do samej nocy, w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysokotowie. To wie.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato zawsze cieszą, a czasami przynoszą nagrody w postaci 2000 zł. Fundusz Wczasów Pogodowych wypłaca te pieniądze jako finansowe wsparcie Państwa wymarzonych wakacji i tak się dzieje w wakacyjnym Radiu Pogoda w każdy piątek, wczesnym popołudniem. A do piątku będziemy ustalać, kto powinien dostać szansę na grę o tę nagrodę. Dzisiaj pani Aleksandra spróbuje powtórzyć swój wczorajszy sukces, czyli zwyciężyć w rozgrywce. Dzień dobry, pani Aleksandro.
2: Dzień dobry.
1: Podobny cel ma pan Marcin. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam.
1: Czy walka o zwycięstwo będzie zacięta? To się zaraz okaże. Wiem tylko, że mam dla państwa zagadki dotyczące wykonawców najpiękniejszych melodii w postaci fragmentów tych utworów. Rozwiązaniami zagadek będą nazwy lub nazwiska wykonawców, najlepiej wraz z imionami. Trzeba je podać w ciągu 5 sekund. Te zagadki też bym chciał, ale to będą zagadki. Będę je zadawać na przemian każdemu z uczestników. Za prawidłowe rozwiązanie przyznaję punkt i po każdej serii takich pytań sprawdzimy punktację. W przypadku remisu gra toczy się dalej, w innym przypadku ogłoszę zwycięstwo jednej ze stron tej rywalizacji. Przystępujemy w takim razie do rozgrywki. Pierwsza zagadka dla pani Aleksandry. Proszę podać nazwisko tego wykonawcy, ewentualnie nazwę zespołu.
2: Wawele
1: i Jan Wojdak, oczywiście to się zgadza. No to teraz zagadka dla pana Marcina. Panie Marcinie, właściwie zadanie takie samo. Chodzi o nazwę wykonawcy tej piosenki.

0: Mam, widzę tego pana, no łysy, niski.
1: A to nie wystarczy. No niestety, czas minął, panie Marcinie. Chodziło o Rudiego Schuberta i wały jagiellońskie.
0: Dokładnie, no Rudy Schubert.
1: To oznacza, że do jutrzejszych rozgrywek przechodzi pani Aleksandra. Wypada pogratulować, panie Marcinie, prawda?
0: Tak, gratulacje bardzo wielkie.
2: Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Dziękuję za rywalizację.
1: Na stronie radiopogoda.pl zapisują się państwo do funduszów czasów pogodowych, a potem, kiedy zadzwonię, rozwiązują państwo kilka zagadek muzycznych i w piątek mogą państwo grać o nagrodę główną, czyli 2000 zł. Jutro o tej porze to będzie muzyczny pojedynek z dzisiejszą zwyciężczynią, panią Olą.
3: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

0: You're the one. To Love is Strange, Mickey and Sylwia w Radiu Pogoda. Tak mi się przypomniało po tej opowieści pana Arkadiusza o jego syrence, że kiedyś w dzieciństwie zdarzyło mi się uczestniczyć w rajdzie samochodowym, właśnie jako pasażer syrenki. Pamiętam, że w tym rajdzie nie wolno było przekroczyć dozwolonej prędkości na drodze, a ponieważ prędkościomierz akurat postanowił wysiąść, moja mama i żona kierowcy liczyły kilometrowe słupki przy drodze, żebyśmy mogli sunąć szosą w kierunku mety zgodnie z wymogami rajdu, a więc zgodnie z przepisami.
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
20: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
21: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
24: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.

Lecz kobiety niestety mają także zalety i tego do dzisiaj nie odbierze im nikt. Mają duszę i ciało, ale nam było mało i w pogoni za szczęściem

0: człek w uczuciach jest stały.
1: A urodą w tym wieku jest twa mądrość, kolego.
0: I choć ciało już marne, to panienki figlarne tak nas kuszą urodą co dnia.
1: Bo niestety kobiety włączyliśmy do diety
0: i na zdrowie na pewno wychodzi to nam.
1: Czasem jednak wspomnienie

0: za mało. Kto kobietę zrozumie? Już nie wiem, już nie wiem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.

0: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Reklama. Przed nami najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda, a tuż po nich usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato. Dzieci Pireusów w wykonaniu Dalidy i Jak za dawnych lat w wykonaniu Andrzeja Piszczatowskiego.
6: Trwają testy systemu ostrzegania Alarm 2026. Polska dołącza do programu europejskich Starlinków. Psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu czekają na nowe domy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
6: Miriam Lipińska. W całym kraju co pewien czas słychać dziś syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko zapowiedziane wcześniej ćwiczenia i testy systemu ostrzegania o kryptonimie Alarm 2026, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
7: Uspokajamy mieszkańców, trwają ćwiczenia dotyczące uruchamiania syren i wyłączania pokrycia tego, gdzie one wymagają poprawy. Trwają one w całej Polsce, my również w naszym województwie realizujemy. Przypominam, że ten sygnał raz głośniej, raz ciszej to jest ten, który włącza alarm, a sygnał ciągły, 3-minutowy, to jest odwołanie alarmu.
6: Służby przypominają, że w przypadku prawdziwego alarmu po usłyszeniu syren należy przede wszystkim ustalić, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, a także śledzić komunikaty przekazywane przez alert RCB, media oraz lokalne władze i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności skorzysta z tego wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
6: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości, albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy, mówi w specjalnym nagraniu Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki przekonuje, że PiS może być różnorodny.
9: Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
6: Jutro mija termin ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński dał członkom PiS-u. Jeśli chcą pozostać w partii, muszą wypisać się z innych organizacji, w tym ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Uratowane psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu wciąż czekają na swoją szansę. Dwa tygodnie temu 12 czworonogów trafiło do schroniska w Chełmku koło Oświęcimia, gdzie mają opiekę weterynarza i spokój po trudnych przejściach, ale schronisko nie zastąpi prawdziwego domu. Dlatego ważne, by zgłaszali się chętni, by adoptować psy. Właściciel schroniska w Chełmku, Jarosław Kołodziejczyk, zapewnia, że schronisko pomoże nowym właścicielom.
10: Można zobaczyć pieska, można sobie z nim spróbować wyjść na spacer. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże. Także zachęcam serdecznie.
6: Schronisko zapewnia pełną informację medyczną i wsparcie specjalistów. Apeluje też o przemyślane adopcje.
2: Pogoda.
6: W całym kraju dziś pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a miejscami na północy także burze. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
5: Po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii na lato, ale za chwilkę wrócimy też do Państwa pierwszych samochodów. Maluchy są w opowieściach niezawodne i najczęstsze w Państwa wspomnieniach, no ale nie darmo mówi się, że to właśnie one zmotoryzowały Polskę, z tym, że inne samochody też się pojawiają. Co będzie słychać za kilka minut w Radiu Pogoda, bo teraz proponuję posłuchać, może nawet zanucić, a dlaczego nie, przeboje w wykonaniu Dalidy, Andrzeja Piszczatowskiego i Krzysztofa Cwenara. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swą

0: Kochaj mnie choć kilka chwil to piosenka, którą Krzysztof Cwynar nagrał w 1977 roku. 11 lat wcześniej Iga Cembrzyńska i Bogdan Łazuka nagrali piosenkę, której posłuchamy za moment, ale zanim posłuchamy o Kochasiu, który wsinął dal, posłuchajmy o pierwszym aucie i co z tego wynikło. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda. Ja trochę z nowszych czasów, ogólnie mam chorobę lokomocyjną i auto to zawsze był dla mnie porażka, że tak powiem, to było straszne, kiedy miałam wsiąść do auta i jechać jako pasażer. Natomiast tak jakoś wyszło, że w wieku 31 czy 2 lat zrobiłam prawo jazdy, tak właściwie zupełnym przypadkiem, bo mnie w to wciągnięto. I moje pierwsze auto to było białe BMW 80, chyba to był drugi rok, także taki normalnie ogromca szos. Bardzo lubiłam to auto. Natomiast pomimo choroby lokomocyjnej, jak już się wprowadziłam w to wszystko, tak w tą jazdę i tak dalej, no to zakończyło się na prawo jazdy na autobus. Ogólnie do dzisiaj lubię duże samochody, a małych się wręcz nawet obawiam. Pozdrawiam, Wiola z Gdańska.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Wiolu. No i proszę, czym się może skończyć posiadanie dużego auta, takiego większego przynajmniej. A o tym pani pierwszym samochodzie bodajże śpiewała grupa Lady Punk w jednym ze swoich pierwszych przebojów, że u Maksyma w Gdyni szedł raz w wabank i tam to wszystko też było właśnie w tym kolorze białym. No tak się zastanawiam, czy nie wpaść kiedyś do Trójmiasta i spróbować poszukać tego autobusu, którym pani Wiola jeździ. Co państwo myślą? Fajnie by było się spotkać, chociaż pani Wiola by pracowała, więc pewnie specjalnie wiele czasu byśmy nie mieli, żeby porozmawiać.
2: Adela już zakłada suknię cienką.
3: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
2: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
3: To dla

0: Tak, ten śmiech charakterystyczny. Andrzej Zaucha, bądź moim natchnieniem z 91 roku. Już o tym mówiłem, ale nie zaszkodzi powtórzyć, że w czwartek w Sopockiej Operze Leśnej wystąpi Tom Jones i Państwo mogą zobaczyć jego występ osobiście. Zaproszenia jutro i pojutrze mają dla Państwa Asia Kruk i Zygmunt Heiser, gospodarze porannego programu Radia Pogoda. Trzeba się zgłosić telefonicznie, potem odpowiedzieć na jedno pytanie i już można planować sobie wieczór w Operze Leśnej w Sopocie. W czwartek, 23 lipca.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
14: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz wyjątkowego prezentu ślubnego? Odwiedź Strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Największy sklep z ceramiką bolesławiecką w Polsce. Tysiące produktów, ogromny wybór dekorów i wzorów oraz atrakcyjne ceny. Wybierz gotowy zestaw prezentowy dla nowożeńców, skomponuj własny lub podaruj voucher prezentowy. Strefa Bolesławiec, Poznań, ulica Romana Maja obok Ronda Starołęka. Dla klientów bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Prezent ślubny, który zostaje na lata.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Płać! Albo wróć.
1: Sława Przybylska w Radiu Pogoda. Dzisiaj przed południem w cyklu Pogodne Lato mówiłem o Pałacu Kultury, który oddano do użytku i otwarto dla publiczności dokładnie 71 lat temu. No i to wywołało reakcję słuchaczy Radia Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Słuchając pańskiej pięknej laudacji Pałacu Kultury i Nauki, odbiegłem myślami pod ten Pałac Kultury. Dni Festiwalu Młodzieży i Studentów, który się odbywał w Warszawie. Panie redaktorze, to, co myśmy wtedy przeżywali, odcięci od świata, a ten piękny, wspaniały, młody, kolorowy świat przyjechał do nas.
1: No tak.
2: Byliśmy właściwie pępkiem świata w tym czasie. To, co się działo, ten wytrysk radości, zabaw, to nie da się słowami tego opisać. Po prostu od rana do późnej nocy tylko kręciliśmy się wokół tych imprez. Oczywiście zaistniało kolekcjonerstwo. Znaczki metalowe przypinane, czapeczki specjalne, takie myczki na głowy, które były, bandany na szyję i rozmowy, spotkania z tymi wspaniałymi młodymi ludźmi, muzyka i te tańce. To właśnie wtedy zapanował rock and roll, który jeszcze nie był nazwany, ale były to tańce bikiniarskie, które jeszcze trwały. Właściwie razem z Pałacem Kultury to był komplet wspaniałości, jaki żeśmy przeżywali. Drugiego takiego w Warszawie to ja nie pamiętam. Kolega jak wrócił z wakacji i mu opowiadaliśmy w Kłaniu Skarbu, się popłakał, że nie mógł być, tylko że siedział tam gdzieś nad morzem sobie. Ojej. I to wszystko go ominęło. Serdeczności. Waldek z Konstancina. Pozdrawiam wszystkich uczestników festiwalu.
1: Pozdrawiam również, panie Waldemarze. Te wizyty świata w PRL-u, że takie nazwy ogólnie, zawsze były okazją do spotkań z szerokim światem, na który przecież nie tak łatwo się było wtedy wydostać. I przynajmniej do porównań, jak się żyje gdzie indziej, ale przede wszystkim, o czym pan wspomniał przed chwilką, okazją do powiększenia swoich kolekcji, bo przecież czego się wtedy nie kolekcjonowało?

0: Wiem, że Państwo zauważyli tę piosenkę Alena Barrière i Noël Cordier, Tuiton Va, kiedy się pojawiła po raz pierwszy na antenie Radia Pogoda. No i jak Państwo słyszą, od czasu do niej wracamy. Za chwilkę najpiękniejsze melodie na lato wracają w piosenkach Wiktora Zatwarskiego, Józefa Ledeckiego i Maryli Rodowicz. Od 14 Państwa pogodnym popołudniem zajmie się Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
15: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
16: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
17: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Została ostatnia reklama.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

przestrzeliło 25 lat. 20...

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: to promocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale...
3: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Będzie wakacyjna córka rybaka Wałów Jagiellońskich. A tymczasem wiadomość. Jest 14.
3: Premier o zarobkach lekarzy po szykowanej reformie. Policja ustala okoliczności domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy, a na koniec o 12 najładniejszych bramkach mundialu według FIFA.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
3: Miriam Lipińska. 76 800 zł miesięcznie. Tyle maksymalnie zarobią lekarze po wprowadzeniu proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnej stawki godzinowej. Ma to być 240 zł brutto. To 16-krotność minimalnej pensji, mówi premier Donald Tusk.
4: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich ważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Premier zapowiedział ponadto limity czasu pracy lekarzy na kontraktach do równowartości dwóch etatów. Nie będzie też możliwości wyliczania wynagrodzeń jako procent od wykonanej procedury, na przykład przeprowadzonego zabiegu. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawia właśnie ministrom stan prac nad realizacją pakietu reform w ochronie zdrowia. Policja ustaliła tożsamość kobiety, która miała uderzyć nastolatki z Ukrainy w Legnicy na placu zabaw. Na razie jednak śledczy nie przesądzają o jej winie. Według rodzin dziewczynek jedna z nich miała zostać uderzona w twarz, a druga w szyję. Powodem miało być to, że w grupie rozmawiały po ukraińsku. Wcześniej kobieta miała poprosić nastolatki, by przeniosły się w inne miejsce placu zabaw, co zrobiły. Nie ma w tym miejscu monitoringu, który nagrałby całe zdarzenie, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej komendy.
5: Od chwili przyjęcia zawiadomienia legnicy policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do bardzo dokładnego odtworzenia całego przebiegu tego zdarzenia. Nadal ustalamy wszystkie osoby, które brały udział w tym zajściu lub były jej świadkami.
3: Dziewczynki jeszcze nie zostały przesłuchane. Mają po 13 lat. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu stracił pracę. To po głosie głośnej sprawy dotyczącej wypuszczenia pijanego kierowcy. W sobotę na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała jednak o areszt. A w sprawie prokuratora interweniował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Lekarze apelują, by przed wyjazdem do krajów tropikalnych pomyśleć o szczepieniach ochronnych. To jeden z obowiązkowych punktów przygotowań do podróży, mówi krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
6: Uda się mniej lub bardziej optymalnie zabezpieczyć każdy wyjazd, nawet taki na ostatnią chwilę.
3: Lekarz podpowie, jak zachować higienę żywienia, jakie lekarstwa w danym kraju mogą się przydać, a także na co się zaszczepić. Kluczowe i możliwe także przed wyjazdem last minute. Jest też odpowiednie zabezpieczenie się przed tropikalnymi owadami. I na koniec sport. FIFA wybrała 12 najładniejszych goli piłkarskiego mundialu. Ich zdobywcami są m.in. Argentyńczyk Leo Messi, Francuz Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland i Hiszpan Ferran Torres. Tę jedyną najładniejszą bramkę turnieju wybiorą kibice, głosując na stronie internetowej FIFA.
0: Pogoda.
3: Na niebie sporo chmur, z których przelotnie pada deszcz. Na północy możliwe burze, ale będą też chwile ze słońcem. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu, do 21 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
0: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato. Lato czeka.
2: Zmoknięta, ale jestem. Witam serdecznie i zapraszam na wspólne pogodne popołudnie, bo u nas w Radiu Pogoda zawsze takie jest, niezależnie od tego, co się dzieje za oknami. Mam dla Państwa przygotowaną i koszulkę, którą można będzie wygrać w konkursie Daję Słowo po godzinie 16:00. Nasze radiopogodowe przepinki i legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi, ale będą też i to za chwilę, za kilka minut zaproszenia do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. No ale przede wszystkim rządzą u nas najpiękniejsze melodie na lato. No i jeszcze pozdrowienia od Państwa tradycyjnie na początek.
8: Elżbieta, pozdrawiam całe Radio Pogoda. Codziennie go słucham. Miłego dnia.
2: Dziękujemy nawzajem.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Benny King na antenie Radia Pogoda. Za chwilę Mieczysław Wojnicki, ale wcześniej zaproszenie do Sopotu, do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie trwa 33. lato teatralne, a Radio Pogoda jest jego patronem medialnym. Jutro, proszę Państwa, o 19.30 wystąpi Ewgen Malinowski, człowiek z gitarą, który śpiewa piosenki Jacka Kaczmarskiego, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Tadeusza Woźniaka czy Andrzeja Sikorowskiego, także część z tych, które oczywiście pojawiają się także na antenie Radia Pogoda, ale to będzie taka wersja no tylko gitara i głos. Ten bard jutro o 19.30 w Teatrze Atelier, a ja mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na ten jutrzejszy występ, także jak są Państwo gdzieś tam w okolicy, są z Trójmiasta albo będą w Sopocie, to serdecznie zapraszam. Można teraz zadzwonić pod numer 22 444 4004. Proszę powiedzieć, dlaczego to właśnie do Państwa powinno trafić to zaproszenie.

0: Zawsze będą aktualne te słowa utworu grupy 2 plus 1, podobny do ludzi przed momentem na naszej antenie. Wracając do zaproszeń do Teatru Atelier w Sopocie na jutro na 19.30 na występ Evgena Malinowskiego. Taki telefon od Państwa.
1: Dzień dobry Pani Moniko. Bardzo chciałbym dostać zaproszenie do Teatru Atelier, ponieważ bardzo lubię różnorodną muzykę, a że jestem obecnie w Gdańsku. Pogoda taka sobie, więc może na tą pogodę, niepogodę bym mógł otrzymać to zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam, Tomasz.
0: Oczywiście, panie Tomku, że pan może, także już niedługo do pana zadzwonię i powiem, jak to zaproszenie odebrać. A niebawem na naszej antenie kolejne zaproszenia na ciekawe wydarzenia do Teatru Atelier.
2: Reklama. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
18: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
19: Została ostatnia reklama.
20: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
21: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: najpierw kochali się w dziewczynach z przedszkola, potem w dziewczynach z podstawówki, a potem te miłości zastąpiły miłość do dziewczyn ze szkoły średniej. Stanisław Chlożek i Petr Kotwald przed momentem w Radiu Pogoda, a za chwilę piosenka filmowa z filmu Motylem Jestem, czyli romans 40-latka, czyli oczywiście Irena Jarocka. Ten film w tym roku będzie obchodził swoje 50, no można powiedzieć urodziny, bo premierę miał we wrześniu 1976 roku. A na planie, ale także jeżeli chodzi o tę piosenkę, Irenie Jarockiej towarzyszył zespół Partita, o czym opowiadał w Radiu Pogoda Andrzej Freind.
1: Nagraliśmy piosenkę. Tam chyba przede wszystkim dziewczyny śpiewały, myśmy im towarzyszyli.
0: A jak pamiętasz w ogóle tę atmosferę na planie i to bycie w ogóle na planie tak no, słynnego, przecież dzisiaj już kultowego filmu?
1: Monika, jeżeli widzicie scenę, gdzie dymy się snują na łące, my w kostiumach przez Grażynę Hasse zaprojektowanych, to był to bodajże listopad i chłód taki, że czekaliśmy, kiedy spadnie śnieg, a my udawaliśmy, trzymając oranżadę w butelkach,
0: lato, tak? Że jest lato
1: i po prostu ogniska się palą i prywatka w plenerze przez Irenkę Orską, czyli Irenę Jarocką, zorganizowana dla bohemy, powiedzmy, prawda, w której ona się...
0: To proszę Państwa właśnie magia kina. A może wybraliście udział w jakimś filmie, może gdzieś tam statystowaliście, może graliście w teatrze albo w jakimś teledysku, albo obserwowaliście zdjęcia do jakiegoś filmu. Jeżeli tak, to pochwalcie się. 22 444 4004 to nasz

0: Jacek Lech, bądź dziewczyną z moich marzeń, a niektórzy z Państwa może spełniali swoje marzenie i gdzieś tam zagrali w filmie, może w jakimś teledysku, albo widzieliście, jak się kręci jakiś film. 22 444 4004 to nasz numer telefonu.
1: Dzwonię z Brudna. Znaczy, nie grałem w filmie, ale mój tato grał w filmie Czterech Pancernych. Rolę drugą planową jako statysta w Bydgoszczy.
0: No proszę.
1: W 69 roku. A ja chodziłem na kółko centralne, a dzwonił dziedzic. Miłego dnia, pani Moniko.
0: Miłego dnia, dziękuję. Ciekawe, czy są jakieś zdjęcia, czy tata ma jakieś pamiątki z tego filmu, z grania w Czterech Pancernych. Za chwilę Albano i Romina Power, tu Soltanto, tu. Posłuchamy też Piotra Szczepanika, który zaśpiewa swoje słynne żółte kalendarze.
2: Autopromocja.
3: O poranku krzyżówka, w południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój Bank Polski.
14: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
15: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
16: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
20: Została ostatnia reklama.

0: Biedronka.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni.

dziewczyny czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Reklama.
2: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
10: W Radiu Pogoda już za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie na lato. Między innymi Skaldowie. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Ale na razie wiadomości o godzinie 15.
11: Koniec testów systemu ostrzegania. RCB rozsyła SMS-y. Rząd bierze się za zmiany w ochronie zdrowia. Są konkrety i terminy. Widmo rozłamu w PiS wciąż realne.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Miriam Lipińska. W całym kraju zakończyły się ćwiczenia i testy systemu ostrzegania, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W ramach testów od rana co pewien czas uruchamiane były syreny alarmowe. RCB dodało, że informacja o zakończeniu ćwiczeń została już rozesłana SMS-ami do odbiorców na terenie całego kraju. Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią do Sejmu na początku września, zapowiedział premier Donald Tusk. Wcześniej rząd przyjmie rozporządzenia. O postępach, sensie zmian i tempie prac nad reformą informowała dziś ministrów szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Cezary Jaszczyk.
12: Wśród propozycji jest wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, która ograniczy zarobki lekarzy do 240 zł za godzinę. Teraz zdarzają się stawki sięgające kilku tysięcy złotych.
13: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
12: Komentował premier Donald Tusk. A to nie jedyna z omawianych dziś zmian.
13: Nie będzie tak, że czegoś, co budziło złe konsekwencje i złe emocje, czyli wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem.
12: Obecnie resort pracuje nad dwiema ustawami. Do konsultacji trafiły 4 projekty rozporządzeń.
11: Prawo i Sprawiedliwość wciąż na rozdrożu. W mocy jest ultimatum władz dla polityków. Albo partia, albo stowarzyszenia. I choć wszyscy apelują o zgodę, to każdy zostaje na swoim stanowisku. Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu mówi o działaniu różnymi skrzydłami, ale też deklaruje.
14: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
11: Przemysław Czarnek przyjął to z zadowoleniem, ale też przypomina, że sprawa jest prosta.
15: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie mogą być takie rozwiązania również.
11: Deklarację złożył też właśnie Daniel Obajtek. Wybrał partię i zapowiedział, że odchodzi ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem liczby noclegów w najmie krótkoterminowym. W ubiegłym roku było ich w stolicy blisko 5,5 miliona. Z danych serwisu rynekpierwotny.pl wynika też, że największy wzrost liczby noclegów w najmie krótkoterminowym rok do roku zaliczyła Łódź. I na koniec o supernowoczesnych robotach pielęgniarskich. Pracują w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Nie zastępują pielęgniarek ani lekarzy, ale pomagają personelowi i chorym na każdym etapie leczenia, mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
1: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
11: To najnowocześniejsze roboty tego typu wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach.
8: Pogoda.
11: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, na północy miejscami burze, a do tego sporo chmur na niebie. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
10: 4 minuty po godzinie 15, to jest pogodne letnie popołudnie z Radiem Pogoda i oczywiście z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Jedna z nich to będzie piosenka na Wasze życzenie, bo przypominam, że jak chcecie usłyszeć jakąś piosenkę na naszej antenie, to można zadzwonić 22 444 40 04.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Czyli jak chodzi wam po głowie jakaś melodia albo utwór sprzed lat, którego dawno nie słyszeliście, albo po prostu jest taka piosenka, którą bardzo lubicie i chcielibyście ją usłyszeć na naszej antenie, może też powiecie, dlaczego wywołuje ona u was takie, a nie inne wspomnienia, no to oczywiście możecie do mnie zadzwonić 22 444 40 04 i powiedzieć, tak jak kiedyś w Seksmisji.
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
1: W skrócie oczywiście. Taki telefon dzisiaj od państwa.
3: Mnie się przypomniała taka bardzo ładna piosenka, którą kiedyś śpiewał Tony Kutcher. Przyjdzie kiedyś taki dzień. Można by było jej posłuchać. Dziękuję.
1: No oczywiście, że posłuchamy, chociaż ciekawostka jest taka, że pierwszym wykonawcą tego utworu był Wojciech Gąsowski, który śpiewał ją z zespołem Chochoły. Zdaje się, że on jest też współtwórcą muzyki w ogóle do tego utworu. Słowa napisał Janusz Kondratowicz, a my słuchamy oczywiście jej w wykonaniu Tony'ego Kutchera.

0: dzień na antenie Radia Pogoda, a dzisiaj sprawdzam, w jakich filmach, w jakich programach telewizyjnych, a może nawet w jakichś teledyskach, a może gdzieś tam byli Państwo na planie. No właśnie, gdzie pojawili się słuchacze Radia Pogoda? Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Moniko, Bogusia z tej strony. Stała słuchaczka i klubowiczka, witam.
0: Witam.
1: Ja chciałam taką zdradzić tajemnicę, nie wiem czy to czy mogę, ale chyba mogę, bo nagranie będzie w listopadzie. Brałam udział w nagraniu Kocham Cię Polsko.
0: O.
1: W trzecim odcinku, proszę śledzić, w listopadzie zaznaczyłam oczywiście swoją obecność i będę śpiewać z panią Magdą Steczkowską.
0: No proszę.
1: W konkursie. Także fajne przeżycie. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, fajna przygoda, zwłaszcza, że ja też brałam udział w jednym z odcinków Kocham Cię Polska, byłam w jednej z drużyny i to naprawdę było bardzo fajne przeżycie, do dziś to wspominam. Krzysztof Krawczyk za chwilę, jak minął dzień, posłuchamy także zespołu The Monkees, no i mam nadzieję, że pojawią się kolejne tego typu Państwa wspomnienia.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: Panie Piotrze, 5 sekund.
5: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
4: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
5: Super.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.

0: mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Została ostatnia reklama.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: The Monkees, I'm a Believer na antenie Radia Pogoda. A teraz...
1: Ty się pojawiasz na szklanym ekranie.
2: Dzień dobry pani Moniko w popołudniowym programie Radia Pogoda.
0: Dzień dobry.
2: Ja również statystowałem, nie jako aktor, ale jako statysta. Brałem w czasie honoru w trzeciej serii. Panu Mateuszowi Damięckiemu mierzyłem stoperem czas w czasie wyścigów konnych w filmie Jutro idziemy do kina.
0: No proszę.
2: Filmie krótkie pana Jakubika, jak się nie mylę, w reżyserii film, krótki film o zabijaniu, czy krótka historia, już nie pamiętam tytułu, w Mińsku był kręcony właśnie. Grałem księdza. Znajoma mnie zobaczyła, miała wsiadać na roweru, mało się nie przewróciła. Zatkało ją. Także niewiele brakowało, spadłaby z roweru. Ze zdziwienia. Także było trochę tego. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam, no to zaskakuje mnie pan naprawdę. To takie bogate doświadczenie filmowe. To chyba było, jeżeli chodzi o ten film Marka Jakubika, Prosta historia o morderstwie. Tak mi się wydaje. No to chyba muszę go zobaczyć, żeby gdzieś tam pana wypatrzeć w roli tego księdza. 22 444 4004 to nasz numer telefonu, jeżeli też państwo mieli jakieś takie doświadczenia, którymi możecie się podzielić i o których możecie opowiedzieć.

0: spełni się.
1: Od jutra już Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda, a pojutrze, czyli proszę Państwa w czwartek 23 lipca w Operze Leśnej w Sopocie koncert Toma Jonesa, który wraca do Polski. Artysta ma 85 lat, ale jest cały czas w znakomitej formie, no i śpiewa przeboje, które po prostu wszyscy kochamy. Jeden z najpiękniejszych, najlepszych męskich głosów, jeżeli chodzi o muzykę światową. A my mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Bilety na koncert Toma Jonesa można je wygrać w pogodnym poranku jeszcze jutro i pojutrze. Także koniecznie proszę słuchać pogodnego poranka po godzinie 9.
2: Reklama.
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
23: Reklama.
24: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
25: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
26: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal.
0: school. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
7: Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.
2: Została ostatnia reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Jest 16:00, czas więc na wiadomości, a po nich Wojciech Młynarski. Po co babcię denerwować?
13: Podejrzani o pobicie mężczyzny w tramwaju w Poznaniu zatrzymani. W rękach policjantów jest też sprawca wczorajszego paraliżu warszawskiego metra. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Miriam Lipińska. Dwaj podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu są już w rękach policji. Mężczyzna w zeszły piątek w tramwaju stanął w obronie atakowanego nastolatka z Ukrainy. Wiadomo, że obaj zatrzymani są dobrze znani policji. Jeden ma 38 lat i był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotyki. Drugi podobnie, z tym, że jest 3 lata starszy.
14: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
13: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Pokrzywdzony przez nich 67-latek został przebadany w zakładzie medycyny sądowej. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne. Policja wciąż prosi o kontakt zaatakowanego w tramwaju nastolatka z Ukrainy i ewentualnych świadków zdarzenia. Z kolei warszawscy policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory na stacji metra Centrum, czym sparaliżował kursowanie kolejki na kilka godzin. Pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach, Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Polska będzie jednym z filarów europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square. Program to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki, które ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzeba sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
13: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Polska chce też, by nad Wisłą powstało Centrum Zarządzania Projektem Rozbudowy Natowskich Rurociągów Paliwowych. Obecnie łącząca Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy sieć miałaby być w przyszłości przedłużona także do naszego kraju. Zapowiedział to dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją, będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
13: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 kilometrów sieci rurociągów podjęto na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Czeski rząd chce, by szkoły podstawowe były wolne od telefonów komórkowych. Podpiera się badaniami specjalistów wskazującymi na szkodliwy wpływ tych urządzeń na najmłodszych. Zmiana, jeśli przyjmie ją parlament, weszłaby w życie 1 września przyszłego roku. Obecne przepisy, regulacje dotyczące smartfonów zostawiają samym szkołom. I na koniec wracamy do kraju. Zakaz kąpieli na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Ale na pocieszenie dodam, że do wchodzenia do wody nie zachęca pogoda, więc czerwone flagi nie powinny specjalnie psuć turystom humorów.
2: Radio Pogoda. Co jest grane?
12: Urszula Miszczak, zapraszam. Lato to doskonała pora na spędzenie czasu w plenerze i na przykład bezpłatne oglądanie filmów pod chmurką. Dziś na dachu Concordia Design we Wrocławiu pokaz filmu Cudowne życie. To opowieść o determinacji, sile rodzicielskiej miłości i nadziei. Seans o 21:00. Nocne zwiedzanie, specjalna iluminacja, spotkania ze zwierzętami, animacje oraz wielki urodzinowy tort. To atrakcje przygotowane z okazji 73. urodzin Zoo w Opolu. Czekać będą na wszystkich, którzy odwiedzą ogród w piątek w godzinach od 19 do 22. Na koniec bezpłatny rodzinny spacer z przewodnikiem po parku Cytadela w Poznaniu. Można będzie poznać historię dawnego fortu Winiary, odwiedzić najważniejsze miejsca związane z jego przeszłością i odkryć ciekawostki przygotowane z myślą o całych rodzinach. Spacer w piątek o 17 sprzed Muzeum Uzbrojenia w parku Cytadela.
2: Pogoda.
13: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, do tego przelotny deszcz, a na północy możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu, do 21 na Dolnym Śląsku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
12: No właśnie, za chwilę wracamy do tych najpiękniejszych melodii na lato, ale po 16 zaproszę też Państwa do konkursu. Daję słowo i już przygotowuję dla Was butelkę na wodę z filtrem z limitowanej edycji Radia Pogoda, no bo jest oczywiście z naszym logo. No i też koszulkę granatową, piękną, z napisem Pogoda mi w duszy gra.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

0: wracamy do Państwa doświadczeń filmowych. Kolejny telefon od Was. Halo, halo.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Ja miałam takie szczęście, że w moim rodzinnym domu był nagrywany film Wiśnie. Mhm. I to był 1979 rok. Film ten był polsko-niemiecki. Występował Franciszek Pieczka, Leon Niemczyk, Emilia Krakowska. Mhm. I mój dom w ogóle został przekształcony na inne czasy.
0: O.
1: Także tak z boku miałam możliwość oglądania, jak się nagrywały sceny do tego filmu. Halinka, pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam. No właśnie słyszałam, że rzeczywiście coś takiego jest możliwe, że można jakieś, nie wiem, swoje mieszkanie czy swój dom wynająć do filmu, no a potem co, siedzimy na tej samej kanapie, na którym siedziały gwiazdy filmowe, oglądając ten film na swoim telewizorze. Za chwileczkę Pod Budą, piosenka o mojej ulicy, posłuchamy też Karin Stanek i Czerwono-Czarnych, wskoczymy z nimi na motor.

0: A ja za chwilę w Radiu Pogoda daję Państwu słowo, a Wy w ciągu 15 sekund macie podać 5 słów, które z tym moim Wam się skojarzą. A do wygrania butelka na wodę z filtrem, z naszym logo, no i nasza radiopogodowa koszulka. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Już teraz czekam na Państwa zgłoszeń.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
17: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
18: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
20: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
19: Już od 400 zł studiuj.
20: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
19: Ekonomię i logistykę.
20: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
19: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
20: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
19: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
19: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
21: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
22: Została ostatnia reklama.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: Reklama.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

0: Deszcz wcisnej, no nie tylko wcisnej dzisiaj, proszę Państwa. Krystyna Prońko przed momentem, a teraz zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Ze mną na linii dzisiaj pan Seweryn. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam.
0: Panie Sewerynie, przed wakacjami, po wakacjach?
2: Jeszcze przed wakacjami.
0: Będą w Polsce czy za granicą?
2: W Polsce, wybieram się do Lublina.
0: Do Lublina na wakacje?
2: Tak.
0: No
2: tak.
0: Dobrze, co tam się robi w Lublinie? Zwiedza.
2: No właśnie, taki mam zamiar.
0: No tak, piękne miasto i też piękne w ogóle okolice, też niedaleko Lublina wiele ciekawych miejsc do zobaczenia, więc no już teraz życzę przyjemnych wakacji, jak będzie pan gdzieś wędrował, no to myślę, że przyda się taka butelka na wodę z filtrem z logo Radia Pogoda.
2: Pewnie, tak, takie upały.
0: No właśnie, to już pan ma, a teraz mam nadzieję, że wygra pan koszulkę, w której będzie pan się w tym Lublinie lansował, tylko żeby ją zdobyć, musi pan oczywiście podać 5 skojarzeń związanych ze słowem, które za chwilę powiem. Na jaką literę ma być to słowo?
2: Może L, jak Lublin.
0: No dobrze, niech będzie L. W takim razie ja już mam to słowo w głowie i za chwilę je wypowiem, a potem włączę od razu stoper i będzie pan miał 15 sekund na podanie 5 swoich skojarzeń, dobrze?
2: Tak.
0: No to uwaga, daję słowo latarka.
2: Światło, piwnica, policjant, żołnierz, żarówka, bateria.
0: Wystarczy, wystarczy. Już było 6. Do tego policjanta, żołnierza, jeszcze harcerz by też pasował, prawda? Też
2: no tak, no znaki sygnałowe, tak, no jak jest ciemno, to...
0: No pięknie, gratuluję oczywiście, koszulka też należy do pana. No jeszcze raz życzę przyjemnego wypoczynku w takim razie.
2: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie całą redakcję i słuchaczy Radia Pogoda.

za brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: piosence zwiedzaliśmy Moskwę. No, tego kierunku akurat w tym momencie oczywiście nie polecamy, ale a propos zwiedzania, rozmawiałam przez chwilę poza anteną z panem Sewerynem, który przed chwilą brał udział w konkursie i powiedział, że od wielu lat razem z dziećmi właśnie w czasie wakacji wybierają jakieś miejsce w Polsce, jakieś miasto w Polsce, w którym spędzają wakacje i które zwiedzają. I w ten sposób właśnie pan Seweryn uczy dzieci, żeby kochały Polskę, kochały polskie miasta i wiedziały, jaki to mamy, proszę państwa, piękny kraj. I to jest prawda, bo ja też uwielbiam podróżować po Polsce i każdy wolny weekend poświęcam na to, żeby gdzieś tam pojechać, jakieś nowe miejsce, jeszcze nieodkryte, poznać albo zobaczyć takie, w którym nie byłam jakieś 20 czy 30 lat i zobaczyć, jak się zmieniło. Jak państwo też tak podróżują, to rzeczywiście życzymy wspaniałych wakacji i przypominam, że można też podróżować z Radiem Pogoda, bo jak państwo sobie ściągną naszą aplikację zupełnie za darmo na swój telefon komórkowy, to wtedy możecie nas słuchać no wszędzie, wszędzie tam, gdzie jest oczywiście internet.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
20: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
21: Kia.
1: Movement that inspires.
21: Została ostatnia reklama.
22: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
23: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
24: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
25: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: Popołudnie i wieczór z przelotnym deszczem, więc chwilami będzie się jeździło trudniej. To sprawdzamy jeszcze, jak teraz wygląda sytuacja na drogach. Radzę omijać autostradę A1. Chodzi o odcinek między węzłami Rusocin i Straszyn. W pobliżu Gdańska osobówka uderzyła w bariery i po tym wypadku zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska.
27: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
28: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
29: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
30: To dusza.
29: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
30: To ciało. To ciało.
29: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Szukasz wyjątkowego prezentu ślubnego? Odwiedź strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Największy sklep z ceramiką bolesławiecką w Polsce. Tysiące produktów, ogromny wybór dekorów i wzorów oraz atrakcyjne ceny. Wybierz gotowy zestaw prezentowy dla nowożeńców, skomponuj własny lub podaruj voucher prezentowy. Strefa Bolesławiec, Poznań, ulica Romana Maja obok Ronda Starołęka. Dla klientów bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Prezent ślubny, który zostaje na lata.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda i najpiękniejszych melodii na lato. Kolejne już za kilka minut, między innymi Szabada Bada z Teni Kozłowskiej. A na razie wiadomości, jest 17.
9: Będzie limit miesięcznych zarobków lekarzy. Martwe ryby w Mazurskim Jeziorze. Co było przyczyną? TPN szuka turystów, którzy pływali w jeziorze w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
9: Miriam Lipińska. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
11: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
9: Mówi premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że to godna płaca, bo i tak jego zdaniem lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. To maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj rzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum. To 38-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został złapany już wczoraj, krótko po całym zajściu, a z powodu plecaka na torach w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało wczoraj w pętlach Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach. Według Wód Polskich powodem jest przyducha, a problem dotyczy jednego gatunku. Ryby stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury czy spadek ilości tlenu w wodzie. Dlatego ucierpiał głównie on. Stan zbiornika jest stale monitorowany. Spółka przekazała też, że w innych mazurskich zbiornikach nie odnotowano śnięcia ryb. Budowie elektrowni atomowej na Pomorzu ma towarzyszyć podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie. Dlatego w gminie Choczewo trwają przygotowania do stworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okolicy Wejherowa lada dzień ruszy budowa nowej remizy strażackiej. Paweł Radzewicz.
12: Strażacy ochotnicy z Gniewowa na remizę czekają od lat, przyznaje prezes OSP Jarosław Górski.
13: Samochody nasze strażackie stoją na prywatnych posesjach. Sprzęt jest porozrzucany na różnych tam magazynkach, także cieszymy się bardzo, że to w końcu ruszyło.
12: Musiało się ruszyć, gdy po sąsiedzku powstawać będzie prąd z atomu, przyznaje wojewoda Beata Rutkiewicz.
14: To będą już dodatkowe zagrożenia, które będą wymagały też innego spojrzenia na nasze województwo. Pewnie się nic nie wydarzy, ale zawsze trzeba być gotowym, że może się wydarzyć.
12: Dlatego tuż przy elektrowni powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
14: I tam będziemy mieli zlokalizowane zarówno Państwową Straż Pożarną, karetkę PRM-u, jak i policję.
12: Centrum jest na etapie planowania. Nowa remiza ma być gotowa jeszcze w tym roku.
9: Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione. Tomasz Zając z TPN-u wyjaśnia dlaczego.
15: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku. Tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
9: Miłośnicy kąpieli z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być trudne, przyznaje straż TPN-u, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.
10: Pogoda.
9: Do końca dnia przeważnie pochmurno, do tego przelotny deszcz. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce.
10: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
8: 4 minuty po 17:00. Wracamy oczywiście za chwilę do najpiękniejszych melodii. Hanna Banaszak zaśpiewa między innymi o pogodzie ducha, a ci wszyscy, którzy lubią Radio Pogoda i dbają o tą swoją pogodę ducha, są przyjmowani do Klubu Pogodnych Ludzi, czyli tworzymy paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Ja mam dla Państwa legitymacje członkowskie i radiopogodowe przypinki, także niedługo do kogoś oddzwonię, ale wcześniej będę miała dla Was zaproszenie do Teatru Atelier w Sopocie.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

polska wersja piosenki tytułowej z francuskiego filmu Kobieta i mężczyzna. Śpiewała Stania Kozłowska. Za chwilę Julio Iglesias w Radiu Pogoda, ale wcześniej zaproszenie do Sopotu, bo trwa 33. lato teatralne w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, a my jesteśmy patronem medialnym tych wspaniałych wydarzeń, spektakli i koncertów, które są tam zaplanowane. I w piątek, proszę Państwa, wieczorem w teatrze będzie Dzień Bułgarski. Właściwie wieczór bułgarski, bo koncert zacznie się o 19.30. Iwan Garbaczew, pianista, i Milena Kostowa, wokalistka, będą grali jazz, soul i pop i przybliżali nam właśnie bułgarską muzykę. Także no, my zwykle jeździmy na wakacje do Bułgarii albo jeździliśmy kiedyś maluchem, ruszając w daleką drogę, a teraz Bułgaria przyjeżdża do nas. Mam dla Państwa zaproszenia na ten piątkowy koncert. Piątek, przypominam, Sopot, Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, godzina 19.30. Wystarczy zadzwonić 22 444 4004 i po prostu powiedzieć, dlaczego to właśnie Państwo powinni dostać te zaproszenia na ten wyjątkowy koncert od Radia Pogoda.

0: Grupa Vox i wspaniałe słowa pani Czubaszek oczywiście do tej piosenki, a za kilka minut, proszę państwa, wykonam do kogoś z was telefon i przyjmę oczywiście do klubu pogodnych ludzi, bo tworzymy paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Państwo często się pytają, jak się zgłaszać. To jest proste, wystarczy wejść na naszą stronę radiopogoda.pl, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy. Trzeba tylko wpisać, dlaczego uważacie się za osobę pogodną, podać swoje imię i oczywiście zostawić numer telefonu do siebie, albo można zadzwonić pod nasz numer 22 444 4004 no i zostawić taką wiadomość na naszej automatycznej sekretarce. A na pewno kiedyś się usłyszymy.
1: Radio Pogoda.
2: Słoneczny.

pojaś i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jak ich mało moi zloci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa wielkie.

zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując rączki.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
0: Reklama.

0: To była Zdzisława Sośnicka. Jeżeli chodzi o zgłoszenia do Klubu Pogodnych Ludzi, to dzisiaj oddzwoniłam do pana Kamila z Opola.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Halo.
0: Dzień dobry. Radio Pogoda, z tej strony Monika Tarka. Czy to pan Kamil?
2: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Kamilu. Dzwonię do pana z Klubu Pogodnych Ludzi. Napisał pan w swoim zgłoszeniu tak. Odkąd poznałem moją narzeczoną, a następnie znaleźliśmy Radio Pogoda na pasmach DAB, to jestem najpogodniejszym człowiekiem na świecie, a muzyka, którą gracie, towarzyszy nam codziennie i w dłuższych podróżach. Do tego stopnia, że tam, gdzie zasięgu nie ma, to posiłkuje się aplikacją w telefonie.
2: To prawda. Mam dokładnie 32 lata w tym roku, także nie wiem, jak się wpasowuję w odbiorców, ale no, trafiłem na idealne radio.
0: No właśnie, chciałam się zapytać, skąd taki wybór, panie Kamilu, no zważywszy właśnie na pana wiek nawet, no bo w większości przypadków słuchacze mówią, że ta muzyka, którą gramy, przypomina im młode lata. U pana to raczej chyba niemożliwe.
2: No właśnie nie, ale mam w tym jakiś taki nostalgiczny klimat, bo zawsze jak z dziadkami jeździłem do domu spiskowego, no to często leciało radio jedynka, jeszcze ta stara.
0: Tak.
2: I no jakaś taka nostalgia, do której mi brakuje, jest u państwa.
0: To świetnie, że te piosenki wywołują takie, a nie inne wspomnienia i uczucia. Panie Kamilu, ja dzwonię oczywiście z jedną wiadomością do pana.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
2: Dziękuję bardzo. Moja narzeczona teraz akurat też jest koło mnie.
0: Też chciałaby taką legitymację?
3: No jeżeli jesteśmy oboje słuchaczami, to gdyby była taka możliwość, to...
0: No właśnie, czekałam na ten głos. A jak pani ma na imię?
3: Weronika.
0: A pani Weroniko, dlaczego taką muzykę akurat lubi?
3: Gdzieś w sobie mam te takie pierwiastki właśnie starej duszy, myślę. Te utwory do mnie trafiają w 100%.
0: To znakomicie, słuchajcie.
2: Szczególnie, że moja narzeczona jest muzykiem i to jeszcze dyplomowanym.
0: No tak. No to ja się nie dziwię, dlatego że rzeczywiście ta muzyka sprzed lat to jest no, taka muzyka tworzona, grana z klasą, jeszcze bez użycia komputerów, prawda? Tylko no, musiał być prawdziwy talent.
3: Potrzeba było mieć już talent i kunszt.
0: Tak, muzyczny. Dokładnie. Kunszt muzyczny. To jest bardzo dobre słowo, tak. Te piosenki są faktycznie takie pełne tego muzycznego kunsztu. Bardzo ładnie to pani powiedziała. Wszystkiego dobrego wam życzę w takim razie.
2: Bardzo dziękuję i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy oraz panią.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Słyszeli państwo? Jesteśmy radiem idealnym.

0: tym, czym jest szczęście Albana i Romina Power. Oczywiście śpiewają tam o tym, że szczęściem są twoje niewinne spojrzenia wśród tłumu, albo kartka do ciebie, albo śpiewanie razem piosenki na głosy, ale szczęściem jest też wieczór z niespodzianką, księżyc w pełni i radio, które gra. Radio Pogoda poleca się oczywiście na dzisiejszy wieczór i zapraszam serdecznie na Aleję Sław, która zacznie się po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej. A po 22.00 oczywiście na naszą powieść i kolejne fragmenty hrabiego Monte Cristo. My spotykamy się jutro. Jutro kolejny piękny dzień przed nami pełen najpiękniejszych melodii na lato. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
14: No i co, Barbara, co?
13: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Cenisz wyjątkowe i piękne rzeczy? Odwiedź Strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Znajdziesz tu największy wybór oryginalnej ceramiki bolesławieckiej w regionie. Kubki, filiżanki, czajniki, talerze, dzbanki oraz inne elementy zastawy stołowej. Czekają zarówno popularne, jak i unikatowe dekoracje. Przyjdź po gotowe zestawy podarunkowe lub zapakuj wybrane naczynia na prezent. Konkurencyjne ceny i bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Poznań, ulica Romana Maja 1 przy Rondzie Starołęka.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Wieczorem przelotne opady deszczu będą już zanikać. W nocy padać może już tylko na północnym wschodzie. Ale jutro deszcz wróci w większości regionów. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Kierowców ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 na Pomorzu między węzłami Swarożyn i Pelplin. W pobliżu miejscowości Ropuchy osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi.
20: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak. Koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
12: Politycy PiSu muszą wybrać, albo odejdą ze stowarzyszenia, albo z partii. 90% fasoli na straty, samorządy mówią klęska żywiołowa. Powiemy też o zapewne rosyjskiej prowokacji internetowej. Polscy żołnierze sfabrykowani przez sztuczną inteligencję.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Daniel Obajtek wybrał partię. Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiSu złożył oświadczenie, że nie będzie już należeć do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To stowarzyszenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, którego działalności zakazał prezes Jarosław Kaczyński, który grożąc wyrzuceniem z partii dał czas do czwartku członkom PiSu na podpisanie lojalek. To kolejna odsłona kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, który staje się na tyle poważny, że grozi partii rozłam. Wawrzyniec Zakrzewski.
13: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że poza Danielem Obajtkiem są też inni członkowie Rozwój Plus, którzy chcą opuścić stowarzyszenie i zostać w partii. Ale nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
14: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
13: Jeden z ludzi Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller, ma za to wątpliwości co do oświadczenia podpisanego przez Daniela Obajtka.
15: Ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym. W związku z tym deklarowaliśmy to wielokrotnie, publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru, nie wiem, nowej partii politycznej czy jakiegokolwiek takiego działania. To jest think tank.
13: Innego zdania jest prezes, który uznał Rozwój Plus za zagrożenie dla PiSu, za nowy projekt polityczny byłego premiera.
12: Nawet 90% tyle wynoszą straty w fasoli. Podobnie jest z częścią owoców na Lubelszczyźnie. Część samorządów apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Główny powód to susza, ale też upały do 40 stopni w cieniu, któremu, jak mówią rolnicy, zagotowały część owoców i nie ma sensu zrywać ich z krzaków. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromacka zapowiada, że Polska zawalczy o unijne środki na nawodnienie.
16: Kwestia programowania nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej, czyli my musimy również zapobiegać. Musimy wyposażyć rolników w odpowiednie instalacje, urządzenia, które będą powodowały niższe straty. Trzeba myśleć o przyszłości, co będzie za rok.
12: Na razie na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat związanych jeszcze z wiosennymi przymrozkami. Rolnicy wypełniają też tak zwaną aplikację suszową i wpisują straty, a rekompensaty będą dopiero w październiku. Krążące w sieci nagrania przedstawiające rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę, Unię Europejską i polski rząd zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. NASK oraz Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega, że fałszywe treści mogą mieć związek z rosyjskimi działaniami. Świadczy o tym szczegółowa analiza treści i formy nagrań. Armia Libanu zaczęła rozmieszczać swoich ludzi w wiosce na południu kraju, której obrzeża kontrolowała wcześniej armia izraelska. Dzieje się to na mocy porozumienia z Izraelem w sprawie tzw. stref pilotażowych zawartego przy udziale USA. W nowym roku szkolnym wejdzie w życie pilotaż państwowego e-dziennika. Rząd przyjął dziś projekt ustawy. E-dziennik ma m.in. umożliwić, jak głosi komunikat, prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej. Rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel i M-Obywatel Junior.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów. Bramy tego piłkarskiego raju w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły. Lech na początek zagra z mistrzem Danii Orhus i to spotkanie zacznie się o 19:00. O 20:00 natomiast Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Leo Messi i Rodrigo De Paul nie zagrają w dwóch kolejnych meczach Interu Miami w lidze MLS. Argentyńczycy na pewno nie zagrają jutro przeciwko Chicago Fire Roberta Lewandowskiego i w sobotę przeciwko CF Montreal.
17: Pogoda.
12: Wieczorem od 16 tylko stopni 16 w Trójmieście, w centrum około 18 do 20, a miejscami najcieplej dzisiaj 21. Niebo częściowo zachmurzone, cały czas możliwe przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe też burze. Jutro pogoda podobna, z tym, że na południowym wschodzie jutro bardzo słonecznie.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Dzień dobry. Zaczynamy Aleję Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie aktorka teatralna i filmowa, znana Państwu zapewne bardzo dobrze z Teatru Ateneum w Warszawie, Dorota Nowakowska. Porozmawiamy i o zbliżającej się premierze spektaklu Hamowo. Natomiast zahaczymy też trochę o Rancho, w którym także pani Dorota pojawiła się. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo serdecznie zapraszam.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Matea Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, przy drugim mikrofonie. Dzisiejszy mój gość, Dorota Nowakowska. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie do Radia Pogoda.
1: Ja bardzo dziękuję, że pani to zaproszenie przyjęła. I chciałabym zacząć naszą rozmowę od tego, co się dzieje w Teatrze Ateneum, bo dzieje się sporo. Przygotowania do premiery już właściwie na ostatniej prostej i już niebawem będziemy mogli zobaczyć Hamowo na scenie teatru w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Usłyszałam już od reżysera, to zdradzę, że jest tam 7 Mironów. Czyli rozumiem, że pani też jest jednym z nich.
2: Bywam jednym z 7 Mironów. My jesteśmy w trakcie przygotowań. Na razie jesteśmy w próbach, w sali prób, ale już niedługo, za parę dni, wejdziemy na scenę, gdzie zostanie ustawiona nasza dekoracja. I tak naprawdę dopiero wtedy będziemy ten spektakl tworzyć, układać na nowo. On już jest w naszych głowach, my to umiemy na pamięć, my wszystko wiemy. Reżyser wskazał nam drogę, ścieżkę. O tym wszystkim już myślimy, wiemy bardzo dużo. Natomiast dekoracja jest dość oryginalna. Nie chcę zdradzać tutaj państwu. Mm-hmm. Jest nietypowa. Dlatego dopóki nie wejdziemy w tę naszą nową scenografię, na razie znamy ją tylko ze zdjęć. Ale wtedy, kiedy już wejdziemy tam na tę scenę, dopiero ten spektakl będziemy tworzyć na dwóch poziomach.
1: O, oh, wow!
2: Na dwóch poziomach. Także to jeszcze wszystko przed nami, ten czas taki dość intensywny, który jest zaplanowany na próby, na domknięcie całości spektaklu, to on jest jeszcze cały czas przed nami. To jest taki moment bardzo fascynujący, ale też taki obarczony pewną drobną niepewnością. Taką drobną niepewnością, ponieważ próbujemy w sali prób, gdzie mamy płaską podłogę, a tutaj nagle znajdziemy się na dwóch kondygnacjach. Mnie to troszkę fascynuje, jestem bardzo ciekawa, jaki będzie odbiór widza. Jak to będzie wyglądało?
1: Aktorka Dorota Nowakowska jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.

0: warszawskim Teatrze Ateneum wielkimi krokami zbliża się premiera spektaklu Chamowo. To spektakl, który powstał na podstawie tekstów Mirona Białoszewskiego. W jednej z ról zobaczą Państwo na scenie Dorotę Nowakowską, która dzisiaj jest gościnią Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy Państwo jako aktorzy, może to możemy zdradzić, będą mieli momenty, kiedy nie będziecie się widzieć na tych dwóch kondygnacjach?
2: Nie, będziemy się widzieć zawsze, bo my się musimy widzieć.
0: No właśnie, bo tak sobie pomyślałam.
2: Kontakt, ale musimy odbyć jeszcze drobne szkolenie BHP, żebyśmy mogli wchodzić na drugą kondygnację, co też jest ciekawe. I pierwszy raz coś takiego mi się trafiło. Taki rodzaj pewnej scenografii, takie ciekawe rozwiązanie. Oczywiście twórcą tej niesamowitej scenografii, takiej innej, myślę, niespodziewanej, bardzo zaskakującej, mam nadzieję, dla widza i ubogacającej. Oczywiście spektakl Chamowo. Twórczynią jest Zuzanna Markiewicz, która już z nami pracuje przy okazji też i Cesarza, i Zesłania. Także Zuzia jest obecna non-stop, no przy Don Juanie też. Także z Zuzią już pracuje w tej chwili, no tak jak policzę, czwarty raz, a jeszcze raz zdążyłam popracować u Krysi Jandy w spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka. Ale wracając do tych siedmiu Mironów, no coś w tym jest. Jesteśmy alter ego Mirona, ale też jesteśmy takimi zwykłymi, codziennymi ludźmi z życia Mirona. Mhm. Z tego jego świata codziennego, który on po prostu podgląda. To bardzo fascynująca osobowość Miron Białoszewski. Muszę powiedzieć, że im dłużej pracuję nad tym tekstem, podczytując oczywiście, wykonując tak zwane prace nieobowiązkowe, domowe, bo to lubię, jeżeli jest taka szansa, by móc sobie troszeczkę coś poszerzyć i czegoś się dowiedzieć, posiąść jakąś dodatkową wiedzę, informację, lubię z tego korzystać. Mhm. Tutaj mamy do dyspozycji sam tekst Chamowa, całość tej prozy, ponieważ Mikołaj zrobił pewien rodzaj oczywiście adaptacji. Myślę, że zrobił bardzo dobrze, wybrał taką esencję, to co jest najistotniejsze, ten taki konglomerat, to co można najwięcej powiedzieć o człowieku, w sumie tajemnicy, o człowieku nieopisanym, nieodgadnionym, bo znamy jego prozę, znamy pamiętnik z Powstania Warszawskiego.
0: Tak.
2: Znamy jego dramatyczny tekst, w zasadzie dramatyczno-komediowy, czyli kabaret Kici Koci. Niektórzy znamy jego wiersze. Natomiast o Chamowie dość mało się zawsze mówiło.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy. No,
2: wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
6: taniej masz. Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
13: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Została ostatnia reklama.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
22: Noga z gazu. Jedna osoba zmarła na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej. Samochód osobowy potrącił pieszego. Zablokowane dwa pasy w kierunku Wrocławia. Utrudnienia potrwają na pewno jeszcze długo. Na A2 kolizja dwóch samochodów w pobliżu miejscowości Wiskitki, odcinek Warszawa-Łódź. Zablokowany jeden pas w kierunku Poznania.

0: Waleńsław, Radia Pogoda. Gościem jest dziś aktorka Dorota Nowakowska, którą zobaczą Państwo w najnowszej propozycji Teatru Ateneum, warszawskiego Teatru Ateneum Hamowo. To jest spektakl, który powstał na podstawie tekstu Mirona Białoszewskiego, a pani Dorota Nowakowska poleca nie tylko ten tekst tego wybitnego twórcy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Mamy jeszcze taką cudowną lekturę, którą ja posiadam. To jest bardzo, bardzo gruba książka. Zachęcam, jeżeli oczywiście ktoś z Państwa lubi czytać dzienniki. W przypadku Mirona nazywa się to Dziennik Tajny. Mhm. I rzeczywiście tam są opisane troszeczkę w szerszym kontekście jego dni. Te dni, które chciał zapisać. Mhm. To, co uznał, że było ważne do zapisania. To jest taki człowiek, który żyje codziennością, opisuje codzienność w sposób bardzo prawdziwy. On nigdy nie mieszał się w jakieś wielkie sprawy, taki asocjologiczny, taki człowiek asocjologiczny, taki, wydawałoby się, że był totalnie samowystarczalny, tak? Trochę dziwak, niektórzy powiedzą, pozmieniany dzień z nocą, czyli w dzień prawie lunatykował, no, spał, drzemał, w nocy odradzał się i był twórczy. Ja bardzo cenię sobie twórczość Mirona. Miałam takie szczęście, że i zagrałam w kabarecie Kici Koci, w Teatrze Ateneum, jak jeszcze byłam bardzo, bardzo taką młodą, debiutującą aktorką, takie szczęście mi się przytrafiło, więc było to moje pierwsze artystyczne zetknięcie się z tym autorem. Robił to wtedy Tadeusz Słobodzianek w Ateneum. Potem po paru latach również kolejne takie zestawienie z Mironem, takie tym razem trochę bliższe mojemu sercu, bo to był pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Mhm. To był Teatr Telewizji w reżyserii pani z Mars Koczanowicz.
0: Do rozmowy z Dorotą Nowakowską o Mironie Białoszewskim, ale oczywiście nie tylko, wrócimy już za parę chwil w Radiu Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Monsieur dam, monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Została ostatnia reklama.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Godzina 19 właśnie mija, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem dalsza część naszego spotkania w ramach Alei Sław.
9: Pasażer pobił się z pracownikiem PKP. Sprawę wyjaśnia policja. E-papierosy zdrożeją, rząd planuje podnieść akcyzę. Anomalia pogodowa nad Bałtykiem. Zamiast upału i kąpieli, co ostatnio było normą, chłód i sztorm.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja w Wejherowie wyjaśnia okoliczności awantury na peronie kolejowym. Mieli w niej brać udział pasażer i pracownik PKP Intercity. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające bójkę obu mężczyzn. Do zdarzenia doszło w sobotę. Tego dnia policja otrzymała zgłoszenie dotyczące agresywnego pasażera. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą też objęte płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
9: Niedawno prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o podatku akcyzowym za e-papierosy działające na zasadzie indukcji. Zastrzeżenia Karola Nawrockiego dotyczyły zbyt krótkiego vacatio legis. Po cieśninie Ormus przyszła kolej na Morze Czerwone. Jak donosi agencja Reutera, załogi pierwszych tankowców z ropą naftową zawracają i nie chcą ryzykować przepłynięcia przez ten akwen. To efekt gróźb ze strony jemeńskich rebeliantów Huti, którzy wprowadzili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Cezary Jaszczyk.
12: Mamy do czynienia z rozszerzeniem konfliktu na kolejny kluczowy akwen dla światowego handlu. Rebelianci współpracujący z Iranem ogłosili blokadę, kontrolują strategiczny pas wschodniego wybrzeża Jemenu nad cieśniną łączącą Morze Czerwone z Morzem Arabskim. To właśnie ten szlak stanowił w ostatnim czasie alternatywę dla transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, między innymi do Indii czy Chin. Blokada morska działa. Z pewnością ucierpią na tym duże firmy, głównie amerykańskie i brytyjskie, które inwestują miliardy dolarów w Arabii Saudyjskiej. My nie ustąpimy, deklaruje jeden z liderów rebeliantów. Agencja Reutera podsumowuje te działania jako otwarcie nowego frontu wojny na Bliskim Wschodzie.
9: 70-letniemu pacjentowi usunięto guz ważący 5 kg. Guz wykryty w brzuchu pacjenta, jak mówią lekarze, miał wielkość piłki do koszykówki. Usunęli go neurochirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. 4 dni po zabiegu pacjent został wypisany do domu w stanie dobrym. Operacja znacznie podniosła komfort życia pacjenta, mówi dr Andrzej Roszkowski, który w asyście 2 lekarzy wykonał zabieg. W Czasowicze nad morzem dziś nie mogli spróbować kąpieli. Wszędzie czerwona flaga na ponad 140 kąpieliskach. Nie ma mowy o wchodzeniu do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Jutro też pogoda raczej na wieczny spacer po plaży niż leżenie tak zwanym plackiem. Temperatura na wybrzeżu raczej poniżej 20 stopni i do tego porywisty wiatr.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Czy Pep Guardiola zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według Sky Sport jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się już z byłym trenerem Manchesteru City. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera są także Andrea Pirlo i Roberto Mancini. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w mundialu. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu.
10: Pogoda.
9: W nocy temperatura około 11 stopni, najcieplej, co ciekawe, nad morzem. Miejscami przelotne opady deszczu. A jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, co najwyżej. Po południu na północy Polski miejscami burze z opadami. A maksymalna temperatura jutro od 19 do 22 stopni.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: A dziś gościem Alei Sław jest Dorota Nowakowska, aktorka, którą na pewno znają Państwo z Teatru Ateneum. Znają też Państwo z kilku innych bardzo ważnych sztuk, ale również i chociażby z serialu Rancho. Zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Aleisław jest dzisiaj Dorota Nowakowska, aktorka, którą już dosłownie za parę dni zobaczą Państwo w spektaklu Hamowo. Spektaklu, który powstał na podstawie tekstów Mirona Białoszewskiego.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę, że tutaj jakby część naszych warszawskich słuchaczy kojarzy, że to rzeczywiście była część Saskiej Kępy, ale chyba trochę nieuznawana przez tych, którzy na tej Saskiej Kępie mieszkali.
2: Oczywiście Miron nie wymyślił tej nazwy. Mm-hmm. Ona została wymyślona gdzieś przez osoby gdzieś bliżej mieszkające, może Saska Kępa, może no nie wiem, Śródmieście, cokolwiek, bo to było rzeczywiście coś takiego dziwnego, coś strasznie długiego, ogromnego. Dom na 10 pięter wysoki, na ćwierć kilometra długi. Mamy taki tekst w utworze muzycznym, który będziemy wykonywać w trakcie spektaklu Hamowo. I to rzeczywiście, to był taki plac budowy w samych rusztowaniach. Oczywiście oddawano już mieszkania do użytku i ten Miron też dostał takowe mieszkanie na bardzo wysokim 9 piętrze. I on, człowiek ze Śródmieścia, z Placu Dąbrowskiego, gdzie była cisza, troszkę starsze budownictwo, znajomi sąsiedzi, tych, których się znało, stałe podwórko, to samo drzewko zawsze w oknie, nagle został wrzucony do takiego placu budowy w trakcie remontów wszelkich, bo to wszyscy się nagle wzięli za remonty, wprowadzając się tam do tego miejsca. I on po prostu biedny, on się w tym kompletnie nie potrafił odnaleźć. On, ten twórca, ten myśliciel, ten człowiek, który cały czas układał, tworzył te wyrazy, ale też obserwował świat. On nie był w stanie w czymś, w takim zjawisku jakby funkcjonować, ale ale on nie jest wrogi w stosunku do tego zjawiska. Na tym też polega jego taka złożoność osobowości, że on nie ma pretensji, on nie ma w sobie rozczeniowości, on nie ma w sobie żalu, on nie ma w sobie jakiegoś buntu, tylko że on próbuje to wszystko poobserwować. Na czym to polega? Więc obserwuje nowych mieszkańców. On mistrz po prostu obserwowania takiego codziennego życia. To był taki człowiek, który wielbił dzień codzienny. Wszystko, co było związane z jakąś reakcją ludzką, z jakimś dialogiem, to wszystko budziło jego ciekawość. On był jak takie trochę dziecko. Pierwszy deszcz wiosenny. On to wszystko odkrywał. No cóż, ponieważ był tam bardzo samotny, więc wiódł taki tryb życia samotniczego. Oczywiście byli przyjaciele, znajomi, goście. Oni na szczęście miał ich taką grupę wyznawców, ludzi, którzy niezwykle go cenili, ale dla których on też był takim guru, bo był człowiekiem bardzo inteligentnym, co odzwierciedla się oczywiście w jego tekstach. Taką osobowością nietuzinkową w tamtych, no umówmy się, troszkę paskudnych jednak latach, tak zwanego tego siemierznego socrealizmu i potem socjalizmu, potem przechodzącego w ten PRL, w którym wszyscy jakoś tam musieli sobie radzić. Więc Miron był taki, on w zasadzie nie miał żadnych jakichś takich wygórowanych potrzeb. On nie był materialistą, on nie miał przywiązania do żadnych rzeczy stałych, do tego po prostu nie potrzebował. Więc był na tyle tak nieprawdopodobnie twórczy i miał tak silną jednak tę wewnętrzną osobowość i tę jego wyobraźnię, którą podziwiam, tę jego inteligencję i tę jego wyobraźnię, że można na rzeczy takie, które są paradoksalnie, pada deszcz, jest szaro, natomiast on potrafi wyodrębnić i te krople, i ten dźwięk. On był bardzo czuły na rytm, na dźwięk, jeżeli czyta się jego wiersze, czy też jest taka możliwość, że można gdzieś odsłuchać, jak on sam to interpretuje, to jest bardzo rytmiczne.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy słucham właśnie opowieści o Chamowie, zresztą też nawet jak czytałam ten tekst, to pomyślałam sobie, że jednak ten spektakl trochę może być postrzegany przez taką współczesność, no bo jednak teraz w Warszawie też bardzo często jesteśmy mocno pozamykani właśnie w takich długich blokach wysokich, każdy tam na tych swoich paru metrach. Czy ma pani takie poczucie, że rzeczywiście teraz możemy się z tego tekstu Mirona Białoszewskiego czegoś nauczyć, coś wyciągnąć dla siebie we współczesności?
2: Bardzo bym chciała. Sprawdzałam, że na szczęście Miron Białoszewski nie został wycofany z żadnych lektur. To chyba dobrze. A być może też dlatego, że on cały czas się cieszy bardzo dużą popularnością wśród młodzieży właśnie. Tej, która się czuje troszkę odizolowana, bo on ma pewien pomysł na tę izolację. Tak, czyli to nie jest jakaś taka izolacja przymusowa, tylko że on nie potrzebuje aż tak wielu bodźców, żeby opisywać, przepuszczać przez siebie to, co widzi, to, co jest bardzo proste i blisko nas, czyli tak zwana codzienność. Więc wracając też do kwestii, czy my jesteśmy Mironami, że jest nas 7 Mironów, coś w tym jest, dlatego że czasem przejmujemy funkcję Mirona. Czasem rzeczywiście każdy z nas jest gdzieś tym Mironem, ponieważ Miron miał różne ucieczki, on przecież próbował uciekać stamtąd, że on tam chyba nie do końca w tym wszystkim wytrzyma. No więc jesteśmy chociażby jego różnymi ucieczkami, tak? Ale też razem z nim wyglądamy przez okno, bo on bardzo lubił obserwować zwykłe życie, czyli bardzo lubił otworzyć sobie okno i patrzeć, co się dzieje gdzieś tam w bloku hen dalej. I to, co widział, co dostrzegał wtedy, kiedy było ciemno, kiedy była noc, że widział w tych światłach, o, tu czyjeś ręce, a tu czyjaś głowa, a tu ktoś czyta. Jego to interesowało. To było dla niego ważne. Obserwowanie i czerpanie z tego i radości i wszystkiego do życia. To po prostu ta codzienność było jak śniadanie, obiad, kolacja. Tak? Mnie jeszcze fascynuje u niego teatr, czyli ta teatralność też w tekście. Nie wiem, czy państwo wszyscy wiecie, ale może tylko przypomnę, bo na pewno gro z państwa wie, że słynna karuzela z Madonnami Ewy Demarczyk i Zbigniewa Koniecznego, że to jest tekst Mirona Białoszewskiego. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześć, ściokonnych. Przecież mamy w uszach ten tekst. To jest piękny utwór wykonany przez legendę polskiej piosenki, panią Ewę Demarczyk. To jest przecież tekst Mirona, bardzo rytmiczny, bardzo piękny. I Miron miał w sobie taką rytmiczność. On się nie wstydził tego, kim jest, skąd pochodzi, że to jest chłopak z Leszna. On kochał folklor warszawski i on ten folklor wprowadził oczywiście do tych swoich tekstów. Czerpał z siebie to, kim był. Nie szukał jakichś atrap, czegoś super nowego, że jak mam stworzyć nową rzecz, to musi być jakiś super, to musi być... Nie. No jest podłoga, no to piszemy odę do podłogi, że w ogóle, że ona jest, że my możemy po tym chodzić, że jest takim jakimś cudownym wsparciem dla nas, tak? Że tam na górze jest góra, no ale my mamy to wsparcie w tej podłodze. Pisze pięknie, używa przepięknej polszczyzny, bardzo skomplikowanej, bardzo trudnej, nigdy nie stosuje żadnych powtórzeń, więc to jest tak ogromne, wielkie bogactwo też leksykalne, takie lingwistyczne, czysto lingwistyczne, dla nas wszystkich, dla aktorów też, że to jest wielka radość móc obcować na co dzień z tak wyrafinowanym, a jednocześnie prostym i inteligentnym, tak przebogatym.
1: Opowiada Dorota Nowakowska, aktorka, którą państwo mogą zobaczyć w spektaklu Chamowo. Spektaklu, który w Teatrze Ateneum w Warszawie powstał na podstawie tekstów Mirona Białoszewskiego. Do rozmowy z panią Dorotą Nowakowską wrócimy już dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale czy to dla aktora nie jest jakimś dużo większym wyzwaniem nauczenie się takiego właśnie bardzo literackiego tekstu? No jednak sporo muszą Państwo na pamięć znać przed premierami.
2: No my na ogół zawsze musimy dużo znać na pamięć, więc to dla nas jakby, no to jest zupełnie coś takiego naturalnego, że no trzeba się nauczyć. Ale też jest duża przyjemność z uczenia się tekstu dobrej jakości. I tu to wszystko jest. Poza tym to jest rytm. W tym wszystkim jest rytm. Cały czas to jest to rytmiczne, więc jeżeli wypadnie jeden wyraz, to gubi nam się ten rytm, ta fraza nam się gubi. Bo tak jak mówiłam, wspominałam o tej jego teatralności, to jest tak kolorowe, że jak się czyta teksty Białoszewskiego, to jest tak, jakby się oglądało film akcji jakiejś. Tak? Tam jest czasem sakrum, czasem jest profanum. Tam potrafi być i tandeta, a tam też potrafi nagle być jakieś wznioślenie wręcz. Także to jest bardzo ciekawe to łączenie. Jest silna dynamika. Także, no jak Państwo słyszycie, na razie bardzo, bardzo sobie chwalę ten tekst Hamowo i spędzanie czasu z Mironem Białoszewskim. Oczywiście czasem gramy postaci takich właśnie zwykłych ludzi. Czyli ja mam przyjemność zreferować, bo to są bardzo króciutkie scenki. No niestety nie mamy tyle czasu, żebyśmy mogli przedstawić tego więcej tu, więc zachęcam Państwa i odsyłam do Hamowa. To nie jest taka książka, która gdzieś tam sobie tak leżakuje. Trzeba się o nią postarać, ale myślę, że warto. I do tego Dziennika Tajnego też, bo to też zdobyłam i chętnie sobie to podczytuję. Także no, jakby zachęcam do takiego szerszego zapoznania się z postaciami, które biorą udział w Hamowie, w adaptacji naszej, mikołajowej tym razem. Jestem jego mamą, która go odwiedza. Raz jestem Jadwigą Stańczakową, to też bardzo znana przecież i prozaiczka, i w późniejszym okresie również poetka, przyjaciółka, wieloletnia przyjaciółka Mirona, ponieważ Miron nagrywał na taśmę. On wszystko nagrywał na taśmę. Czyli ten pamiętnik z powstania, on jest też taki żywy, żwawy, jest taki dość naturalny. Tam jest też troszkę powtórzeń. Może nie każdy lubi te powtórzenia. Ja lubię, bo to jest żywe, bo to jest narracyjne. To jest takie trochę dziennikarskie. To jest tak, jak chcemy, żeby coś bardzo dokładnie, uczciwie nam wyszło z głowy, z pamięci. Nie chcemy tego zmyślać, nie chcemy tego tworzyć, przerabiać, ubarwiać czy zmieniać faktów. Tylko tak, jak sobie to odklejamy w głowie. Czyli pamiętam, leciały bomby, a gdzie to było? Nie, to Piwna. Nie, to nie Piwna. I tak lecą te bomby i tak lecą. Aha, no to było tu. To jest tego typu zapis, taki narracyjny. To było nagrywane na taśmy szpulowe i z tych taśm dopiero niewidoma pani Jadwiga przepisywała to wszystko, odsłuchując, przepisywała mu to na maszynie do pisania i tak się gromadziły te teksty. Wiersze czasem też dość podobnie, czyli on zapisywał mowę. On zapisywał swoją mowę, pewne myśli, skojarzenia, więc tym bardziej wielki szacunek dla niego, że to tak z tej głowy wychodziły te wszystkie wyrazy, te łączenia, te połączenia takiej jakichś w ogóle fraz cudownych, no mój Boże, bardzo, bardzo cenił sobie Kochanowskiego, Karpińskiego, Mickiewicz, no więc jesteśmy w dobrej rodzinie literackiej.
1: A dziś w Radiu Pogoda w Alei Sław jesteśmy z kolei w bardzo doborowej rodzinie aktorskiej. Dorota Nowakowska, aktorka, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław. Zapraszam bardzo serdecznie już za chwilę na dalszą część tej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Markiza do Pergoli rzekła:
6: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
5: A stolik na to zachwycony:
7: nasz leżak pięknie rozłożony.
5: Narożnik na to się odzywa:
8: w ogrodzie słońca się zażywa.
5: I tak rozmowa się dziś toczy, od rana aż do samej nocy, w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysokotowie. To wie.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Szukasz wyjątkowego prezentu ślubnego? Odwiedź strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Największy sklep z ceramiką bolesławiecką w Polsce. Tysiące produktów, ogromny wybór dekorów i wzorów oraz atrakcyjne ceny. Wybierz gotowy zestaw prezentowy dla nowożeńców, skomponuj własny lub podaruj voucher prezentowy. Strefa Bolesławiec, Poznań, ulica Romana Maja obok Ronda Starołęka. Dla klientów bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Prezent ślubny, który zostaje na lata.
19: Została ostatnia reklama.
20: Magda, wszystko w porządku?
21: Przepraszam, migrena.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Słucham pani z takim dużym zafascynowaniem, jak pani o tym opowiada, bo słyszę, że jest to temat w ogóle chyba Mirona Białoszewskiego bardzo bliski pani sercu też. Czy do każdej roli tak pani się skrupulatnie przygotowuje?
2: Lubię się czymś zafascynować. No, w wypadku Mirona, no, tak wydaje mi się, że może on jest takim w tej chwili może innowatorem. Może jest taki czas, żeby też go odkrywać sobie, tak dla siebie prywatnie. Taki nietuzinkowy gość, bardzo, bardzo taki kreatywny, taki człowiek poszukujący, taki bez jakichś pretensji. To jest, wydaje mi się, że albo się mylę. Dzisiaj taki towar poszukiwany, prawda? Czyli pewien rodzaj pewnej samodzielności i nieszkodzenia też komukolwiek gdzieś, żeby cokolwiek zdobyć czy pozyskać. Więc pod tym względem jest to jakieś tam odkrycie na pewno na dzisiejsze czasy. Dla młodych ludzi też wydaje mi się, że będzie dobry przekaz. Mam nadzieję, że oni dobrze to odbiorą. Bardzo ich zachęcam. Oczywiście wszystkich państwa bardzo serdecznie zapraszam do Teatru Ateneum. I bardzo bym chciała, żeby to spotkanie z Mironem było takie bardzo osobiste, żeby się tak zastanowić, kim ten człowiek był. I on jest taki nieodgadniony. Oczywiście wszystkiego się o nim nigdy nie powie, więc to odsyłam też do lektur, ale póki co pracujemy intensywnie i mamy dobrego takiego trenera logistycznego w postaci Mikołaja Grabowskiego, który chyba się już zaprzyjaźnił z Mironem. Panowie chyba już gdzieś mieli jakieś tam spotkania ze sobą i Mikołaj też go czuje. Mhm. Też on go czuje. Więc mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Też i dla nas, dla zespołu, dla aktorów, no ale przede wszystkim z tego, żeby wyszło jak najlepsze dobro dla widza ze spotkania krótkiego bardzo z Mironem Białoszewskim.
1: Kiedyś przeczytałam taką rzecz, że na Mirona biegła wręcz cała Warszawa. Wszyscy bardzo właśnie chcieli obcować z nim wręcz i z jego twórczością. Czy teraz też jest, nie wiem, jakiś odpowiedni czas na to, że właśnie teraz ten Miron wraca na scenę?
2: Nie wiem. Ateneum wpadło na taki pomysł, Mikołaj też, więc wydaje mi się, że jest taki czas. Czas jest zawsze odpowiedni, żeby przybliżyć troszkę takiego człowieka, poetę, o którym w Wikipedii wszędzie gdzieś państwo wszyscy możecie wyczytać, kim był, jaki był cudowny i jak dużo wniósł. Nawet jest nazywany w ogóle takim najwspanialszym poetą w ogóle XX wieku, więc doktoryzują się poloniści przecież na Mironie Białoszewskim. Ileż to prac powstało. Gdzieś niedawno jakaś książka wyszła też we Francji, w Paryżu może. On w ogóle jest tak polski, bardzo polski, że aż trudno przetłumaczalny na inne języki przez to bogactwo językowe, to lingwistyczne właśnie. Także myślę, że jest jakieś zainteresowanie tym Mironem nadal i cieszę się, że udało nam się taki tytuł

0: informacje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: A ja tylko przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj rozmawiam z Dorotą Nowakowską, aktorką, którą na pewno Państwo bardzo dobrze znają. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Przede wszystkim występuje pani w teatrze. Ma pani jednak kilka takich ról, które też z małego ekranu bardzo mocno zapadły w pamięć Polakom. No i tutaj tak już zmierzam do tego, że Rancho powraca. Czy Hadziukowa też powróci?
2: Coś tam będzie z tą Hadziukową. Ja jestem po takich, na razie dostaliśmy tylko takie krótkie informacje, więc ja naprawdę wiem bardzo mało. Mhm. Szczerze mówię, naprawdę wiem bardzo mało. Mniej więcej tylko wiem, kiedy, w jakich terminach tam coś gdzieś ma być, jakie miesiące ewentualnie, o jakich miesiącach powinnam pomyśleć, żeby być w dyspozycyjności. I tyle wiem. Ale no, cieszy mnie to, bo jestem zaskoczona, powiem szczerze, bo wydawało mi się, że to już chyba nigdy nie wróci. Biorąc pod uwagę też różne okoliczności odejścia twórców, a jednak udało się, także także się przymierzamy się podobno.
1: No właśnie, ja mam takie wrażenie, jakby wspominając trochę to Rancho poprzednie, że co postać to generalnie bardzo silny, bardzo mocny i charakterystyczny charakter. I tak sobie jeszcze myślę o tym, że no, nawet właśnie pani postać, ta Hadziukowa, to też bardzo taka silna baba wręcz. Czy pani odnajduje jakieś swoje cechy w tej postaci?
2: No, widocznie jakieś tam posiadam gdzieś w głębi, skoro no, jakoś tam odnalazło się to i przysłużyło się postaci. Ale tak naprawdę oczywiście nie jestem taką osobą. No, ale to nie będę o sobie mówić. Natomiast w momencie, kiedy dostałam ten scenariusz, kiedy zastanawiałam się nad tą postacią, to pomyślałam sobie, jak dodać jej właśnie jakiejś takiej pewnej jeszcze większej wyrazistości, pewnej takiej ostrości. Ponieważ na życie to jestem jasną blondynką. I myślę sobie, a jakby taki trochę dać takie włosy rude, troszkę coś zmienić w tym wizerunku. I to się sprawdziło. To reżyser Wojtuś Adamczyk, on to klepnął, powiedział, że to jest bardzo dobre, fajne. I to mi dało taką... To ja już od razu wiedziałam, co ja mam tam zagrać i kto to jest. Ja tylko włożyłam tę perukę, to już od razu wiedziałam, co to jest za kobieta. A poza tym, no powiedzmy prawdę, scenariusz został tak napisany, dialogi i te postaci zostały tak dobrze napisane, i potem dobrze sformatowane przez reżysera Wojciecha Adamczyka, że to się tak jakby tworzyło, jedno z drugiego wynikało. To był rodzaj pewnej przyjemności, praca nad tymi dialogami. Bo myśmy nawet, proszę sobie wyobrazić, nawet mieliśmy dowcipne didaskalia dopisane, więc ja mam parę tych jeszcze, no znaczy wszystkie te egzemplarze posiadam w domu i naprawdę to się świetnie czytało, jak tylko taki scenariusz przyjeżdżał do domku z wytwórni, to ja już z niecierpliwością otwierałam i natychmiast czytałam. To było coś tak pięknego, coś tak śmiesznego i takiego naszego polskiego i dowcipnego i z przymrużeniem oka i tu trochę tego zła, no ale już i to dobro, już gdzieś goni to zło, tak, że wszystko się na ogół dobrze kończy. To też by w nowym odcinku znowu się zaczęło mieszać, żeby za chwilę może znowu mogło się dobrze refleksyjnie skończyć, więc jestem bardzo ciekawa, co teraz będzie. No ale no, na ciekawości muszę na razie pozostać. Muszę być cierpliwa i jeszcze odczekać chwilkę.
1: Pewnie i tak nie chciałaby się pani z nami podzielić tutaj zbyt wieloma informacjami.
2: Naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem. I dobrze mi z tą niewiedzą. Okay. Kiedy przyjdzie czas, to pewnie się wszyscy dowiedzą.
1: I wtedy spotkamy się ponownie. Trzymam za słowo. A proszę mi powiedzieć, bo tak się zastanawiałam, bardzo często właśnie w Ranczu pada ten Radzeń Podlaski. Była tam pani kiedyś?
2: Byłam. Byłam tam, dlatego że jeżdżę czasem ze spektaklami teatralnymi, tak zwanymi wyjazdowymi. I zdarzyło mi się dwukrotnie grać w tymże właśnie Radzeniu Podlaskim. No, wie pani, no tak, żeby całe miasto zobaczyć, zwiedzić, to na ogół nie ma takiego komfortu, no bo gdzieś jesteśmy, prawda, grupą.
1: Jednak w pracy.
2: Przywożeni w pracy, przyjeżdżamy do konkretnego miejsca, musimy się przygotować i najlepiej wykonać to, z czym żeśmy przyjechali. Ale oczywiście, że z sentymentem jechałam z Warszawy całą tą trasą i rozglądałam się po tych wszystkich miejscach, które znam, bo myśmy przecież kręcili może nie w samym Radzyniu, ale...
1: Niedaleko.
2: Ależ w pobliżu przecież to było, no troszkę tych lat było i plany filmowe były, lokalizacje były w różnych miejscach, więc oczywiście, że to się gdzieś wszystko poznało. Bardzo miły odbiór widowni, może bardziej taki entuzjastyczny ze względu na właśnie obecność mojej osoby ze względu na tę Hadziukową. Oni są bardzo związani, bardzo są dumni w ogóle, że z tych stron ten serial pochodzi, że głośno się o nim mówi wszędzie i że Polacy właśnie przyjeżdżają, że lubią sobie odwiedzić i ten Jeruzal, ale też i ten Radzyń Podlaski. Także no proszę bardzo, ile korzyści.
1: Przypominam, że gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Dorota Nowakowska. Do tej rozmowy wrócimy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Historia Sław, Radia Pogoda.
1: Przy okazji tutaj opowieści o Chamowie wspominała też pani jakby poprzednie spotkania z Białoszewskim i tak zastanawiam się, czy to jest tak, że rzeczywiście na przykład granie w jednym spektaklu włącza jakieś takie wspomnienia z poprzednich produkcji teatralnych?
2: Ja nie wiem, jak to jest u kolegów, nie mam bladego pojęcia. Ja jestem ze szkoły Aleksandry Śląskiej. Moją profesor w szkole teatralnej była Aleksandra Śląska, którą mam cały czas w pamięci, że mam wielki szacunek do niej i jestem wdzięczna, że taką osobę los postawił na mojej drodze, tak wybitną, wielką, cudowną kobietę, wybitnego twórcę, reżysera, pedagoga. Jestem jej wdzięczna bardzo, bo po Oli Śląskiej za chwilę był przecież pan Gustaw Holoubek, więc to ogromne szczęście dla aktora. Ja przynajmniej tak na to patrzę. Wielkie szczęście, wielki dar. I pamiętam, że właśnie pani profesor Aleksandra Śląska, na którą mówiliśmy maestra, bo gdzież jakby można byłoby inaczej w ogóle o niej myśleć w ogóle inaczej niż maestra. Wielka dama teatru. Mówiła, że kiedy zaczyna się nową rzecz, to trzeba wszystko odciąć, co się zrobiło do tej pory. I wszystko zaczynać na nowo. W sposób dość naiwny, bezradny, żeby dać sobie na to przestrzeń. Żeby móc stworzyć coś nowego, spotkać się z czymś nowym. Jak to nam wyjdzie? Nie mamy na to wpływu, bo to czasem jest przypadek, czasem, nie wiem, widz często o czymś decyduje, że dany spektakl jest jakoś lepiej odbierany, a czasem my aktorzy uważam, że ten akurat może nie do końca taki był, a święci triumfy. Jest takie zaskoczenie, jest taki lęk, niepewność przed premierą, że nic z tego nie będzie, a nagle okazuje się, że to jest jakiś hit. I odwrotnie, wtedy, kiedy my czujemy, że to niesie taką nieprawdopodobną wartość, kiedy przychodzą nasi koledzy, mamy takie próby generalne dla kolegów, kiedy oni to oglądają, przychodzą, mówią, nie, słuchajcie, to jest super, będzie na to widz, a potem się okazuje, że tak jest, ale taki jest bardziej wybredny, coś mu tam nie pasuje, więc to łaska pańska na pstrym koniu jeździ, jak to się mówi. Ale wracając do pani pytania, trudnego, wbrew pozorom, trzeba sobie, ja przynajmniej tak się staram, żeby spotkać, dać sobie szansę na spotkanie z nową rzeczą. Oczywiście towarzyszy nam nasza fizyczność, nasz głos, nasz temperament, gestykulacja, sposób bycia, chodzenia, funkcjonowania. Od tego nie uciekniemy i dobrze. I dobrze, bo musimy być, czuć się swobodnie jakby w swoim ciele. Tyle tylko, że musimy wewnątrz nałożyć sobie pewien sposób myślenia innego człowieka. I żeby dać szansę jakby temu nowemu człowiekowi, tworowi, nad którym dopiero pracujemy, a chcemy to zrobić uczciwie i dość prawdziwie zreferować jego pobyt na scenie, wydaje mi się, że jest niezbędne zaczęcie wszystkiego od początku. I to jest taki moment. Ja tak mam, że jak zaczynam jakieś próby, to ja przychodzę i bardzo się w ogóle wstydzę i okropnie jak czytam, to nie wiem w ogóle, co ja z tym zrobię, jak to będzie. I taka jestem właśnie taka, nie że przerażona, bo już jednak trochę ten zawód uprawiam ileś lat.
1: Stremowana?
2: Ale jest nie taka jakaś nieśmiałość, taka jakaś, takie zagubienie, takie lekkie, że ojej, a co, to się wyczuwa się tu jakiś taki potencjał, ale właśnie co to będzie. I ja bardzo długo się tak się czaję. Ja często mówię, że nie umiem jeszcze tak na pamięć, bo bardzo się długo tak się jeszcze chowam, tak się tam układam. Nie za szybko się lubię. lubię otwierać, lubię posłuchać, popatrzeć, co się dzieje, posłuchać, w którą stronę to wędruje, posłuchać reżysera, jaka będzie temperatura tego przedsięwzięcia. Tak, no lubię się bardziej w tym osłuchać, skonfrontować to z moimi pewnymi przemyśleniami i potem tak wolno, jak ten żółw tam z tej skorupy te głowy wyciągam i coś nakładam, ale dużo myślę o tym. Jestem, bardzo lubię przemyśliwać różne rzeczy. Czyli nie wychodzę tylko z próby. Oczywiście, że wychodzę, jestem naturalną, normalną osobą, biegającą, funkcjonującą jak my wszyscy w tym świecie, tylko że gdzieś tam cały czas jednak to w głowie takie ziarenko jest tam zasiane i ono sobie cały czas tam kombinuje, cały czas sobie myśli. Także no to bardziej ja. Oczywiście nie wiem jak pozostali koledzy, ale myślę, że ci, którzy jesteśmy tacy no, etatowi, tacy jesteśmy związani, wierni naszej scenie rodzimej, teatrowi, to tak jak obserwuję kolegów i jestem w bardzo dobrym zespole, śmiem twierdzić, jednym z lepszych zespołów teatralnych ukształtowanych przez poprzednich wielkich mistrzów, to jest taka scena magiczna, to się wyczuwa i nas nie trzeba jakby koordynować, pilnować, jakoś nas tam przymuszać do czegokolwiek. Tu każdy wie, co ma zrobić i ma też pewną świadomość, że to jest scena wyjątkowa. Mhm. I to zobowiązuje.
3: Dorota Nowakowska, aktorka Teatru Ateneum, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Cenisz wyjątkowe i piękne rzeczy? Odwiedź Strefę Bolesławiec obok Ronda Starołęka w Poznaniu. Znajdziesz tu największy wybór oryginalnej ceramiki bolesławieckiej w regionie. Kubki, filiżanki, czajniki, talerze, dzbanki oraz inne elementy zastawy stołowej. Czekają zarówno popularne, jak i unikatowe dekoracje. Przyjdź po gotowe zestawy podarunkowe lub zapakuj wybrane naczynia na prezent. Konkurencyjne ceny i bezpłatny parking. Strefa Bolesławiec. Poznań, ulica Romana Maja 1 przy Rondzie Starołęka.
14: Została ostatnia reklama.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Dziś Aleja Sław, Radia Pogoda, gości aktorkę Dorotę Nowakowską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Chwilę przed tym, jak zaczęłyśmy rozmawiać, nasza rozmowa zaczęła być rejestrowana, że tak to ładnie ujmę, powiedziała pani taką rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, tak, że aktor na scenie nie może się poczuć zbyt swobodnie. Dlaczego?
2: No może nie powinien. Powinien zawsze mieć taki rodzaj pewnej kontroli. Oczywiście jego postać może być swobodna. Mhm. Natomiast taka zbyt, no to jest moje zdanie, oczywiście, tak jak mówię, zbyt taka duża pewność siebie, zbyt taka wielka swoboda może czasem być niebezpieczna i może prowadzić do zaburzenia postaci, którą się gra, do pewnych granic, w których ta postać funkcjonuje. Mhm. Jeżeli to wszystko się dzieje w ramach referowania tej postaci, to jest wszystko korekt. Natomiast nie jest zbyt dobrze, kiedy aktor prywatnie zaczyna się bardzo dobrze czuć na scenie. Myślę, że jeżeli przyjdzie taki moment do głowy, to trzeba natychmiast zreferować to wszystko, co się robi i powrócić najszybciej, jeżeli to jest w ogóle możliwe, powrócić do postaci do tego, na co myśmy się wcześniej umówili, tak? Nie mówię o tym, że spektakl się rozrasta, już jest zgrany i te postaci już są dobrze osadzone i no jest taki moment, że to tak niesie, tak? Ale to musi nieść postać, a nie ja, prywatnie. To jest dla mnie taka bardzo znacząca różnica.
1: Niektóre tytuły schodzą z afiszy, do innych się wraca i tak jak pani mówi, przy pracy nad kolejną postacią trzeba zacząć wszystko od nowa. A co w momencie, w którym tutaj praca nad jedną postacią, a wraca jakiś tytuł? Ma pani takie poczucie, że w którymś momencie to może nie zagrać, albo jedna postać będzie się mieszać z drugą?
2: Nie mam w ogóle czegoś takich obaw. Nie mam, po prostu odświeżam, czyli jeżeli wiem, że jakiś tytuł wraca, to nie odkładam na ostatnią chwilę, tylko wyciągam ten egzemplarz z półki różnych egzemplarzy i po prostu odpalam wrotki, jak to się mówi, i karteczka po karteczce i wszystko sobie przypominam, żeby nie mieć też takiego chaosu w głowie. Mhm. To się pamięta, jak jest spektakl dobrze postawiony, zrobiony, jak jest przez reżysera dobrze postawiona rola i wiadomo, o co chodzi, jakie są poustawione wektory, kto z kim, krótko mówiąc, kto przeciwko komu, gdzie wykonujemy jakiś zwrot, postać musi wykonać jakiś zwrot taki, który w jakimś sensie wpływa, decyduje o dalszej ciągłości, całości spektaklu, jego wymiarze końcowym. To wydaje mi się, że to się odzywa. To się wszystko odzywa, naprawdę, jak jest to dobrze zrobione. Ja mam przyjemność grać w Och Teatrze u Krystyny Jandy. Bardzo się cieszę, że dołączyłam tam gościnnie do grupy jej aktorów. Gramy tam Koniec Czerwonego Człowieka, więc też oczywiście Państwa zapraszam, bo to też jest bardzo wartościowa literatura. I temat wart, żeby się z nim zapoznać i chwileczkę z nim czasu spędzić. I przecież gramy tam co jakiś czas, więc oczywiście, że są przerwy, no ale no to każdy aktor bierze sobie tekst, egzemplarz i się przygotowuje, żeby w momencie, kiedy wchodzi na scenę, to żeby to był pewnik, a nie, że to jakaś wątpliwość, bo coś mi się role pomyliły. No nie ma takich, nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji.
1: Czy ma pani takie role, do których pani lubi wracać się wspomnieniami?
2: Role może ludzi, może sytuacje, tak? No, bardziej może nie tyle tęsknię za rolami, ile za ludźmi, z którymi pracowałam na tej scenie. to chyba tak jest, że lubi się tę rolę, która, no, tam gdzie jest dobry spektakl, no to się i tę rolę lubi. Ja miałam tyle szczęścia w życiu, że ja przecież pracowałam i z panem Tadeuszem Konwickim na scenie, no więc no trudno nie wspomnieć na przykład tego cudownego, wybitnego człowieka, którego no przecież prywatnie bardzo ceniłam, bardzo szanowałam, ale też przecież jako pisarza rozczytywałam się przecież w tym Konwickim i tutaj nagle miałam to szczęście, że wybrał mnie do obsady, więc no to są takie wspomnienia. No, granie z panem Gustawem Holoubkiem, czy no nie wiem, bycie skompletowaną do sztuki, którą on będzie reżyserował i wybranie do obsady, no. Przecież no to są jakieś, w ogóle jakieś takie zjawiskowe rzeczy w moim życiu, które miały miejsce. No więc te wszystkie role się kocha, te wszystkie postaci się kocha. Oczywiście się to pamięta, bo człowiek nie wychodzi jakiś taki nieprzygotowany, jakiś taki pogubiony, tylko to wszystko było w dobrych rękach. Był po prostu w rewelacyjnych, dobrych rękach. Ludzi teatru wybitnych, przeinteligentnych, przedowcipnych. Więc no mój Boże, no to się musiało udać po prostu zawsze. Więc z sentymentem wracam do bardzo wielu takich właśnie przedsięwzięć. Odnoszę wrażenie, jak mnie pani o to pyta, że no to z dzisiejszego punktu widzenia, no to w zasadzie to wszystkiego, no bo przecież był i Chemar Wojciecha Młynarskiego, no to tam debiutowałam. No to też była jakaś taka... taki prezent od losu, takie wrzucenie na taką głęboką wodę, w taki zespół od razu. Dziewczyna na trzeci rok studiów, na scenę dużą, a jak wiemy w szkole teatralnej warszawskiej, no nie wiem, może teraz jest, ale wtedy to były po prostu sale jakieś takie nie za duże, więc, no więc rozpuszczenie gdzieś tam tego głosu, sprawdzenie tak naprawdę... było dość trudne, tutaj trzeba było stanąć na scenie, tak żeby w ostatnim rzędzie dziewczynka z trzeciego roku szkoły teatralnej była słyszalna, więc no to jest wszystko takie przygotowywanie do zawodu, ale takie, to były takie warsztaty dla mnie, ja to tak traktowałam, że ja tam terminowałam, tylko miałam szczęście, że mnie od razu wsadzili do takiego bardzo luksusowego warsztatu, jakim był wtedy teatr, no i jest Teatr Ateneum, no, przy takich wielkich osobowościach. Weszłam jak w masło, wszyscy dla mnie byli bardzo grzeczni, naprawdę. Zaznałam samych dobrych rzeczy, więc wchodząc do tego zawodu, naprawdę, no, dlatego mówię, że miałam dużo szczęścia, bo stałam za kulisami i obserwowałam po prostu, jak oni pracują, a było na kogo patrzeć, było kogo obserwować, bo był i Wojciech Młynarski, Ewa Wiśniewska, Aleksandra Śląska, Marian Kociniak, Marian Opania, każdy z nich indywidualnie przecież podchodził do tego. No.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. We'll be right back.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę sobie o tym, że taka popularność idąca z filmem jest dużo szybsza niż popularność w teatrze. To nie kusiło
2: jest
1: pani?
2: Jest inna. Nie. Nie, nie miałam w ogóle takich jakichś... Ja w ogóle nie miałam takich problemów, powiem szczerze.
1: Okej.
2: Okay. W ogóle nie miałam jakichś takich rozdarć, tak jak o tym sobie myślę, że...
1: Bo tak trochę pomyślałam właśnie, chyba jednak teraz no wielu dąży do tego, żeby być rozpoznawalnym, no, popularnym.
2: Tak, ale ja, wie pani, ja troszkę tam jakby jestem z innego miotu może już. I na pewno film nie dałby mi tyle, co dał mi teatr. Możliwości, ról kobiet pełnych, różnych. Raz dobra, raz zła, raz wymieszana, a jednego dnia, no nie wiem, no nie chcę jakby o tym mówić, bo o sobie i o tych postaciach, ale dobra literatura i dobry tekst więcej daje aktorowi możliwości pracy, satysfakcji, niż daje, czy dawał wtedy film. Tak, film czerpie zawsze z aktora, wyciska ile może, a czasem aktor powinien gdzieś się móc zreanimować. I wydaje mi się, że teatr jest takim dobrym miejscem na przelizanie ran i na właśnie stworzenie troszeczkę innej jakości przedsięwzięcia, bo w teatrze wszystko zależy od nas. Od momentu, kiedy wchodzi postać na scenie, do momentu, kiedy schodzi i gasną światła, my jesteśmy odpowiedzialni za przebieg życia tej postaci. A w filmie, no cóż, no możemy zagrać najpiękniejszą scenę według nas, a coś na montażu gdzieś ktoś uzna, że to jednak... A tu tam wystawał komuś listek z głowy, a tam wiatr, a tu jakiś szum... No i nie mamy jakiegoś takiego wpływu, tak, jesteśmy uzależnieni od reżysera, od mnóstwa rzeczy różnych, prawda? Czy jakaś scena wejdzie, nie wejdzie, jak zostanie sfilmowana, zmontowana.
1: Tak sobie myślę, czy przyjęłaby pani taką propozycję, gdzie serial na przykład miałby być kręcony kilkanaście lat? Czy jednak by miała pani poczucie, że...
2: Kilkanaście lat, pani
1: No są takie
2: pyta.
1: Seriale w Polsce.
2: No teraz to nie wiem, no może jak ja bym była jakaś bardzo młoda, no nie wiem. Ja już miałam taką propozycję, właśnie dwie takie propozycje, jak byłam bardzo młodą aktorką i jeden serial rzeczywiście bardzo, bardzo długo trwał, bardzo, drugi, no tak, też. Ale ja grałam w serialu Plebania. Bardzo tam spotkałam taką fajną atmosferę, dobrą rodzinę, taką aktorską. I byłam w czymś takim, co się nazywa serialem codziennym. Ale mnie tam też zaintrygowała postać, bo ja grałam tam taką Polkę z Kazachstanu, tak zwaną Walentynę. Tak to sprytnie scenarzyści wymyślili, że ona po prostu bardzo jest zdeterminowana, żeby dostać się do Polski, no bo czuje jednak, że jest Polką i ta Polska się o nią nie upomina, więc jest bardzo zdeterminowana, żeby jednak odzyskać tę rodzinę polską i żeby tu wrócić do tego miejsca, do którego jej się wydaje, że ona przynależy bardziej niż gdzieś tam sercem, duszą, umysłem, wychowaniem. Prawdopodobnie też jest bardzo zdeterminowana, że ona zjeżdża po prostu na Wigilię, bo wie, że jest taki zwyczaj, że jako obcy jest na Wigilii, no to się go nie wyrzuci tak od razu, a dalej może jakoś ją pokochają. I tak się wydarzyło, że ją rzeczywiście pokochali i ona została. Więc to też są, jeżeli mamy do czynienia z jakąś taką ciekawą osobą, prawda? A to też była, to była dla mnie dość ciekawa osoba, bo ta jej taka i determinacja, ale pewien rodzaj też jakiejś takiej naiwności, tak, że ona po prostu tak szła wabank, tak zjechała i kochajcie mnie. No, to w sumie dość mi się to spodobało, mi się uznałam, że to jest po prostu bardzo ciekawa osobowość, ciekawa postać do zreferowania widzom na ekranie. I też tam trwałam, już nie pamiętam ileś lat.
1: Chyba 5 z tego, co ja pamiętam.
2: Aha, no
1: ale tak się właśnie zastanawiam. I spodziewała się pani, że to jakby przeciągnie się na tyle lat?
2: Nie sądzę, wie pani, to jakoś tak jest, że też no to jest wszystko chyba skomplikowane, no bo to tworzenie tych wątków, tych tematów, tak, no to jest ogromny też wysiłek, to musimy pamiętać o tym też scenarzystów, żeby te wszystkie wątki były zaopiekowane, może nie wszystkie porówno, no... No, mnie gdzieś tam też zawsze ten mój teatr Ateneum trzymał w czasie, kiedy robiłam plebanię, to bardzo dużo grałam u siebie w Ateneum. Na przykład no, pan Gustaw Holoubek, cudowny mistrz, zaproponował mi rolę w Cyruliku Sewilskim. No proszę powiedzieć, no kto by mi kiedykolwiek zaproponował rolę z partią Rozyny w Cyruliku Sewilskim w Teatrze Ateneum w reżyserii Gustawa Holoubka i z choreografią jeszcze. Z Januszem Józefowiczem cudownym, który nam tworzył tam te choreografie. No przecież to coś takiego urokliwego nam wyszło. Pan Gustaw był bardzo, bardzo szczęśliwy, że udało się coś takiego zrobić. Już potem bardzo zaczął nam chorować, ale, no, ale to powstało i to było. Miałam zjawiskowe kostiumy i tam muzyka Rossiniego. To jest cudowne, jeżeli ktoś słucha muzyki tak zwanej poważnej, niepoważnej, no to wie kim jest, kim był i co to jest za muzyka Rossiniego. No, rozsadzająca, pełna też dynamiki, radości, no, entuzjazmu. No jest cudowna, ja ją uwielbiam. Także no, teatr jest taki nieprzewidywalny i daje duże możliwości. Trochę inne daje oczywiście kino, film. Bardziej czerpie z nas może prywatnie, tak myślę. Natomiast no, teatr stawia wymagania, że no nie będziesz tu tak tylko sobą, tylko proszę mi tu taką konkretną osobę stworzyć. No i chyba na tym też polega ta trudność, a jednocześnie no... To trzeba trochę się też pogimnastykować, powiem szczerze.
1: A zatem, jeśli państwo chcą zobaczyć, jak Dorota Nowakowska gimnastykuje się tak. W Chamowie, to zapraszamy do Teatru Ateneum. Bardzo dziękuję za tę naszą dzisiejszą rozmowę.
2: Również bardzo dziękuję wszystkich państwa bardzo serdecznie, naprawdę z całego serca pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Markiza do Pergoli rzekła:
7: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
6: A stolik na to zachwycony.
8: Nasz leżak pięknie rozłożony.
6: Narożnik na to się odzywa:
9: w ogrodzie słońca się zażywa.
6: I tak rozmowa się dziś toczy, od rana aż do samej nocy, w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysokotowie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Markiza do Pergoldi rzekła:
2: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
1: A stolik na to zachwycony.
3: Nasz leżak pięknie rozłożony.
1: Narożnik na to się odzywa:
4: w ogrodzie słońca się zażywa.
1: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.

Pogoda. 103,4

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Prezydent zarządził głosowanie. Głosowano poprzez powstanie z miejsc. W wyniku podjęto decyzję, że należy wdrożyć śledztwo. Zapytano hrabiego, ile potrzebuje czasu na przygotowanie obrony. Morkerfowi wróciła odwaga, kiedy poczuł, że mimo tak straszliwego ciosu jeszcze żyje. Wysoka Izbo, odpowiedział, zwłoka nie pomoże na ten atak, który skierowali na mnie nieznani wrogowie, ukryci w cieniu, bo widocznie obawiają się światła. Muszę natychmiast odpowiedzieć na tę błyskawicę, co oślepiła mnie tylko chwilowo, i to odpowiedzieć gromem. A gdybym mógł od razu, zamiast się usprawiedliwiać, zmazać tę hańbę krwią, by przekonać was, szanowni koledzy, że godzien jestem stać tutaj między wami. Słowa te wywarły na słuchaczach dość korzystne wrażenie. Żądam więc, aby śledztwo rozpoczęło się jak najprędzej, ja zaś dostarczę Wysokiej Izbie wszystkie dowody do tego potrzebne. Jaki wyznaczasz pan termin? Zapytał prezydent. Od dziś jestem do dyspozycji Wysokiej Izby, odpowiedział hrabia. Prezydent potrząsnął dzwonkiem. Czy Wysoka Izba zgadza się? Zapytał, aby jeszcze dziś rozpoczęto dochodzenie? Tak, odpowiedziało jednogłośnie całe zgromadzenie. Wyznaczono 14-osobową komisję, która miała przejrzeć dokumenty przedstawione przez Morkerfa. Pierwsze posiedzenie komisji miało się odbyć o 8 wieczorem w biurach izby. Po uchwaleniu tego postanowienia Morkerf poprosił, aby pozwolono mu opuścić salę. Dowody, które miał dostarczyć na swoją obronę, zgromadził już dawno, bo ów szczwany i nieugięty człowiek przewidział, że może będzie musiał stawić kiedyś czoła takiej burzy. Beauchamp opowiedział przyjacielowi wszystkie szczegóły, które tu przytoczyliśmy, jednak jego opowiadanie miało tę przewagę nad naszym, że przekazywane było na gorąco. Albert słuchał go, to drżąc z nadziei, to z gniewu, to znów ze wstydu. Wiedział już bowiem od przyjaciela, że jego ojciec ponosił za to wszystko winę, a skoro tak, to jakim sposobem mógłby teraz dowieść swojej niewinności? Dotarłszy w opowiadaniu do tego miejsca, Beauchamp zamilkł. I co dalej? Zapytał Albert. Mój drogi, to pytanie zmusi mnie do udzielenia ci przykrej odpowiedzi. Na pewno chcesz wiedzieć, co było dalej? Muszę to absolutnie wiedzieć, a wolę dowiedzieć się o tym od ciebie niż od kogoś innego. No to dobrze. Uzbrój się w największą odwagę, bo zapewne już nigdy nie będziesz potrzebować większej. Albert przeciągnął ręką po czole, chcąc upewnić się o własnych siłach, podobnie jak ktoś, kto mając bronić swego życia, sprawdza swój pancerz i ogląda klingę szabli. Poczuł się silny, gdyż swoje rozgorączkowanie wziął za energię. No, gadaj, rzekł. Nadszedł wieczór, zaczął Beauchamp. Cały Paryż oczekiwał na rozwój wypadków. Wielu utrzymywało, że twój ojciec obali oskarżenie zaraz jak się pojawi. Inni twierdzili, że się wcale nie stawi. Ktoś nawet zapewniał, że widział go już w drodze do Brukseli. Niektórzy byli na policji, żeby się dowiedzieć, czy to prawda, że hrabia zabrał paszport. Przyznam ci się, że stanąłem na głowie, aby jeden z członków komisji, a mój przyjaciel, taki jeden par, wprowadził mnie na coś w rodzaju trybuny. O 7 przyszedł więc po mnie, zabrał ze sobą i nim jeszcze ktokolwiek przyszedł, powierzył woźnemu. Woźny zamknął mnie w czymś, co przypominało loże. Zasłaniała mnie duża kolumna, a na dodatek było ciemno. Spodziewałem się więc, że bez kłopotu obejrzę całą okropną scenę, która miała się przede mną rozegrać. Wszyscy przybyli punktualnie o 8. Pan de Morkerf wszedł wraz z ostatnim uderzeniem zegara. Miał w ręku jakieś papiery i zdawał się tak spokojny jak nigdy. Wbrew zwyczajowi wszedł skromnie ubrany, z wytworną prostotą. Jak to czynią często byli wojskowi, frak zapiął na wszystkie guziki, od góry do dołu. Już na wejściu sprawił jak najlepsze wrażenie. Komisja była nastawiona do niego przychylnie. Wielu z członków podeszło do hrabiego i podało mu na powitanie rękę. Albert miał wrażenie, że gdy będzie słuchał tych wszystkich szczegółów, w końcu pęknie mu serce. A jednak w jego boleść wśliznęło się uczucie wdzięczności. Chętnie uściskałby tych ludzi, co dali jego ojcu ów dowód szacunku, choć jego honor stał pod takim znakiem zapytania. W tej chwili wszedł woźny i podał prezydentowi list. Oddaję panu głos, panie de Morcerf, rzekł prezydent, rozpieczętowując podany list. Hrabia rozpoczął swoją obronę i mogę cię zapewnić, Albercie, mówił Beauchamp, że był tak elokwentny i tak zręcznie to robił, że aż się zdumiałem. Przedstawił dowody potwierdzające, że wezyr Janiny darzył go swoim zaufaniem aż do ostatniej chwili i zlecił mu misję, od której zależało jego życie i śmierć. Pokazał pierścień, oznakę władzy, którym Ali Pasza pieczętował zwykle listy. Pierścień ten hrabia dostał od wezyra, aby mieć do niego wstęp o każdej porze dnia i nocy, nawet gdyby właśnie przebywał w haremie. Na nieszczęście jego poselstwo nie powiodło się i gdy wrócił, żeby bronić swojego dobroczyńcy, Ali Pasza był w agonii. Zaufanie jego, mówił hrabia, było tak wielkie, że umierając, Ali Pasza oddał mu pod opiekę ukochaną faworytę i córkę. Na te słowa Albert zadrżał, bowiem w miarę jak Beauchamp rozwijał opowiadanie, przypominała mu się Hajdę. To, co mówiła mu o misji, o pierścieniu, o tym, jak została sprzedana i stała się niewolnicą. Jakie wrażenie wywarła przemowa ojca? Zapytał niespokojnie Albert. Przyznam ci się, że czułem się wzruszony, ale nie tylko ja, bo i całe zgromadzenie, rzekł Beauchamp. Tymczasem prezydent rzucił niedbale okiem na list, który mu przyniesiono, ale już przy pierwszej linijce ożywił się, przeczytał do końca, potem jeszcze raz i wpatrując się uważnie w hrabiego rzekł. Panie hrabio, powiedział pan nam przed chwilą, że wezyr Janiny oddał panu pod opiekę swoją żonę i córkę? Tak. Pech jednak prześladował mnie we wszystkim, zarówno tam, jak i tutaj. Kiedy wróciłem, Basiliki i jej córka Hajde gdzieś zaginęły. Znał je pan? Widywałem je dosyć często, bo łączyły mnie z Paszą ścisłe stosunki. W nagrodę za wierność darzył mnie on najwyższym zaufaniem. Wiesz pan może, albo się domyślasz, co mogło się z nimi stać? Owszem, wiem. Mówiono mi, że umarły ze zgryzoty, a może i nędzy. Nie byłem bogaty, wiodłem życie pełne niebezpieczeństw i mimo największego żalu nie mogłem wyruszyć na poszukiwania ich. Prezydent zmarszczył lekko brwi. Panowie, rzekł, wysłuchaliście obrony pana hrabiego de Morcerfa. Panie hrabio, czy mógłby pan na poparcie swoich wyjaśnień przedstawić jakiegoś świadka? Niestety, ale nie mogę. Wszyscy, co otaczali wezyra i znali mnie tam, poumierali albo rozproszyli się po świecie. Jako jedyny z moich rodaków, tak mi się przynajmniej zdaje, przeżyłem tę straszliwą rzeź. Mam tylko listy Alego Tebelina, które panom przedstawiłem i mam pierścień, który otrzymałem w dowód przyjaźni, oto i on. Mam wreszcie najbardziej przekonywający dowód, jaki mogę przedstawić. Jest nim fakt, że mój oskarżyciel i samo oskarżenie są anonimowe i nie pojawił się tu nikt, kto zaprzeczyłby moim słowom. Słowom uczciwego człowieka i wojskowego, wiernego żołnierskim zasadom. Przez całe zgromadzenie przebiegł szmer aprobaty. Gdyby w tej chwili nic się nie wydarzyło, twój ojciec Albercie wygrałby sprawę. Trzeba już było tylko rozpocząć głosowanie, gdy zabrał jeszcze głos prezydent. Sądzę, że panowie, rzekł, a i pan, hrabio, nie będziecie mieli nic przeciwko przesłuchaniu bardzo ważnego świadka, który stawił się tu sam z własnej inicjatywy. Świadek ten, nie wątpimy, po tym wszystkim, co opowiedział nam hrabia, potwierdzi zupełną jego niewinność. Oto list, który otrzymałem właśnie w tej sprawie. Czy chcecie, panowie, abym go przeczytał, czy też uważacie, że należy pominąć ten incydent?
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pan de Morkerw zbladł i zacisnął palce na papierach, które trzymał. Kartki zaszeleściły. Komisja opowiedziała się za odczytaniem listu. Hrabia wpadł w zadumę i nie wyraził swojej opinii. Prezydent odczytał list następującej treści. Panie prezydencie, oświadczam, że mogę udzielić komisji dokładnych informacji na temat generała lejtnanta hrabiego de Morkerfa i jego działalności w Epirze i Macedonii, którą ma rozpatrzyć komisja. Prezydent na chwilę przerwał. Hrabia de Morkerf zbladł. Prezydent skierował pytające spojrzenie na słuchających. Dalej, niech pan czyta, rozległo się zewsząd. Prezydent podjął lekturę. Byłam przy śmierci Ali Paszy. Widziałam ostatnie chwile jego życia. Wiem, co się stało z Wasiliki i z Hajdę. Stawiam się do dyspozycji komisji, a nawet domagam się, by udzielono mi tego zaszczytu i wysłuchano mnie. Kiedy list ten trafi do pańskich rąk, będę czekać w westybulu przed salą obrad. I kimże ma być świadek, albo raczej nieprzyjaciel? Zapytał hrabia wyraźnie zmienionym głosem. Za chwilę się dowiemy, odpowiedział prezydent. Czy komisja zgadza się na przesłuchanie tego świadka? Zgadzamy się, odezwali się jednogłośnie zebrani. Przywołano woźnego. Czy ktoś czeka w westybulu? Zapytał prezydent. Tak, panie prezydencie. I któż to jest? Jakaś dama ze służącym. Wszyscy spojrzeli po sobie. Proszę wprowadzić tę damę, rzekł prezydent. Po 5 minutach woźny wrócił. Oczy wszystkich zwróciły się w kierunku drzwi. Mnie także, mówił Beauchamp, udzielił się ten powszechny nastrój oczekiwania, przesycony niepokojem. Za woźnym weszła kobieta, otulona od stóp do głów wielkim szalem. Kształty, jakie rysowały się pod szalem i zapach perfum zdradzały, że jest to kobieta młoda i elegancka. Prezydent poprosił nieznajomą, aby odsłoniła twarz i ujrzeliśmy, że ubrana była na wzór grecki. Jej niezwykła uroda aż olśniewała. — Ach, to ona! — szepnął Albert. — Jaka znowu ona? — Hajdę! — Skąd wiesz? — Niestety odgadłem, ale proszę cię, Beauchamp, mów dalej. Widzisz, że jestem spokojny i trzymam się jakoś, a koniec opowieści chyba już blisko. Pan de Morkerf, podjął Beauchamp, przypatrywał się kobiecie zdziwiony i przerażony zarazem. Z tych zachwycających ust miał paść wyrok, skazujący go na śmierć lub przywracający mu życie. Dla wszystkich zresztą było to wydarzenie tak dziwne i zaskakujące, że zbawienie czy zguba pana de Morkerfa przestały na chwilę obchodzić kogokolwiek. Prezydent wskazał damie krzesło, ona jednak potrząsnęła głową, dając do zrozumienia, że chce stać. Hrabia osunął się na fotel. Najwidoczniej nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Napisała pani do komisji, rzekł prezydent, że może udzielić informacji dotyczących wydarzeń w Janinie. Twierdzi pani, że była pani ich naocznym świadkiem. Rzeczywiście byłam ich świadkiem, odpowiedziała nieznajoma głosem pełnym urzekającego smutku. Głos ów brzmiał w charakterystyczny, dźwięczny sposób właściwy ludziom wschodu. Aczkolwiek, dodał prezydent, pozwolę sobie zauważyć, że musiała być pani wtedy bardzo młodziutka. Miałam 4 lata, ale że wypadki były dla mnie szczególnie ważne, zachowałam w pamięci każdy najdrobniejszy szczegół. Jakie znaczenie mogły mieć dla pani te wszystkie wypadki? I kim pani jest, że ta wielka tragedia zapadła pani tak głęboko w pamięć? Chodziło o życie lub śmierć mojego ojca, odparła dziewczyna. Nazywam się Hajdę, jestem córką Paszy Janiny, Ali Tebelina i Wasiliki, jego ukochanej żony. Rumieniec skromności i dumy pokrył twarz dziewczyny. Ogień w jej oczach i godność, z jaką wypowiedziała te słowa, wywarły na całym zgromadzeniu nieopisane wrażenie. Gdyby w tej chwili uderzył piorun i pod nogami Morkerfa otworzył przepaść, nie mógłby być chyba bardziej unicestwiony. Droga pani, rzekł prezydent, składając jej ukłon pełen szacunku. Proszę pozwolić, że zadam jeszcze jedno pytanie. Bynajmniej nie poddaję w wątpliwość pani słów, ale czy może pani jakoś udokumentować ich prawdziwość? Mogę, odrzekła Heide, wyjmując spod szaty wonny atłasowy woreczek. Oto akt mojego urodzenia spisany przez ojca i podpisany przez jego najwyższych urzędników. Oto akt mojego chrztu, gdyż ojciec pozwolił, abym wychowywała się w wierze mojej matki. Akt opatrzony jest pieczęcią arcybiskupa Macedonii i Epiru. Oto wreszcie najważniejszy dokument. Jest to akt sprzedaży. Francuski oficer sprzedał mnie i moją matkę El Kobirowi, ormiańskiemu handlarzowi niewolników. W swoim haniebnym układzie z Portą zastrzegł on sobie, że córka i żona, jego dobroczyńcy, będą stanowić część przypadającego mu łupu. Potem sprzedał nas za 1000 cekinów, czyli za sumę, która w przybliżeniu wynosi jakieś 400 000 franków. Hrabia de Morcerf zrobił się zielony. Oczy nabiegły mu krwią. Wobec tak straszliwych oskarżeń na sali zapadło złowrogie milczenie. Heide, wciąż spokojna, ale w spokoju tym dużo groźniejsza niż ktoś inny mógłby być w gniewie, podała prezydentowi akt sprzedaży sporządzony w języku arabskim. Jako że spodziewano się, iż niektóre dowody mogą być napisane w języku arabskim, nowogreckim albo tureckim, na posiedzenie już wcześniej zawezwano tłumacza. Jeden z dostojnych parów, który poznał był język arabski w czasie świetnej kampanii egipskiej, przebiegł wzrokiem akt, który tłumacz odczytał na głos. Ja, El Kobir, handlarz niewolników i dostawca haremu sułtana, zeznaję, iż odebrałem dla jego królewskiej mości od hrabiego de Monte Cristo, magnata franków, szmaragd, wartości 2000 cekinów, jako zapłatę za chrześcijańską niewolnicę, mającą 11 lat imieniem Heide, córkę zmarłego Ali Tebelina, wezyra Janiny i Wasiliki, jego faworyty. Heide i jej matkę, która zmarła po przybyciu do Konstantynopola, kupiłem przed 7 laty od Fernanda Mondego, pułkownika frankijskiego w służbie wezyra. Zakupu tego dokonałem na zlecenie jego królewskiej mości, który przeznaczył na ten cel sumę 1000 cekinów. Spisano w Konstantynopolu za upoważnieniem jego sułtańskiej mości w roku 1247 roku Hidżry. Podpisano El Kobir. Dla rozwiania wszelkich zastrzeżeń co do autentyczności niniejszego aktu zostanie opatrzony pieczęcią sułtańską, którą sprzedający zobowiązuje się tu złożyć. Istotnie obok podpisu kupca widniała pieczęć sułtana. Po odczytaniu aktu i gdy przyjrzano się pieczęci, w sali nastało okropne milczenie. Wydawało się, że w hrabi żyły już tylko oczy. I hrabia nie mógł tych rozognionych, nabiegłych krwią oczu oderwać od Heide. Droga pani, rzekł prezydent, czy byłoby możliwe wezwać tu do nas hrabiego Monte Cristo, który, jak mi się zdaje, jest obecnie w Paryżu? Hrabia Monte Cristo, mój drugi ojciec, przebywa od 3 dni w Normandii. Kto więc doradził pani, aby zdobyła się pani na krok, za który jesteśmy pani wdzięczni? Krok ten zresztą jest zupełnie naturalny, jeśli wziąć pod uwagę, że jest pani córką Ali Paszy i że spotkało panią tyle nieszczęść. Krok ten, odpowiedziała Heide, podyktowały mi ból i szacunek dla pamięci ojca. Chociaż jestem chrześcijanką, zawsze czekałam, Boże wybacz mi, na dzień, w którym będę mogła pomścić mojego ojca. Gdy tylko znalazłam się we Francji i dowiedziałam się, że zdrajca mieszka w Paryżu, moje oczy i uszy były już stale czujne. Mieszkałam samotnie w domu mojego szlachetnego opiekuna, ale żyłam tak, ponieważ lubię ciszę i cień. Dzięki nim mogę w spokoju rozmyślać. Pan hrabia de Monte Cristo otacza mnie ojcowską opieką i dlatego życie światowe nie jest mi obce. Wolę jednak przysłuchiwać się z daleka jego echom wrzawy. Czytam więc gazety, otrzymuję też albumy z rycinami i najnowsze nuty. I tak śledzę życie, nie angażując się w nie. Dziś rano dowiedziałam się o tym, co się wydarzyło w izbie parów i że wieczorem ma się zebrać komisja. Napisałam więc list. Czyli hrabia nic nie wie o pani Kroku? Zapytał prezydent. Nie wie o niczym i obawiam się nawet, że może tego nie pochwalić. A jednak jest to piękny dzień w moim życiu, dodała dziewczyna, wznosząc ku niebu płomienny wzrok. Dzień, w którym mogę pomścić mojego ojca.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Hrabia przez cały ten czas nie wyrzekł ni słowa. Koledzy spoglądali na niego i bez wątpienia litowali się nad tą karierą rozwianą w pył wonnym tchnieniem kobiety. Rozpacz wypełzała coraz wyraźniej na jego twarz. Panie de Morkerw, rzekł prezydent, czy rozpoznaje pan w tej damie córkę Alego Tebelina Paszy Janiny? Nie, odpowiedział Morkerw, wstając z trudem. To jakiś spisek moich nieprzyjaciół. Hajde, która utkwiła właśnie wzrok w drzwiach, jakby czekała, że ktoś wejdzie, odwróciła się nagle i spostrzegłszy hrabiego, krzyknęła okropnie: Nie poznajesz mnie? Ale na szczęście ja poznaję ciebie. Jesteś Fernand Mondego, oficer francuski, instruktor armii mojego szlachetnego ojca. To ty wydałeś twierdzę, to ty zostałeś wysłany z poselstwem do Konstantynopola, by paktować z sułtanem w sprawie śmierci lub życia twojego dobroczyńcy. Wróciłeś z fałszywym firmanem zawierającym ułaskawienie. To ty zwiodłeś tym firmanem mojego ojca, by dostać od niego pierścień, znak zmuszający Selima, strażnika ognia, do posłuszeństwa. To ty sprzedałeś nas El Kobirowi. Morderco, morderco, morderco! Na czole masz wciąż krew twojego pana. Patrzcie wszyscy! Słowa te wypowiedziała z takim żarem, że oczy wszystkich zwróciły się na hrabiego, a on sam podniósł rękę do czoła, jakby była na nim ciepła jeszcze krew Alego Tebelina. Oświadcza więc pani ostatecznie, że w panu de Morkerfie rozpoznaje oficera Fernanda Mondego? Czy ja go poznaję? Zawołała Hajde. O, moja matko, powiedziałaś mi, byłaś wolna, miałaś kochającego ojca, przeznaczono cię już prawie do korony. Przypatrz się dobrze temu człowiekowi, on cię uczynił niewolnicą. On nadział na włócznie głowę twojego ojca, on nas sprzedał. On nas wydał w ręce nieprzyjaciół. Przypatrz się dobrze jego prawej ręce, ma tam szeroką bliznę. Jeśli zapomnisz jego twarzy, poznasz go po tej ręce, na którą El Kobir odliczał złote monety. Czy go poznaje? To niech tylko spróbuje powiedzieć, że mnie nie poznaje. Każde słowo raziło Morkerfa niczym ostrze miecza. Stopniowo tracił resztki sił. Mimo woli cofnął gwałtownie prawą rękę, na której miał bliznę, wsunął ją za frak i opadł na fotel, poddając się ponurej desperacji. Na sali zapanowało ogromne wzburzenie, jakby to powiał północny wiatr i zakręcił w gwałtownym podmuchu zeschłymi liśćmi. — Panie de Morkerw, rzekł prezydent, niech pan podejmie walkę, niech pan odpowie. Nasza sprawiedliwość jest taka, jak sprawiedliwość boska. Nie zna różnic między ludźmi, nie pozwoli zatriumfować pana nieprzyjaciołom, nie dając panu możliwości obrony. Chce pan, byśmy zarządzili nowe śledztwo? A może mam wysłać dwóch członków izby do Janiny? Niech pan odpowie. Morkerw milczał. Członkowie komisji spojrzeli po sobie ze zgrozą. Znali energiczny i gwałtowny charakter hrabiego. Trzeba było naprawdę wyjątkowej siły, aby unicestwić wolę walki u tego człowieka. Spodziewali się, że po tym milczeniu, podobnym do chwilowego uśpienia, nastąpi wybuch przypominający uderzenie piorunu. — Więc jak? — zapytał prezydent. — Co pan postanowił? — Nic. Odpowiedział głucho hrabia de Morkerw, powstając. Czyżby córka Ali Tebelina, zapytał prezydent, mówiła prawdę? Czyżby rzeczywiście była jednym z tych straszliwych świadków, których zeznaniom winowajca nie śmie zaprzeczyć? Naprawdę uczynił pan to wszystko? Hrabia rozejrzał się wokół z taką rozpaczą, że wzruszyłby nim dziką bestię, ale nie mógł tym poruszyć sędziów. Wzniósł oczy w górę, ale spuścił je natychmiast, jakby z obawy, że się rozstąpi sklepienie i zajaśnieje w nim inny, niebiański trybunał z sędzią najwyższym, Bogiem. Gwałtownie rozpiął frak, w którym się dusił i wypadł z sali jak szaleniec. Na korytarzu zadudniły jego kroki. Zaraz potem z kopyta ruszyły konie i rozległ się turkot powozu, aż zadrżał florencki portyk gmachu. Panowie, rzekł prezydent, gdy zapadła cisza, czy uważacie, że pan hrabia de Morcerf jest winny wiarołomstwa, zdrady i wszystkich tych nikczemnych czynów? Tak. Odpowiedzieli jednogłośnie wszyscy członkowie komisji. Hajde pozostała na sali do końca posiedzenia. Wysłuchała wyroku z twarzą obojętną, nie objawiając ani radości, ani żalu. Zasłoniła tylko twarz woalem, ukłoniła się majestatycznie członkom komisji i wyszła krokiem, jaki Wergiliusz podpatrzył u bogiń. Wtedy, mówił Beauchamp, korzystając z ciemności panujących na sali, wymknąłem się niepostrzeżenie. Woźny, który mnie wprowadził, czekał na mnie przy drzwiach. Poprowadził mnie korytarzami aż do bocznego wejścia, to jest od ulicy Vaugirard. Wyszedłem zdruzgotany, ale jednocześnie, przebacz mi to, Albercie, zachwycony. Zdruzgotany, bo myślałem o tobie, a zachwycony, bo tak wspaniała była ta dziewczyna, której zależało na pomszczeniu ojca. Ale przysięgam ci, Albercie, że kimkolwiek jest ten, kto odkrył tę tajemnicę, choćby był nawet wrogiem, przekonany jestem, że zesłała go opatrzność. Albert siedział z twarzą ukrytą w dłoniach. Teraz podniósł głowę. Zalany łzami, czerwienił się ze wstydu. Pochwycił Beauchampa za rękę i rzekł: przyjacielu, moje życie już się skończyło i nie mogę powiedzieć jak ty, że opatrzność wymierzyła we mnie ten cios. Muszę odnaleźć człowieka, który darzy nas nienawiścią, a kiedy go znajdę, zabiję go albo on zabije mnie. Mam nadzieję, że jako przyjaciel pomożesz mi w tych poszukiwaniach. No, chyba że pogarda zgasiła w tobie przyjaźń. Bogu dzięki, nie żyjemy już w czasach, kiedy na dzieci spadała odpowiedzialność za czyny ich ojców. Przyjrzyj się swojemu życiu, Albercie. Wzeszło ono tak niedawno. Uwierz mi, jesteś przecież taki młody, bogaty. Opuść Francję. W tym Babilonie, gdzie wszystko się kotłuje i nieustannie zmieniają się gusta, wszystko natychmiast puszcza się w niepamięć. Wrócisz za 3-4 lata, poślubisz jakąś rosyjską księżniczkę i nikt nie będzie już myślał o tym, co się stało wczoraj, a tym bardziej o tym, co zdarzyło się przed 16 laty. Dziękuję ci, mój kochany, za te słowa. Dyktują ci je najszlachetniejsze intencje, ale to niemożliwe. Powiedziałem ci już, czego pragnę, a teraz dodam, że to pragnienie jest moją wolą. Moim zdaniem opatrzność ma z tym wszystkim niewiele wspólnego i całe szczęście, bo ja mam nadzieję, że zamiast niewidzialnej i nieuchwytnej wysłanniczki, co zsyła nagrody i kary niebieskie, znajdę widzialnego i uchwytnego człowieka, na którym się zemszczę. Przysięgam ci, zemszczę się za wszystko, co wycierpiałem przez ostatni miesiąc i powtarzam ci, że wracam do życia między ludzi, a ty, jeśli, jak twierdzisz, wciąż jesteś moim przyjacielem, dopomóż mi odnaleźć rękę, która zadała cios. Jeśli postanowiłeś odnaleźć wroga, pomogę ci w tym i znajdę go, bo mój honor zainteresowany jest w tej sprawie prawie tak samo jak twój. A więc zacznijmy natychmiast. Każda minuta zwłoki to dla mnie wieczność. Donosiciel nie został jeszcze ukarany, ma więc nadzieję, że go ona ominie. Ale klnę się honorem, jeśli tak myśli, to myli się sromotnie. No to posłuchaj. Beauchamp, widzę, że coś wiesz. Przyjacielu, przywracasz mi życie. Nie traktuj tego za pewnik, bo to dopiero światełko w ciemnościach, ale idąc za tym światełkiem, być może trafimy do celu. Mów, błagam cię, widzisz przecie, że umieram z niecierpliwości. Było tak. W Janinie, aby zasięgnąć informacji, udałem się naturalnie najpierw do najbogatszego bankiera. Ledwie wspomniałem o tej sprawie, zanim jeszcze wymieniłem nazwisko twojego ojca. A wiem, rzekł do mnie, domyślam się, co pana tu sprowadza. Jak to? Ano tak, pytano mnie o to samo przed 2 tygodniami. A kto taki? Pewien paryski bankier, mój korespondent. A jakże się nazywa? Danglars. On? Zawołał Albert. A tak, to on przecież już od dawna prześladuje z zawiści mojego biednego ojca. On, który rzekomo opowiada się za lewicą, nie potrafi darować hrabiemu de Morkerw, że jest parem Francji. No, oczywiście. Nawet to nagłe zerwanie narzeczeństwa, bez żadnego powodu. No tak, jesteśmy w domu. Tylko spokojnie, Albercie, to już stary człowiek. Tak będę zważał na jego wiek, jak i on zważał na honor mojej rodziny. Jeżeli miał jakiś żal do mojego ojca, to dlaczego nie powiedział mu tego wprost? Ale on bał się stanąć twarzą w twarz z prawdziwym mężczyzną. Nie potępiam cię, tylko chcę cię trochę pohamować. Działaj roztropnie. Nie obawiaj się, zresztą pójdziesz ze mną. Sprawy tak uroczyste powinny odbywać się przy świadkach. Jeśli tylko Danglars okaże się winnym, to nim minie ten dzień, jeden z nas zginie. Do licha, chcę, aby mój honor miał piękny pogrzeb. To cóż, skoro decyzja już powzięta, trzeba natychmiast przystąpić do jej wykonania. Chcesz iść do pana Danglara, to chodźmy. Posłali po dorożkę.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: Panie Piotrze, 5 sekund.
2: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
1: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura!
2: Super.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

luną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

by zdarzyć. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

Już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.